take you, will you?

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marny plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Był raz sobie mały Toad i na wycieczkę jechać chciał. W samochodzie w foteliku siedział sobie tak. My ruszyliśmy z impetem, jechaliśmy coraz szybciej, nóżką sobie wymachiwał.

artystka. Kompletnie nie czaję.

Thank you.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, jest ósma.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Wczesna pora, więc postaramy się poruszać cichutko i na paluszkach. O nie, wszystko zepsułeś, panie podkładzie.
5: Po cichutku, po malutku, na paluszkach. Na paluszkach.

0: po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.
1: Na paluszkach, tak właśnie człowiek się porusza, kiedy w domu panuje jeszcze senna atmosfera. Wszyscy śpią, rodzice, chyba nawet posapują przez sen, a u was w sypialni też pewnie jeszcze cisza i spokój, prawda? Może nawet rolety zasunięte albo zasłonki zasunięte i nawet nie wiecie, że za oknami już jest jasny dzień. Co prawda może nie bardzo słoneczny nad warszawską głową, nad moją głową, nad dachem jeszcze cały czas dużo, dużo chmur. Nie wiadomo, czy słońce dzisiaj przez nie się przebije, więc dzień jest taki szary i senny. I chciałoby się rzeczywiście, żeby jeszcze można było tę senną atmosferę utrzymać, ale nie zawsze się to udaje, bo a to... O nie, słyszycie? Włączył się ekspres do kawy. A jak on się włączył do rozmowy, to znaczy, że ciszy raczej nie będzie. O nie, poczekajcie do tego warczącego ekspresu jeszcze dołączył czajnik. Na szczęście zdążyłam go wyłączyć. One tak lubią śpiewać w chórze. Ten powarkuje, a tamten pogwizduje. O, słuchajcie, zapadła cisza. Miejmy nadzieję, że nikt nikomu nie zakłócił snu tymi wszystkimi dziwnymi odgłosami. Wyłączyliśmy czajnik i kawa też już nalała się do kubka. O, myślałam, że już będzie taka cisza błoga i że będzie można dalej pozwolić spać domownikom, a tymczasem ktoś dzwoni. Kto wie, może to sąsiad z prośbą, żeby wyłączyć, ale to natychmiast wyłączyć ten ekspres. Nie, ekspres już przestał działać. Już jest cisza w domu. W związku z tym postaramy się dalej nie hałasować i dalej was nie budzić. Może jeszcze ktoś przyśnie na chwileczkę? Justyna Majchrzak, Ania Jączyk, to my dzisiaj będziemy wam taki senny poranek wprowadzać i zachęcać was do podsypiania jeszcze troszeczkę.
2: Smyczki, pęty, słowa, nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż, głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak,
3: chcesz ją.

0: tak krzyczeliście, panowie, naprawdę tak strasznie głośno, a tutaj cisza ma być w całym domu.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
0: I poranka w Polskim Radiu Dzieciom. Na zegarze dopiero 8 minut po godzinie 8. Ładna godzina, prawda? Imieniny godziny mamy w tej chwili. A mnie ta piosenka o całowaniu przypomniała pewną baśń, w której właśnie ze snu wybudza się kogoś pocałunkiem. Kto pamięta, co to za baśń opowiadała o pocałunku wybudzającym ze snu? I to ten sen był taki naprawdę długi, taki prawie stuletni, ale zakończył się dzięki pocałunkowi właśnie. Gdzie tak było? Kto pamięta, kto kogo pocałował? 22 645 20 55. To jest bardzo senny poranek Polskiego Radia Dzieciom. Uwaga, jeżeli ktoś jeszcze podsypia, to może z nami rozmawiać przez sen, bo i to się zdarza, prawda? Że ktoś nagle zaczyna mówić. Nie zawsze do ładu i składu, albo do składu i ładu, ale zdarza się, że ktoś mówi przez sen. Więc można do nas zatelefonować przez sen i powiedzieć przez sen, w jakiej baśni pocałunek sen zakończył. 22 645 20 55.

0: To Ania Broda tak śpiewała a ja raczej kotki dwa, szaroburę obydwa. Cześć Stefciu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A pamiętasz, jak tam było dalej z tymi kotkami? Nic nie będą robiły, tylko... Już nie pamiętam, co tam było. Pamiętasz taką kołysankę? A kotki dwa. Tak, nic nie będą robiły, tylko dziecko bawiły? Jakoś tak chyba to było. Stefciu, obudziłaś się już?
1: Tak.
0: Na pewno?
1: Na pewno.
0: A po czym mogłabym poznać, że jesteś obudzona?
1: Bo rozmawiam.
0: Ale słyszę, że jeszcze takim troszkę sennym głosem rozmawiasz. Poczekaj, zgadnę. Jesteś jeszcze w piżamie?
1: Nie.
0: Naprawdę? Już ubrana jesteś?
1: Tak.
0: I uczesana?
1: Tak.
0: No to jesteś rannym ptaszkiem w takim razie, Stefciu. I dzwonisz, żeby powiedzieć... W jakiej baśni długi sen zakończył się pocałunkiem?
1: Królewna Śnieżka.
0: Tak, to było w baśni o Królewnie Śnieżce. A kto kogo pocałował?
1: Książę.
0: Tak, książę pocałował Królewnę Śnieżkę, która spała, spała. Och, i być może spałaby do teraz, gdyby nie nadjechał właśnie na swoim białym rumaku piękny książę, który zakończył ten długi sen. I kto tam się jeszcze obudził wtedy z tego snu, oprócz Królewny Śnieżki?
1: Nie pamiętam.
0: Wszyscy, którzy spali, bo razem z Królewną Śnieżką w długi, stuletni sen zapadł i król, i królowa, i wszyscy dworzanie, i wszyscy mieszkańcy tego królestwa, i ogrodnik, który właśnie podlewał róże, zasnął trzymając konewkę w górze, i kuchcik nad jakimś garnkiem z pyszną potrawą. Na szczęście palenisko wygasło i nie doszło do jakiegoś strasznego pożaru. I kto tam jeszcze mógł usnąć? Pani krawcowa, szyjąca właśnie kolejną sukienkę dla Królewny Śnieżki. Zasnęła i nie zdążyła już kolejnego ściegu położyć w sukience. I ktoś jeszcze? Przychodzi ci do głowy, kto mógł zasnąć?
1: Pieka.
0: Piekarz mógł zasnąć. Oczywiście właśnie wkładał bułeczki do pieca, kiedy nagle ogarnął go. Och, jaki wielki sen! I na stojąco przysnął sobie pan piekarz na 100 lat. Ale na szczęście ten sen zakończył się dzięki księciu. A jak ty lubisz być budzona, Stefciu? Jakie pobudki lubisz?
1: Jeszcze mama mnie rano
0: budzi. Mama cię budzi najczęściej?
1: Tak.
0: Ale jak cię budzi? Nie wiem, przychodzi i mówi cichutko, wstajemy, Stefciu, już godzina. Tak, tak jest właśnie. Mhm.

0: bo czasami na przykład zdarza się, że ktoś robi coś dobrego na śniadanie i zapach do nas dociera do sypialni i wtedy się budzimy. Też tak bywa, prawda?
1: Ja mam ptaszki. Do mnie przylecą ptaszki do karmnika. Akurat była sikorka na drzewie. Słoninka w karmniku, płatki owsiane, pestkidy nie lubią i słonecznik.
0: To już u ciebie śniadanie nie tylko dla ludzi, ale też dla ptaszków się pojawiło, tak?
1: Jeszcze też. Dzisiaj pójdziemy po kulki dla ptaszków.
0: Takie specjalne z różnymi ziarenkami?
1: Tak.
0: No to już u was w takim razie zaczęło się dokarmianie. Słuchaj, ta informacja teraz pojawiła się we wszystkich możliwych zakamarkach, więc bardzo możliwe, że niedługo zlecą się do was nie tylko te sąsiadujące z wami ptaszki, ale wszystkie, które teraz usłyszały te informacje, że u Stefci już będą dzisiaj kulki z ziarnami i jest słoninka i są płatki owsiane. I być może za chwilę... Peski, dyni też są. Jakbyście ptaszki słyszały, to u Stefci wszystko. A w jakiej to miejscowości ten karmnik jest, Stefciu? Gdzie mieszkasz?
1: Na Ochocie, na Baleja.
0: W Warszawie, rozumiem.
1: W Warszawie. Dzielnica Ochota, ulica.
0: Tak, może całego adresu nie podawajmy. Wiesz, Stefciu, ptaszki jak mają się dowiedzieć, to i tak sobie roześlą informacje. Jedna informacja poszybuje w całym stadzie. A ja ci bardzo dziękuję za rozwiązanie naszej zagadki. Myślisz, że mogą być jeszcze śpiące dzieci wśród naszych słuchaczy? Jest 8:20. Pewnie tak, prawda? Ty jesteś rannym ptaszkiem, wstajesz wcześnie, już nawet jesteś, jak mówiłaś, ubrana i uczesana, ale pewnie są tacy słuchacze, którzy jeszcze podsypiają z buzią wtuloną w poduszkach, więc może teraz zagramy im coś do snu, dobrze? Stefcia aż umilkła, ale mam nadzieję, że mam nadzieję, że się zgadzasz, Stefciu, żeby dzisiaj było troszeczkę senny.
1: Mogę się jeszcze pozdrowić?
0: Możesz, oczywiście.
1: Chciałam pozdrowić mamę, tatę, babcię, dziadka, ptaszki, które przylecą do nas, przylatują do naszego karmnika. Całe Polskie Radio dzieciom, Jasnoludki i tyle.
0: A my bardzo dziękujemy i życzymy ci dobrego dnia, Stefciu.
1: Czy możemy jeszcze piosenkę?
0: O, piosenkę to wiesz co? O piosenki to prosi się Jacka w środowe popołudnia po godzinie 17. Także już teraz cię zapraszam do słuchania. A jaką piosenkę chciałabyś wtedy usłyszeć?
1: Do góry pazur.
0: To ja przekażę Jackowi, a ty przytul ucho do radia w najbliższą środę i na pewno ta piosenka specjalnie dla ciebie się pojawi.
1: Dziękuję.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

To Joanna Włodarska zaśpiewała nam piosenkę o śnie, nazywanym czasami też marzeniem, marzeniem sennym. Być może jeszcze ktoś jest pogrążony w takim sennym marzeniu, a my tak kołysankowo gramy, bo tak właśnie będzie toczył się dzisiejszy poranek Polskiego Radia Dzieciom. Leniwie i spokojnie rozmawiać będziemy właśnie o snach i o śnieniu. I myślę sobie, że poranki, uwaga, weekendowe poranki są ku temu świetną okazją. Zwłaszcza taki sobotni poranek nadaje się do tego doskonale, bo ja wiem, Stefciu, że ty już nie śpisz i już jakiś czas temu obudziłaś się, wstałaś, ubrałaś i już jesteś zupełnie gotowa na powitanie nowego dnia albo nawet całego weekendu, ale bardzo możliwe, że są wśród was tacy, którzy nie wstali jeszcze z łóżek, może nadal w łóżkach leżycie i dopiero teraz zaczynacie obmyślać taki plan wstawania. Czy wysunąć najpierw lewą nogę spod kołdry, czy może prawą? A może w ogóle jeszcze nie wysuwać spod kołdry nóg, tylko trzymać je w ciepełku, pospać i troszkę sennie pomarzyć. A może na przykład ktoś przez sen chciałby do nas zatelefonować i opowiedzieć o jakimś swoim śnie, bo może komuś tej nocy przyśniło się coś wyjątkowo pięknego. No, jeszcze dużym jest szczęściem, żeby taki piękny sen zapamiętać, prawda? Bo czasami się budzimy ze świadomością, że coś nam się śniło, ale co nam się śniło, kiedy spaliśmy? Tego nie potrafimy sobie przypomnieć, więc teraz pytam tych wszystkich, którzy pamiętają swój sen z tej nocy, albo może taki sen, który im się kiedyś przyśnił i którego nie zapomną nigdy, taki był piękny i kolorowy, żeby do nas zadzwonili i nam o takim śnie opowiedzieli. 226452055. A teraz Jolanta Fraszyńska.

0: piosenka idealna na wstawanie, ale też na polegiwanie w łóżku.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Bo my dzisiaj w łóżkach spędzamy ten poranek. No może nie my z Anią, bo jesteśmy Ania w reżyserce, ja w radiowym studiu, w którym nie ma łóżek. Kto był u nas, ten wie. Jest owszem kanapa, ale raczej poleżeć się na niej i pospać nie da. Natomiast wyobrażam sobie, że tam, gdzie jesteście, czyli w waszych domach, tam, gdzie spędzaliście ostatnią noc, tam są i łóżka, i miękkie poduszki, i kołdry, czyli scenografia idealna do tego, żeby porozmawiać o snach i o śnieniu. Ja bardzo lubię spać. No niestety nie każdy sen, który do mnie przychodzi, daje się zapamiętać. Sny są troszkę nieuchwytne, prawda? Chciałoby się, żeby z nami zostały i żeby zapadły nam w pamięć, zwłaszcza te kolorowe i te piękne sny, w których dzieje się tak dużo i tak intensywnie, no ale niestety często je zapominamy. Chociaż podobno każdemu co noc coś się śni, tak twierdzą ci, którzy snem się zajmują, ale ja, idąc aleją parkową dziś rano, spotkałam kogoś, kto o snach wie bardzo, bardzo dużo.

0: To właśnie on we własnej osobie miękkie kapcie miał na sobie i płaszcz, trochę jak szlafrok wyglądający, a nad jego głową fruwały, myślicie, że pęki kolorowych baloników? Nie, ale coś baloniki przypominające. Niedokładnie wiem, co to było, ponieważ ten pan był troszkę zamglony i troszkę daleko, a trochę blisko, ale wydaje mi się, że nad jego głową fruwały właśnie sny. I to był pan, co sprzedaje sny, czyli sprzedawca snów. Zastanawiam się, w jakiej walucie sprzedawane są te sny, za jakie pieniądze, a może wcale nie za pieniądze, tylko, nie wiem, za uśmiechy na przykład te dobre sny się od pana, co sny sprzedaje, dostaje. A jeden z takich snów wpadł mi do kieszeni i poczekajcie, zaraz go z niej wyjmę. Poczekajcie, zgubiłam? Nie. Jest. Jest ten sen. Posłuchajcie.
1: Pewna igła postanowiła się wykąpać. Na próżno wszyscy tłumaczyli jej, żeby tego nie robiła, bo może zardzewieć. Igła była strasznie uparta i zawsze musiała postawić na swoim. Wskoczyła więc do wody i wypluskała się do woli. No i jak? Dobrze było? Zapytała szpilka, która była jej serdeczną przyjaciółką. Co? Igła na to. Pytam, czy dobrze było? Co? Igła znowu. Nie rozmawiam z tobą, obraziła się szpilka. Nie odpowiadasz wcale na moje grzeczne pytania. Co? Igła na to. A potem dodała niepewnie. Ojej, zdaje się, że mam pełno wody w uchu, nic nie słyszę. Jej, zmartwiła się szpilka. Chciałabym ci pomóc, ale sama, rozumiesz, nigdy nie chorowałam na zatkanie ucha, bo go po prostu nie mam. Czekaj, kto tu może mieć ucho? Kogo by tu się poradzić w twojej sprawie? Co? Igła na to. Szpilka rozejrzała się dookoła i zobaczyła wielki garnek stojący.

0: na piecu. Powiedz mi proszę, zwróciła się do niego, czy ci się nigdy nie zatkało ucho? A jeśli tak, to w jaki sposób się wyleczyłeś? Garnek zamyślił się głęboko.
1: Raz, powiedział, raz mi mleko wykipiało na uszy.
0: No i co, no i co?
1: Duża przykrość.
0: No ale co było dalej? Nalegała Szpilka.
1: Zostałem umyty, powiedział, w ciepłej wodzie.
0: Szpilka się zmartwiła. Mycie jest może zdrowe dla garnków, ale niestety nie dla igieł. Co? Wtrąciła się igła. Nic, Szpilka na to. Lepiej rozejrzyj się za kimś, kto ma uszy i może coś niecoś wiedzieć o różnych usznych chorobach. Igła oczywiście nie usłyszała ani słowa, ale za to całą rozmowę podsłuchał kot Maciuś. Mrał, powiedział. W zeszłym miesiącu chorowałem na zapalenie ucha, a może to było w zeszłym roku? Nie pamiętam. No i co? Okropnie mnie świdrowało po prawej stronie głowy. Zaprowadzono mnie do weterynarza, powiedział Maciuś, który dał mi lekarstwo. Ojej, zmartwiła się Szpilka, wszystko na nic. Przecież nie mogę iść z igłą do weterynarza. No widzę, że będę musiała poradzić się samej pani gospodyni. No nie ma rady. Pani gospodyni, mam okropny kłopot.
2: Poczekaj chwilę, teraz nie mam czasu, powiedziała pani gospodyni.
0: Ale to jest naprawdę pilna sprawa, zawołała Szpilka.
2: Ja mam pilniejszą, oświadczyła gospodyni. Guzik mi się urwał i jeśli go natychmiast nie przyszyję, to zgubię fartuch. A na to już nie mogę sobie pozwolić, ponieważ jestem porządną gospodynią i zwykłam zawsze chadzać w fartuchu.
0: I pani gospodyni wzięła igłę i wsadziła jej do ucha nitkę. A w tej samej chwili woda z ucha igły nareszcie wypłynęła. Pani gospodyni szybko przyszyła guzik i zwróciła się do Szpilki.
2: Zdaje się, że miałaś mi coś do powiedzenia.
0: Ale zanim Szpilka zdążyła cokolwiek powiedzieć, igła wrzasnęła.
2: Już nigdy nie będę się kąpała, nigdy.
0: Mam z tobą straszne kłopoty, powiedziała z wrzutem Szpilka do igły.
2: Co?
0: Igła na to, mów głośniej.
2: A dlaczego?
0: Zdziwiła się Szpilka.
2: Bo mam ucho zatkane nitką.
0: Jej, westchnęła Szpilka. Jeszcze chwilę, a rozboli mnie głowa. Idę spać. Dobranoc.
2: Co?
0: Zapytała igła. Ale Szpilka nic nie odpowiedziała swojej przyjaciółce, bo zmęczona usnęła.
3: Za trzy uśmiechy. Za trzy uśmiechy od pana, co sprzedaje sny, spotkanego dzisiaj rano w parku. W drodze do Polskiego Radia dostałam właśnie ten sen. Podobał wam się? Mam nadzieję, że tak. A jeżeli ktoś chciałby podzielić się z nami swoim snem, który przespał, wyśnił i zapamiętał, to można do nas w tej sprawie telefonować, bo dzisiaj bardzo senny poranek. Tak senny jak pogoda za oknami. 226452055.

0: instrukcja obsługi kota. Taki kot to bardzo, bardzo dobre stworzenie na leniwe poranki. Myślę, że kot jest w stanie zatrzymać w łóżku nawet tego, kto bardzo wyrywa się, żeby wstać. A do nas telefonuje Ewa. Ciekawa jestem, czy Ewa jeszcze telefonuje z łóżka, czy może już wstała i się ubrała. Cześć Ewo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy jesteś ubrana?
1: Tak, właśnie jadę na śniadanie.
0: Jedziesz na śniadanie, aha, czyli dzisiaj śniadanie będzie poza domem. A na co masz apetyt, Ewo?
1: Jeszcze nie wiem, ale będę obok bloku Polskiego Radia Dzieciom, a dzisiaj jadę na koncert Alfabet Orkiestry.
0: Wspaniale, wspaniale. Bardzo się cieszymy i serdecznie zapraszamy i ciebie, i wszystkich tych, którzy mają dzisiaj taki plan na południe, bo koncert zacznie się, pamiętasz, o godzinie której?
1: 12.
0: Tak, o 12. Oczywiście trzeba być troszkę wcześniej, żeby zobaczyć wszystko od samego początku, bo dzisiaj będzie się dużo działo. Powiem ci, że jeszcze podobno tylu muzyków, ilu pojawi się na scenie studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego, tylu muzyków jeszcze na tej scenie nie było, więc już teraz cieszę się, że zobaczysz coś wspaniałego, a wszyscy ci, którzy niestety nie dotrą do studia, wiesz co mogą zrobić, Ewko?
1: Posłuchać przez Polskie Radio Dzieciom.
0: Tak, początek tej transmisji i koncertu o godzinie 12 oczywiście. Ewo, ale ty do nas dzwonisz w sprawie chyba snu jakiegoś, prawda? Czy nie? Czy coś chcesz nam opowiedzieć? No to słuchamy w takim razie, co kiedyś ci się przyśniło i co zrobiłaś, żeby ten sen zapamiętać? To jest też ważne pytanie. Czyżby ten sam...
1: Były fajne sny, to na przykład o koniach, że kiedyś, że jeździłam na koniach z koleżankami. A ja bardzo lubię konie, więc zapamiętałam sobie ten sen.
0: Ojej, to czasami jest chyba tak, że o czymś myślimy przed snem i potem nam się to przyśni. Mogło tak być?
1: Czasami.
0: Prawda? Mogło tak być, że przed snem myślałaś sobie, że fajnie byłoby mieć takiego konia, na którym można by jeździć. I to właśnie ci się przyśniło. A pamiętasz może, jakiego koloru były te konie, na których jeździłyście z koleżankami?
1: Miałam czarnego.
0: To wyobrażam sobie. I bardzo szybko jeździłyście?
1: Galopowałyśmy.
0: A, słyszę, że ty się znasz trochę na tych końskich sprawach. No to może kiedyś rzeczywiście uda ci się wsiąść na takiego konia?
1: Już kiedyś jeździłam, ale tylko kusem albo po prostu chodziłam.
0: Stępa.
1: Ale jeszcze tak, ale jeszcze nie przeskakiwałam przez przeszkody, ani nie jeździłam galopem.
0: A to jest twoje marzenie pewnie, co?
1: Tak.
0: No i
1: moje największe marzenie to mieć konia.
0: A masz jakieś wymyślone już dla niego imię?
1: Tak.
0: A możesz nam zdradzić?

0: Raven.
1: Ojej, piękne imię. Piękne imię. I pasuje chyba do konia właśnie o karej, czyli czarnej sierści, o czarnej maści.
0: Mhm.
1: No, słuchaj, nie wiem, czy takie marzenia, bo to jest takie duże, duże marzenie, żeby mieć konia własnego, się spełniają, ale na pewno pewnie jeszcze zdarzy ci się trafić do stadniny koni albo do stajni, gdzie konie mieszkają. No i może rzeczywiście, jak będziesz trenowała jazdę konną, to kiedyś pogalopujesz. Tego ci życzę.
0: Dziękuję.
1: No i myślę, że ten sen musiał być wspaniały. A teraz życzę ci, Ewo, pysznego śniadanka i wspaniałego koncertu. I życzę tobie i wszystkim tym, którzy dzisiaj pojawią się na widowni studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego. I mówię ci...
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia, Ewo. Pa, pa.
0: Do widzenia.

Zanzibarze. Kto usłyszy, ten zgubiony, czarodziejsko odmieniony. Dla gitary traci głowę, chce w orszaku iść królowej, bo to

0: No nie wiem, nie wiem, czy gitara pojawi się dzisiaj na scenie koncertowego studia imienia Witolda Lutosławskiego, ale na pewno będą na niej przedstawiciele wszelkich możliwych orkiestrowych instrumentów, w dodatku zdublowani, czyli podwojeni, bo to będzie specjalny koncert na literę M. M jak mistrz, a mistrzynią ceremonii będzie oczywiście Martyna Huderska, a Orkiestrę Polskiego Radia poprowadzi Liliana Krych. Początek, przypominam, o godzinie 12, a tymczasem mamy niespieszną 9, jeszcze nawet nie 9, tylko 8 minut nas od niej dzieli.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Trwać będzie dzisiaj do godziny 10. No i dzisiaj jest u nas sennie. Nawet jeżeli ktoś podsypia, to nie biorę tego do siebie. Właśnie taki był zamysł, żeby was troszkę dłużej potrzymać dzisiaj w łóżku. No myślę, że po 9 to już będzie dobry moment, żeby zacząć wstawać, ale jeszcze nadal można do nas telefonować w sprawie snów i śnienia, i tego, w jaki sposób te senne marzenia

zatrzymać? Macie jakieś pomysły? Jak można by sprawić, żeby zapamiętać te wszystkie piękne, kolorowe sny, które czasami pamiętamy, jak tylko się obudzimy, to mamy je w głowie, a potem one jakoś z tej głowy nagle uciekają, umykają, rozpływają się w powietrzu albo nie wiadomo gdzie, znikają. No i co by zrobić można, żeby taki sen zatrzymać i podzielić się z tym snem z kimś innym? Przed chwilą dzwoniła do nas Ewa, której przyśniło się kiedyś, jak to galopuje na koniu. Pamiętała doskonale, że ten koń był karej, czyli czarnej maści, i że nie sama galopowała, ale też towarzyszyły jej w tym galopie jej koleżanki. Piękny sen. Ewka zapamiętała go i pewnie zapamięta na całe swoje życie taki piękny sen, ale nie każdy z pięknych snów daje się zapamiętać. Chyba bardzo ulotną naturę mają sny, ale może ktoś ma jakiś pomysł na to, jak taki sen zatrzymać i zapamiętać. 226452055.

Powiem wam, że wyobraziłam sobie, słuchając tej piosenki zespołu Piff Paff, że leżę na hamaku i się bujam, jak na huśtawce.

0: w takim hamaku. Musi być przyjemny sen podczas takiego bujania. Halo, halo, dzień dobry, Zuziu. Halo, halo, hop, hop.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Obudzona?
1: Już od 3 albo 4 godzin. Wstałam dzisiaj o 5.
0: To jeszcze przed słońcem.
1: No bo jakby dzisiaj jestem w podróży z Berlina do Sosnowca.
0: A, to rzeczywiście, jak taka daleka podróż nas czeka, to często się wstaje wcześniej. I w tej chwili jesteście w samochodzie?
1: Tak.
0: A daleko jeszcze?
1: Nie, tak za godzinkę chyba będziemy.
0: O, to idealnie. I co będziecie robić w tym Sosnowcu, jak już tam dojedziecie?
1: Jedziemy do kuzynki Ewy na śniadanie i kuzyna Stasia.
0: Jaka przyjemna niespodzianka. Zadzwonicie do drzwi, din don. Kuzynka Ewa wam te drzwi otworzy, a wy powiecie dzień dobry.
1: Właśnie Ewa i Staś zawsze jakby, my jak wjeżdżamy windą, to oni zawsze tak biegną korytarzem.
0: Ale miłe powitanie. Zuziu, a czy ty dzwonisz do nas w sprawie snów i ich zatrzymywania?
1: Mhm.
0: Masz na to jakiś sposób? To nam zdradź.
1: Dobrze by było taki sen narysować. To się śniło.
0: Dobry pomysł.
1: Można oglądać ten rysunek i sen się nie zapomni.
0: Bardzo dobry pomysł. A zdarzyło ci się kiedyś narysować swój sen? Och, chyba nam zgubił się zasięg i straciliśmy w tej chwili Zuzię. Pewnie pędzi w tej chwili w stronę Sosnowca i być może nawet jeszcze coś mówi, a my cię już, Zuziu, nie słyszymy. No, widocznie wjechała w tej chwili Zuzia w jakiś taki taką część Polski, gdzie troszkę zasięgu nie ma. Ale bardzo ci dziękuję za ten pomysł, wspaniały. I powiem wam, że ten pomysł jest zgodny z tym, co po godzinie 9 będzie działo się w poranku Polskiego Radia Dzieciom, bo do studia zajrzy ktoś, kto specjalizuje się w rysowaniu, malowaniu, ilustrowaniu, między innymi snów. Więc Zuziu, dziękuję bardzo. I rzeczywiście mój chyba najpiękniejszy sen, jaki do tej pory miałam, czyli sen o byciu wielką niedźwiedzicą, narysuję albo namaluję. Skorzystam z twojej podpowiedzi. Dziękuję bardzo. No i słyszymy się już po godzinie 9, która właśnie mija.
2: Autopromocja.
3: Czemu w studni woda dudni?
4: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
5: A burczy bas na pewno burczy basem?
6: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
7: A co jeszcze w audycji?
8: Ciekawe wydarzenia.
9: Wartościowe książki.
10: I niepowtarzalne nagrody.
6: Posłuchamy też opowieści.
11: Usłyszymy dawne melodie.
12: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
13: I z wami.
6: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają
14: Jolanta Kossakowska,
15: Monika Gigier,
6: Patrycja Cisz,
16: Mateusz Dobrowolski
17: i Piotr Piszczatowski.
2: Autopromocja.

0: I już 4 minuty po godzinie 9.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A dzisiaj jest sobotni poranek Polskiego Radia Dzieciom. Ten poranek, kiedy witamy Was po godzinie 8 i towarzyszymy Wam do godziny 10. O, a dzisiaj w kalendarzu też 10, w dodatku 10-10, czyli 10 dzień października, co oznacza, że mamy imieniny miesiąca. No i Franciszkowie i Paulinki też dzisiaj świętują, więc jeśli nas słuchają w tej chwili jakieś Franki i jakieś Paule, Pauliny, Paulinki, to składamy Wam najlepsze życzenia. I zapowiadam, że już za chwilę w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się gość, taki gość, który jest, no, specjalistą od spania i śnienia. Ale nie namawiamy nikogo, żeby spał, bo będzie ciekawie. Justyna Majchrzak, Ania Jączyk, jesteśmy z Wami jeszcze przez 55 minut.
2: Jak wygląda wiatr, bardzo chciała.

0: Wiatr.
1: Ręce do góry, kto lubi spać i kto lubi śnić.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: A, jestem przekonana, że o ile niekoniecznie wszyscy nasi słuchacze podnieśli rękę do góry, bo wiem, że w pewnym wieku ma się kłopot czasami z pójściem spać, bo dzień chciałoby się wykorzystać maksymalnie i po co w ogóle ten sen, to dorośli pewnie podnieśli rękę do góry, bo dorośli lubią najczęściej spać. A czy rękę do góry podniosłaby dziewczyna, która przyszła do naszego studia i siedzi przy mikrofonie i uśmiecha się teraz do was bardzo szeroko? Kingo, lubisz spać?
3: Tak, myślę, że jak każdy z nas, sen jest czymś takim, co pozwala się zregenerować i też właśnie te marzenia senne są czymś takim, co pozwala nam wejść w inny świat, też zobaczyć nasz umysł z innej strony.
1: Kinga Klisz przyjechała do nas aż spod Katowic. Kinga jest artystką, jest ilustratorką, no i przywiozła pewnie bogatą wyobraźnię, taką, jaką pewnie każdy ilustrator mieć musi, i książkę, którą zrobiła w ramach swojego dyplomu na Akademii Sztuk Pięknych.
3: Tak, jest to dyplom licencjacki, który zrobiłam w pracowni ilustracji na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, a moją promotorką była doktor habilitowana Anna Machwic, a recenzentką doktor Agata Korzeńska.
1: Nie dziwcie się, takie informacje się podaje, jak człowiek bardzo poważnie traktuje swoje studia, a w końcu studia w katedrze ilustracji. To jest bardzo poważna sprawa, a ta książka, która jest pracą licencjacką naszego gościa, zatytułowana jest, och, właśnie tak, że ja, no może nie zasypiam, ale aż mi się miło robi i błogo. Co za sen, jak śpią i o czym śnią ludzie na świecie. Kingo, skąd przyszedł ci do głowy właśnie taki pomysł, żeby napisać i zilustrować książkę o śnie i o spaniu?
3: Pomysł ten narodził się, gdy byłam we Francji i byłam w Lyonie, w Musée de Confluence, i tam właśnie zobaczyłam wystawę Le temps d'un rêve, czyli Czas snu. I ta wystawa mnie zafascynowała, bowiem jak każdy z was, również uwielbiam sen, ale co mnie zawsze też intrygowało, to były te marzenia senne. I co spodobało mi się w wystawie, było to, że ona podchodzi do snu bardzo obszernie i pokazuje go z różnych stron, zarówno w sztuce, w historii, ale też na przykład w filozofii.
1: Nie wiem, jak wyglądała ta wystawa, ale gdybym miała zorganizować wystawę związaną ze snami i ze śnieniem, to na pewno oprócz pięknych prac byłoby tam mnóstwo takich różnych poduszek na podłodze i puf, i jakichś takich leżanek, i byłaby jakaś taka muzyka kojąca. I wyobrażam sobie, że można by wejść do takiej sali, położyć się na jakichś poduchach, pooglądać sobie to, co dookoła nas, może zapaść w drzemkę, może poddać się snom, które przychodzą nam razem z muzyką i razem z tymi pracami.
3: I muszę przyznać, że tam tak wyglądało.
1: Naprawdę?
3: Na pewno były miejsca, gdzie można było się położyć i były też poduszki i były miejsca, gdzie można było czegoś posłuchać w słuchawkach. Ale oprócz tego były też różne tajemnicze pomieszczenia. Przechodziło się, można powiedzieć, w różne światy. I można było się też dowiedzieć wielu ciekawych informacji na temat snu.
1: No właśnie, bo sny to też jest przedmiot badań naukowców. Są takie laboratoria, w których naukowcy badają nasz sen, podłączają tych ludzi, których sen się bada, do jakichś różnych aparatur, żeby sprawdzić, jak ludzie śpią, jakie fazy snu się pojawiają i co się dzieje na przykład z naszym mózgiem, kiedy śnimy i śpimy. Czy ten mózg pracuje? Czy może odpoczywa? To też jest przedmiot twoich zainteresowań?
3: Tak, było to też dla mnie bardzo ciekawe, chociaż w mojej książce wspominam o tym tylko na początku, a później już się zajmuję bardziej kulturami, jednak to właśnie jak naukowcy badają sen, uważam, że jest to bardzo fascynujące i też mimo, że właśnie naukowcy mogą zobaczyć fale mózgowe, gdy śpimy, no to jednak nie możemy zarejestrować czyjegoś snu i mimo, że współcześnie tyle rzeczy możemy nagrać i zapisać, to jednak sen ciągle pozostanie taką tajemnicą w naszym umyśle.
1: My dzisiaj rozmawiamy o śnie i o

śnieniu i zastanawiam się, jaką muzykę teraz wam zaproponować. Czy taką do spańca, czy może do skakańca? Ale ponieważ to jest poranek Polskiego Radia Dzieciom, czas raczej na budzenie się i powolne, ale jednak wstawanie z łóżek, to chyba nie będę was usypiała żadną kołysanką, tylko zaproponuję wam coś skoczniejszego.

0: bez sznurków nie jest źle!
1: Kinga Klisz, artystka, ilustratorka, absolwentka Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, przyjechała specjalnie do studia Polskiego Radia Dzieciom. Kinga przywiozła ze sobą książkę o intrygującym tytule Co za sen, jak śpią i o czym śnią ludzie na świecie. Kingo, naprawdę wiesz, o czym śnią ludzie na świecie?
2: Nie, no wiadomo, że nie jest to możliwe, żeby wejść do umysłu drugiego człowieka, ale na pewno możemy porozmawiać i zapytać innych, a także poczytać, poznać różne opowieści, mitologie i religie, bo tych opowieści jest naprawdę dużo na temat snów.
1: No i jakie to są na przykład opowieści mityczne dotyczące snów?
2: Myślę, że właśnie szczególnie w starożytności, w starożytnym Egipcie na przykład, na pewno wiele osób słyszało o wielkim synniku egipskim, którym zostały zapisane na papirusie różne interpretacje snów.
1: Czyli to, co się komuś śni, to uważano, że ma jakieś znaczenie. I co może oznaczać, że przyśnił się komuś kawałek chleba, albo co tam jeszcze, gromadka dzieci nagle, która kogoś otoczyła we śnie i zaczęła tańczyć wokół.
2: Tak, myślę, że na pewno ludzie to interpretowali też indywidualnie w zależności od swojego życia, ale dzielono właśnie te sny na takie sny dobre i te złe, więc mogły nieść różne przekazy.
1: Mhm. A tobie się często to śni?
2: Właśnie, ja mam bardzo, bardzo często kolorowe sny. I sama myślę o tych snach jak o takich filmach przygodowych. Dlatego też praca nad tą książką była dla mnie fascynująca, bo ja sama codziennie mam sny, które można by opisać w jakieś ciekawe historie.
1: A tutaj w tej książce jest też jakiś twój sen namalowany?
2: Prawie moich nie ma, ale są namalowane różne motywy związane ze snami. Wiadomo, że nie mogę namalować czyjegoś snu, ale mogę namalować to, co ktoś opisał, to, co ktoś opowiedział, albo to, co ktoś wierzy właśnie w związku ze snami.
1: Ciekawe, że są tacy ludzie, którzy twierdzą, że im się nigdy nic nie śni, chociaż to podobno nie jest prawdą. Raczej wszyscy śnimy, tylko nie wszyscy pamiętamy te sny, które nam towarzyszą w nocy.
2: Tak, tak, słyszałam i dokładnie na ten temat też dużo czytałam, bo jak się okazuje, tak naprawdę każdy z nas ma sny, tylko po prostu nie każdy z nas pamięta te sny. I co ciekawe, istnieje nawet coś takiego w nauce, jak taki raport dotyczący właśnie częstotliwości snu, bo to też było badane. I opisywano, że właśnie osoby, które są takie otwarte świata i wrażliwe, one częściej mogą być skłonne, żeby te sny zapamiętywać. I też co ciekawe, niestety, ale wraz z wiekiem coraz mniej tych snów pamiętamy.
1: Naprawdę? A.

0: I nasi słuchacze, którzy mają lat kilka, kilkanaście, pamiętają swoje sny najczęściej.
1: Mam nadzieję, że pamiętają. Też to, czy pamiętamy sny, zależy od tego, czy my przywiązujemy do nich wagę, bo jeśli sny są dla nas ważne, jeśli staramy się właśnie zapamiętać je po przebudzeniu, no to też jest większa możliwość, że będziemy pamiętać te nasze sny.
0: Ja pamiętam jeden sen, który śnił mi się, jak miałam pewnie jakieś 10 albo 11 lat. I ten sen był tak przyjemny, że po obudzeniu próbowałam raz jeszcze zapaść w sen, żeby go kontynuować, żeby był ciąg dalszy. To był, słuchajcie, sen, że stoję sobie przed moim blokiem i nie stoję od tak sobie, tylko stoję, bo patrzę, jak mój pies, a marzyłam całe dzieciństwo o psie, jak mój pies rasy owczarek szkocki, biega, hasa po trawniku, między drzewami, a ja przyglądam mu się i myślę sobie, o, on jest mój, to mój pies. To był tak miły sen, że go do dzisiaj pamiętam i do dzisiaj jak o nim myślę, to się uśmiecham.
1: Piękny, naprawdę.
0: Można by go namalować, prawda,
1: tak,
0: tego
1: tak.
0: Psa?
1: Już od razu w mojej wyobraźni się to wyświetla się ten właśnie sen i moja taka interpretacja rysunkowa tego.
0: Nic dziwnego. Kinga Klisz, która dzisiaj gości w studiu Polskiego Radia Dzieciom, jest artystką, jest ilustratorką. Zaraz Kingę zapytam, przy użyciu jakich narzędzi artystycznych namalowałaby jakiś sen. A wy słuchacie Poranka Polskiego Radia Dzieciom. Nie, to nie czas na sen, to czas na wstawanie.

0: najsmaczniejsze danie.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Mam w ręku książkę z okładką w pięknych barwach.

0: o czym śnią ludzie na świecie. No, tej książki nie kupimy na razie w księgarniach, ponieważ to jest praca dyplomowa, praca licencjacka Kingi Klisz, która przyjechała dzisiaj do studia Polskiego Radia Dzieciom, żeby porozmawiać z nami o snach i o śnieniu. I na przykład widzę tutaj na jednej ze stron podrozdział poświęcony Japonii. W japońskiej sypialni futon jest tradycyjnym japońskim posłaniem używanym od tysięcy lat. Składa się z materaca i kołdry. Tutaj są jeszcze japońskie słowa na to. Shikibuton, a kołdra to kakebuton, a wypełniony jest bawełną lub włóknami kokosowymi. Futony układa się na noc na podłodze, na macie tatami, a rankiem zwija i wkłada do szafy ściennej. Dzięki temu w ciągu dnia w pokoju jest więcej miejsca. I widzimy tutaj piękną gejszę, która śpi sobie na futonie, na tatami. Rozumiem, że nie wstanie ta gejsza szybko.
1: Tak, myślę, że jeszcze będzie trochę spała, bo naprawdę też okoliczności przyrody w Japonii są piękne.
0: Byłaś kiedyś w Japonii?
1: Nie byłam niestety, ale bardzo bym chciała pojechać.
0: Kinga Klisz dzisiaj nas odwiedziła w studiu. Obiecałyśmy, że porozmawiamy o tym, w jaki sposób te ilustracje Kingi powstają, bo powiem wam, że tutaj w tych ilustracjach jest sporo takich marzeń sennych. Na przykład, czekajcie, ja patrzę teraz na to dziwne stworzenie mitologiczne, Zjadacz snów. To też Japonia?
1: Tak, to dalej Japonia.
0: Baku. Mitologiczny stwór, który żywi się koszmarami. O, to dobrze.
1: To bardzo dobrze. Myślę, że to jest świetne, że w wielu kulturach właśnie są różne sposoby, jak sobie radzić z tymi złymi snami. Bo na przykład na pewno wielu z was słyszało o łapaczach snów. I one też mają za zadanie właśnie łapać te koszmary.
0: Zanim do nas przyjdą? Czy w trakcie, kiedy już je śnimy, to przychodzi taki baku. Baku to jest, uważajcie, mitologiczny stwór żywiący się koszmarami. Prosto z Japonii ten baku się wywodzi. Ma ciało niedźwiedzia, trąbę słonia, łapy tygrysa, ogon wołu i oczy nosorożca. No po prostu taki baku też się może człowiekowi przyśnić, jak myślę.
1: Myślę, że sam baku może pojawić się w takim koszmarze, bo naprawdę jest przerażający.
0: Ale żeby obudzić baku i poprosić go o pomoc w przerwaniu tego sennego koszmaru, trzeba trzykrotnie powtórzyć. Baku-san, przybądź i pożrej mój koszmar. Próbowałaś kiedyś?
1: Nie, ale muszę spróbować, bo to wydaje się naprawdę być dobrą metodą.
0: Byłyśmy już w starożytnym Egipcie, byłyśmy przed chwilą w Japonii, w świecie japońskich snów i japońskich koszmarów, a gdybyśmy tak miały zajrzeć do polskich snów i do polskich wierzeń związanych ze snami, to co tam się dzieje, Kingo?
1: Tak, właśnie rozdział na temat Polski. Tutaj do stworzenia tego zainspirowała mnie wystawa właśnie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Co ciekawe, w dawnej Polsce dużą wartość stanowiły poduszki, które były wręcz czym się chwalono. Właśnie biała pościel, poduszki, to było coś, co pokazywano przed sąsiadami. Stanowiło to trochę o takim majątku domu.
0: I akurat poduszki, nie kołdry.
1: Kołdry też.
0: Kiedy opowiedziałaś nam o tych poduszkach, przypomniałam sobie, że jak widywałam jakieś takie odtworzenia, na przykład sypialni w różnych dawnych domach, to rzeczywiście czasami nawet te poduszki się tak piętrzyły. Leżały od największej aż do malutkiego Jaśka.
1: Dokładnie, właśnie sama też ilustrując natrafiłam na takie zdjęcia, gdzie na łóżkach były pięknie pokazywane białe poduszki, tworzące właśnie taki stos właśnie.
0: I bardzo często te poduszki były haftowane, doszywane były tam takie falbany albo koronki, jakieś były wstawki koronkowe wprawiane właśnie w te poszewki. Ale spano nie tylko na łóżkach chyba, prawda?
1: Nie tylko na łóżkach i tutaj właśnie doszłam do takich informacji, że spano nawet na piecu i za piecem. I nazywano to zapieckiem i napieckiem, więc było to bardzo ciekawe. A działo się tak dlatego, że piec dawał po prostu ciepło i szczególnie było to ważne dla dzieci, które tego ciepła potrzebowały, albo dla osób starszych, bo pomagało to zdrowotnie im.
0: No tak, a poza tym taki sen w ciepłych pomieszczeniach do nas łatwo przychodzi, a jak jest chłodno, to trudniej nam się zasypia. Wiem, sprawdziłam to na własnym organizmie.
1: Dokładnie. W cieple na pewno jest milej i szczególnie gdy ktoś jest chory, to takie ciepło dużo daje.

0: Rozmawiamy dzisiaj w poranku o snach i o śnieniu. Kinga Klisch, autorka książki Co za sen, jak śpią i o czym śnią ludzie na świecie, zajrzała do naszego studia, przyjechała aż spod Katowic. Kingo, no to opowiesz nam jakiś swój piękny sen, pamiętasz?
1: Och, miałam na przykład sny, gdy jeździłam na rollercoasterze, który był nad niebem i była to taka kolejka. Miałam sny, gdy turlałam się po trawie, więc te sny były naprawdę bardzo, bardzo kolorowe i wręcz czasami mam wrażenie, że budząc się jestem wręcz zmęczona, bo tak przeżyłam te sny i tak się w nie angażuję. Ale też przyznaję, że zapominam je czasem, no bo ciężko też te sny tak długo pamiętać, a czasem nawet ciężko je opisać słowami i właśnie łatwiej je narysować, bo sny to w końcu obrazy.
0: To prawda, chociaż są tacy, którzy mają zawsze podobno przy łóżku notesik i długopis i zapisują i sny, i takie różne myśli, które przychodzą człowiekowi czasami do głowy podczas snu, albo kiedy się człowiek obudzi w nocy i nagle przyjdzie mu jakiś rewelacyjny pomysł. No i był też taki wynalazek sennych lusterek. Ciekawa jestem, czy nasi słuchacze pamiętają, w jakiej książce się pojawiały senne lusterka. A ty zapisujesz swoje sny i nie swoje sny przy pomocy czego?
1: O, myślę, że ilustracją właśnie fajnie się sny pokazuje, bo jednak dla mnie sen to jest obraz, więc łatwiej mi go czasem narysować niż opisać słowami, bo jest to jednak coś takiego niezwykłego, to jakbyśmy byli w

0: jakimś filmie w swoim właśnie umyśle. Ale z tymi pomysłami w czasie śnienia to muszę się zgodzić, że ja zawsze też zasypiając jestem taka zrelaksowana i wtedy właśnie najwięcej ciekawych rzeczy przychodzi mi. Więc myślę, że taki notesik przy łóżku to świetny pomysł.
1: Albo nawet pod poduszką, żeby było po prostu bliziutko. Tylko sięgamy, notujemy. W tym czasie sen bardzo często czmycha i trzeba ponownie go przywracać. Łatwiej sen namalować farbami czy kredkami? Z czego ty korzystasz?
0: Ja tworząc ilustrację właśnie do książki, no to tutaj zaczynam od szkicu ołówkiem, a później już przenoszę się na takie bardziej cyfrowe media jak tablet graficzny. Jednak zależy mi też na takim odręcznym charakterze, dlatego tworząc ilustrację do tej książki użyłam też plam, które powstały metodą cyjanotypii. Tak, jest to taka specjalna technika. Co ciekawe, jest to technika fotograficzna. Używa się takich specjalnych substancji chemicznych i dzięki temu słońce na kartce papieru tworzy po prostu wzory, na przykład odbite rośliny.
1: Czyli tutaj są takie plamy, jakieś kreski, jakieś różne barwy, które się nawzajem przenikają. Chodziło tak o to, żeby to wszystko było takie trochę odrealnione, jak sen.
0: Dokładnie, właśnie też używam takich śladów przypominających ślad ołówka, kredek, trochę akwareli. Chodziło, żeby wszystko trochę płynęło, przenikało i tworzyło taką ciekawą strukturę.
1: Zawsze lubiłaś rysować, malować i zajmować się takimi pracami artystycznymi?
0: Zdecydowanie od dziecka właśnie rysowałam. Mam takie właśnie wspomnienia z dzieciństwa, gdy siedzę na podłodze, mam duży arkusz papieru, mam kredki i po prostu rysuję różne rzeczy, które przyjdą mi do głowy, więc zdecydowanie to od dziecka miałam taką pasję.
1: A zachowały się jakieś takie twoje dziecięce, nastoletnie rysunki?
0: Tak, zachowały się. Na szczęście rodzice nie wyrzucili ich, więc mam taki specjalny segregator, w którym trzymam takie rysunki, naprawdę jak byłam malutka.
1: A jak spali wikingowie?
0: A wikingowie, niektórzy historycy właśnie uważają, że spali na siedząco i to jest na takich ławach przy ścianie i to jest bardzo ciekawe, bo oni z jednej strony bali się śmierci podczas snu, a z drugiej byli gotowi do walki cały czas. Więc wiadomo, że to są takie różne przesłanki i nie wszystko może jest takie sprawdzone, ale jest to bardzo ciekawe.
1: Jak Kinga szukała tych informacji i ciekawostek dotyczących świata snu, które umieściła w książce Co za sen, jak śpią i o czym śnią ludzie na świecie? O tym za chwilę porozmawiamy, a w naszym studiu jest Kinga Klisz,

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Książkę Co za sen, jak śpią i o czym śnią ludzie na świecie otworzyłam na stronie 38. I jesteśmy w Norwegii. Jak spać, gdy świeci słońce? Norwegia jest położona na dużych szerokościach geograficznych, dlatego wiosną i latem występują tam zjawiska astronomiczne, takie jak białe noce i dzień polarny. Gdy przez większość dnia świeci słońce, trudno się zorientować, która jest godzina. Niektórzy Norwegowie skarżą się na problemy ze spaniem i nieustanne zmęczenie. Aby zasnąć, używa się w sypialni rolet odbijających światło i grubych zasłon. O, właśnie widzę, że jedna pani zasuwa albo rozsuwa zasłony. Byłaś kiedyś w Norwegii, Kingo?
2: Byłam i co ciekawe, byłam nawet w te wakacje. Byłam w Oslo i w Bergen i też odbyłam taką podróż pociągami przez fiordy i z tymi zasłonami to jest prawda. Co prawda ja nie byłam w takich, na takich terenach Norwegii, gdzie właśnie, no tam jednak ta noc zapadała, ale dzień był zdecydowanie dłuższy. I rzeczywiście Norwegowie mają takie bardzo grube zasłony i śpi się fantastycznie, bo w pokoju jest ciemność i można się naprawdę wyciszyć i zasnąć bardzo dobrze.
1: Czy ty te podróże odbywałaś w związku z książką? Pewnie nie.
2: Nie z tą książką, ale być może była to inspiracja do innych projektów, ale na razie nie mogę więcej powiedzieć.
1: No tak, artyści mają swoje sekrety. A w jaki sposób, Kingo, trafiałaś na te różne ciekawostki dotyczące snów i śnienia ze starożytnych państw, ze starożytnych cywilizacji albo z różnych części świata?
2: Przede wszystkim czytałam dużo innych książek, bardziej poważnych, można powiedzieć. I byłam stałą bywalczynią biblioteki, dokładnie to Biblioteki Śląskiej i tam właśnie wypożyczałam różne książki na temat konkretnych kultur. No a oprócz tego też czytałam różne artykuły naukowe i robiłam sobie dużo notatek.
1: Czyli praca ilustratora, praca autora książki obrazkowej to jest też praca związana z przygotowaniem. To nie siada się przy biurku i nie powstaje od razu taka opowieść, prawda?
2: Dokładnie. Dużą częścią tej pracy właśnie to był ten research, poszukiwanie informacji, ale powiem szczerze, że mi to sprawiło dużo przyjemności, takie szukanie informacji potem i wybieranie tych, które są najciekawsze.
1: O! A ja trafiłam teraz na stronę poświęconą starożytnemu Egiptowi. Jestem krowią boginią, hi, hi, hi, mówi bogini Mehetweret. Mehetweret, nie słyszałam o takiej bogini, która jest uwieczniona

0: jako łóżko. Ktoś zrobił łóżko, które wygląda jak ta rogata bogini Mehetweret. Ona jest trochę takim połączeniem krowy, lamparta.
1: Dokładnie, dokładnie. Ona jest nazywana krowią boginią i złocone łóżko znaleziono, bodajże chyba był to grobowiec Tutenchamona, gdzie znaleziono łóżko, więc należał właśnie do władcy. No i to jest bardzo fascynujące, że w starożytnym Egipcie władcy spali na takich złotych łożach. Ale co ciekawe, oni zamiast poduszek używali podgłówków i były to podgłówki wykonywane na przykład z kości słoniowej.
0: Twarde.
1: Twarde i one właśnie były takimi półkolami, które wkładano pod szyję, więc nie miało to w ogóle nic wspólnego z naszymi miękkimi, miłymi poduszkami. Więc jest to fascynujące, że wydawałoby się łóżko coś tak zwykłego, a jednak mimo wszystko każda kultura jakoś, no kultura, ale tu w tym przypadku nawet po prostu czas, który biegnie, sprawia, że to się zmienia i wygląda inaczej.
0: A Kingo, gdybyś ty miała wybrać sobie jakieś miejsce do spania ze swojej książki, to które to by było miejsce? Czy to łoże w kształcie krowiej bogini Mehetweret ze starożytnego Egiptu, czy zupełnie inne miejsce byś wybrała?
1: No ja myślę, że ten twardy podgłówek jednak by był dla mnie problemem, ale bardzo, bardzo by mnie przekonała może właśnie ta Japonia, o której wcześniej mówiliśmy i te materace i tematy, które podkłada. No wydaje się to bardzo, bardzo ciekawe.
0: Te maty tatami, które są wyplatane chyba z włókien ryżowych, tak myślę, mogą też pięknie pachnieć. I wyobrażam sobie, słuchajcie, jak przyjemnie spać można było na przykład na takim materacu wypchanym sianem.
1: O, tak. No to jest też bardzo ciekawe. Właśnie, gdy pracowałam jeszcze nad rozdziałem o Polsce, tam też analizowałam to, czym wypełniano poduszki, na przykład gryką i były tam właśnie różne też inne rośliny i to też było bardzo ciekawe.
0: No powiem ci, że aż mi się chciałoby na takim miękkim jaśku położyć głowę albo położyć się właśnie na takim materacu pachnącym sianem, aż by się chciało zasnąć, ale to nie jest pora snu. Uwaga, uwaga, chociaż o śnie dzisiaj rozmawiamy. A to w związku z tym, że przyjechała do nas Kinga Klisz ze swoją książką Co za sen, jak śpią i o czym śnią ludzie na świecie. A wiesz może, Kingo, jak sprawić, żeby przywołać dobre sny? To tak już z myślą o dzisiejszym wieczorze, kiedy nasi słuchacze będą powoli udawali się na spoczynek. To co zrobić, żeby ten sen był dobry?
1: Ja myślę, że każdy tu może jakiś swój sposób sobie wymyślić, ale może właśnie jakieś rysowanie, jest to bardzo odprężające, albo czytanie książki. Myślę, że wtedy na pewno umysł się uspokaja, a książki mają to do siebie, że pozwalają tej wyobraźni się rozwinąć i myślę, że może to wpłynąć na bardzo dobre i ciekawe sny później.
0: Kinga Klisz, ilustratorka, absolwentka Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, autorka książki Co za sen, jak śpią i o czym śnią ludzie na świecie, odwiedziła studio Polskiego Radia Dzieciom. Kingo, czekamy w takim razie na tę książkę, która się już za jakiś czas, mam nadzieję, pojawi na półkach w księgarniach.
1: Tak, mam nadzieję, że uda się właśnie wydać tą książkę i żeby dotarła do większej ilości osób.

0: No i pojechał pociąg Białych Króliczków. No i odjeżdża powoli poranny program, pełen snów i śnienia. I teraz pora się budzić naprawdę, bo przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom jest już Agnieszka Ciecierska. Cześć Agnieszko.
1: Cześć, a przed nami rodzinny tor przeszkód i ja czekam na rodziny, które są już bardzo obudzone. A ten pociąg Białych Króliczków to taki ma trochę związek z naszą audycją, która teraz będzie przez 2 godziny, ponieważ będzie o podróżach.
0: A widzisz, nie wiem dlaczego, ale jak się okazuje, jednak wiedziałam, dlaczego tę właśnie piosenkę wybrałam. Podróżowanie, czyli będą pytania o to, co jest w walizce na przykład.
1: Nie pomyślałam o takich pytaniach, ale będą pytania z walizki. Będzie można sobie wybrać, czy chcemy pytania z walizki, czy z plecaka, no bo to są 2 takie atrybuty podróży. No i też odwiedzi nas podróżniczka, która z plecakiem przemierza świat.
0: Agnieszka Ciecierska zaprasza, a my, Ania Jączek, Justyna Majchrzak, już zamykamy poranek Polskiego Radia Dzieciom na kluczyk, ale otworzymy go ponownie jutro o godzinie 8 rano. Do usłyszenia, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
2: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
4: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Rodzinny tor przed.

Dzień dobry, Agnieszka Ciecierska. Minęła 10, a więc czas na rodzinny tor przeszkód. Babie, lato już za nami, pogoda jest bardzo jesienna, trochę pada, trochę wieje. W sumie to wszystko nie zachęca do podróży, a my właśnie na przekór tej pogodzie wyruszymy dzisiaj w podróż. Będą podróżnicze zagadki, a w drugiej godzinie odwiedzi nas Agnieszka Wasztyl, dziennikarka, podróżniczka, autorka książki Z plecakiem przez 5 kontynentów po dżunglach, stepach i pustyniach. Opowie o swoich podróżach, opowie o doświadczeniach, miejscach, które odwiedziła, dźwiękach, które złapała w podróży. Jak świetnie wiecie, rodzinny tor przeszkód to jest zabawa, w której czekamy na drużyny w składzie mały, duży. Mam nadzieję, że już się obudziliście i że ten poranek z Justyną Majchrzak was dzisiaj obudził i że za chwilę jakaś drużyna zgłosi się do zabawy. Drużyna chętna wyruszyć z nami w radiową podróż. 22 645 2055. Czekam na pierwszych chętnych.

0: Polskim Radiu Dzieciom trwa rodzinny tor przeszkód. No i do studia naszego dodzwoniła się już pierwsza gotowa do podróży rodzina. Witam was.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, chórem odpowiadacie, bo rodzina duża. Rodzina w składzie mama Ania.
1: Tak.
0: Dzień dobry, mamo Aniu. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I reszta drużyny, przedstawicie się?
1: Tak.
0: To po kolei.
2: Asystenta.
0: Jeszcze raz. Jak masz na imię, powiedz?
1: Ryś, Kinga i Dodo.
0: Ryś ma lat?
1: 9.
0: 9, Rysiu. Kingo, ile ty masz lat?
1: Nie, bo Kinga i Dodo to bliźniaki.
0: A, i mają po ile lat?
1: 7.
0: Dobrze, no to jest naprawdę silna drużyna, trzyosobowa. Bardzo dobrze, bo pytania wcale nie są łatwe. Będziecie odpowiadać razem i pamiętacie, jakie są zasady w naszym konkursie, ponieważ konkurs to jest rodzinny tor przeszkód, więc duzi mogą podpowiadać małym, a mali mogą podpowiadać dużym. Także tutaj podpowiedzi się są punktowane i nawet na nie czekamy, żeby były. Czy jesteście gotowi do pierwszego zadania? Drużyna złożona z mniejszych osób, czyli Kinga, Dorota i Ryszard. Jesteście gotowi? Dobrze, a powiedzcie mi, może najpierw Ryszard. Rysiu, powiedz mi, czy ty lubisz podróżować?
3: Halo,
2: jesteśmy gotowi.

0: Ja też jestem gotowa. Czy wy mnie słyszycie, drużyno? Ryszard, czy ty lubisz podróżować?
1: Tak.
0: A dokąd chciałbyś, jaka jest podróż twoja podróż marzeń? Dokąd chciałbyś się wybrać?
1: Do Chin.
0: Do Chin. A to jest i moja podróż. To ja też bym bardzo chętnie się z tobą zabrała. Tylko ja marzyłam o tym, żeby pojechać do Chin pociągiem. A ty?
1: A my samolotem.
0: A myślisz, że to się całkiem niedługo spełni, czy raczej będzie trzeba trochę zaczekać na taką podróż do Chin?
1: Raczej.
0: Trochę.
1: Ja jak będę miał swoją rodzinę, to
0: wtedy. Ach, no bo może tak być. A co byś chciał w tych Chinach zobaczyć najbardziej? Co byś chciał zobaczyć w Chinach?
1: Mur chiński.
0: Ja też, bardzo. Podobno fragmenty tego muru z kosmosu widać. Nie cały mur, ale fragmenty podobno. Nie byłam w kosmosie i nie byłam w Chinach, więc nie mogę powiedzieć, czy tak jest rzeczywiście na 100%. A Dorota i Kinga, bliźniaczki, też lubicie podróżować?
2: Tak, lubimy.
0: I dokąd chciałybyście wy pojechać?
2: Do Wielki, do Hiszpanii. Tak, lubimy.
0: Do Hiszpanii. Byłyście w Hiszpanii. I co widziały?
2: Tam jest bardzo fajnie.
0: A co tam jest takiego fajnego w Hiszpanii?
2: No, jest w takim fajnym hotelu, gdzie był taki basen, a w basenie była palma z jaszczurką, tak pomidorową, no i na drugim piętrze były pokoje, a na dole była taka fajna historia, że można sobie wybierać, co chcemy.
0: Rozumiem. Tylko wiesz co, takie fantastyczne hotele to są pewnie na całym świecie, ale co takiego ciekawego było w Hiszpanii, co jest tylko w Hiszpanii? Pamiętacie? Dobrze, przystąpimy teraz do konkursu. Pierwsza zagadka będzie dla młodszej części drużyny. To będzie sprint przez pytania do mety. Zasady sprintu są bardzo, bardzo proste. Usłyszycie sygnał, który brzmi tak. On oczywiście będzie trwał dużo dłużej, nie tak króciutko jak ten sygnał, który usłyszeliście, ale ten czas, ten dźwięk wyznacza czas odpowiedzi, czyli trzeba odpowiadać na pytania jak najszybciej. Jak nie znacie odpowiedzi, to mówicie dalej, żeby mieć jak najwięcej punktów. I żeby było łatwiej, to ponieważ mamy konkurs podróżniczy, to wszystkie odpowiedzi zaczynają się na literkę, głoskę P, jak podróże. I teraz przykład. Jeżeli ja powiem, uwaga, dokument na wyjazd za granicę. To wy co? Paszport. Bardzo dobrze. Macie paszporty?
2: Jak? Tak.
0: No, do Hiszpanii paszport nie jest potrzebny, ale do Chin to już by się przydał, prawda?
1: No.
0: No tak. No to właśnie tak będę zadawała tego rodzaju pytania, a wy odpowiadacie, mama może podpowiadać. Uwaga, do sprintu gotowi, start. Jeździ po torach. Piaszczysta nad morzem. Piaszczysta nad morzem. Co jest piaszczyste nad morzem?
3: Plaża.
0: Kieruje samolotem. Oprowadza turystów. Stolica Francji. Miejsce dla statków. Nasz kraj po angielsku. Nasz kraj po angielsku. Jeszcze? Jeszcze wam zaliczę to pytanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem odpowiedzi. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest bardzo dobry wynik. Wcale nie było łatwo. Już ustaliliśmy, że macie paszporty, a płynęliście kiedyś statkiem, który może wpłynąć do portu?
1: Nie.
0: No, to wszystko przed wami. A w takim razie jakimi środkami lokomocji podróżowaliście?
1: Samochodem, samolotem, pociągiem,
0: kajakiem. kajakiem.
1: Kajakiem. No to...

0: Słuchajcie, to kajak to prawie statek, tak wam powiem. No tak prawie, prawie. Dobrze, to była drużyna złożona z młodszej części rodziny, która zdobyła 7 punktów. A teraz pytanie dla mamy Ani. Dzieci już przepytałam, a czy pani lubi podróżować?
1: Oczywiście.
0: Podróże z trójką dzieci to może być wyzwanie, prawda?
1: Tak, może być. Może... Ale nie narzekamy. Jest wesoło.
0: Ale właśnie chciałam to powiedzieć, że im większa grupa wędruje, podróżuje, tym jest weselej. Macie jakieś sposoby na nudę w samochodzie?
1: No często pomagają nam audiobooki.
0: Świetnie. I Polskie Radio dzieciom też może pomóc.
1: No właśnie, też właśnie jesteśmy w podróży, więc tym bardziej słuchamy.
0: No właśnie, to jest dobre miejsce i dobry czas, żeby Polskiego Radia dzieciom słuchać. Ile jest
2: I właśnie jedziemy na lotnisko.
0: Ale wy jesteście przed podróżą teraz?
1: Dokładnie tak.
0: I nic o tym mi nie powiedzieliście? To dokąd
1: to
0: jedziecie?
1: No właśnie, dopiero startujemy, więc wszystko jest przed nami.
0: Ale dokąd? Dokąd się wybieracie?
2: Do Legolandu!
0: Fantastycznie, to będziecie się świetnie bawić. A tymczasem, żeby was nie zatrzymywać w tej podróży, szybciutkie pytanie dla mamy Ani. Ile jest kontynentów?
1: 7.
0: A mogłaby pani wymienić kontynenty?
1: Europa, Azja, Afryka, Antarktyda, Australia, Oceania, Ameryka Północna i Południowa.
0: Świetnie. Ja teraz podam 7 zwierzaków, a pani przypisze je do poszczególnych kontynentów. Dobrze? Gdzie te zwierzęta oczywiście na wolności, bo przecież w ogrodach zoologicznych to można je spotkać wszędzie. Panda wielka.
1: Azja.
0: Jaguar.
1: Jaguar, Ameryka Południowa.
0: Lew.
1: Afryka.
0: Kangur.
1: Tak?
0: Kangur.
1: Kangur, Australia.
0: Żubr.
1: Żubr, Europa.
0: Bizon.
1: Ameryka Północna.
0: Pingwin cesarski.
1: Antarktyda.
0: Świetnie, fantastycznie. Czy pingwin cesarski może się spotkać z białym niedźwiedziem?
1: Jeszcze raz.
0: Czy pingwin cesarski może się spotkać z białym niedźwiedziem?
1: Wydaje mi się, że chyba nie.
0: No nie, bo jeden żyje na jednej półkuli, a drugi na drugiej. Jeden na Antarktydze, a drugi na Arktyce. Bardzo dobrze, drużyno, no poradziliście sobie świetnie. Przed wami fantastyczna podróż. Będziecie lecieć samolotem. Bardzo wam tego zazdroszczę i będziecie się, mam nadzieję, w Danii świetnie bawić. Jak wrócicie, dzwońcie i opowiedzcie o wrażeniach z podróży.
1: Dobrze. Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Czekam na kolejne drużyny 22 645 20 55.

0: Polskim Radiu Dzieciom trwa rodzinny tor przeszkód. Jest z nami kolejna rodzina. Kto się do nas dodzwonił?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy to mama Julia i tata Tomek?
2: Tak, dokładnie.
0: Witam was. A w młodszej części drużyny Lenka i Staś?
3: Tak.
0: No, fantastycznie. Ale zanim z wami porozmawiam, to chciałam tutaj przywitać, bo do studia Polskiego Radia Dzieciom w podróży, tak jak nasz podróżniczy konkurs, jest wycieczka z miejscowości Spycimierz. To jest niedaleko Uniejowa. Witam was bardzo. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Lubicie podróżować?
4: Tak.
0: No lubicie, skoro podróżujecie i zwiedzacie Polskę i w tym budynek Polskiego Radia, bo takie wycieczki są możliwe i można do nas przyjechać i zobaczyć na żywo, jak audycja wygląda. Wracamy do konkursu. A czy drużyna, która się do nas dodzwoniła, lubicie podróżować?
3: Tak.
0: Czy teraz też jesteście w podróży?
3: Tak.
0: A skąd, dokąd jedziecie?

0: Pewnie nie na jeden dzień, tylko pewnie na dwa albo na trzy dni nawet.
1: Na dwa.
0: No, och. Uwielbiam Olsztyn i okolice Olsztyna, więc też wam bardzo zazdroszczę i podróży, i tego wolnego czasu, który z babcią i z dziadkiem spędzicie.

0: Dobry.
1: Boże tak.
0: Życzę wam, żeby było na waszej drodze pełno prawdziwków i fantastycznych grzybów. A tymczasem wracamy do naszego konkursu. Najpierw poproszę mamę Julię i tatę Tomka. Możecie oczywiście wszyscy odpowiadać na pytania chórem, ale konkurs jest dla starszych. To będzie znowu sprint, czyli znowu czas odpowiedzi będzie wyznaczany przez dźwięk. Polega to na tym, że ja zadaję pytania, wy odpowiadacie. Tym razem kategoria symbole miast w Polsce i na świecie. I teraz przykład. Oj, to nie jest trudne. Proszę się, zwłaszcza jeżeli wędrujecie po Polsce i może po Europie, to na pewno na takie symbole się natknęliście. Jak ja powiem krzywa wieża, to wy powiecie?
2: Pisa.
0: Bardzo dobrze. A to... To już jest zaliczone, ale gdybym dopytała o miasto w Polsce, które ma krzywą wieżę?
2: Toruń.
0: Świetnie, a jest jeszcze jedno miasto. O czym ja się całkiem niedawno dowiedziałam. Ząbkowice Śląskie. Tam też jest krzywa wieża. Ale,
2: to jeszcze przed nami.
0: Tak, ale gdybyście powiedzieli tylko Pisa, to oczywiście zaliczam. A Syrenka?
2: Warszawa.
0: No jedziecie z Warszawy do Olsztyna, to na pewno syrenkę warszawską widzieliście wielokrotnie. Gdzie można spotkać syrenkę w Warszawie?
1: To jest... Można spotkać ją na Starym Mieście na przykład, albo nad Wisłą na bulwarach.
0: Bardzo dobrze. Albo?
1: Albo na aucie też można spotkać?
0: Można spotkać w każdym autobusie, bo często syrenki, wizerunek syrenki jest w każdym autobusie, w tramwaju, a nawet w wagonach metra.
3: Na siedzeniach.
0: Na się oczywiście, że tak. Można sobie zrobić taką wyprawę, tropiąc syrenki warszawskie, bo i na niektórych budynkach jest ich bardzo dużo, no bo to w końcu jest nasz herb. No dobrze, przystępujemy do konkursu. Czy jesteście gotowi? Jak nie będziecie wiedzieć, to mówicie dalej. I wtedy czytam następne pytanie. Uwaga, do sprintu gotowi, start. Koziołki.
1: Poznań.
0: Smok.
3: Poznań. Poznań.
0: Smok.
1: Smok, Kraków.
0: Krasnale.
2: Wrocław.
0: Ostra Brama.
1: Krzyżą.
0: Brama Krakowska.
1: Kraków.
0: Fontanna Neptuna.
2: Gdańsk.
0: Pierniki.
2: Toruń.
0: Sagrada Familia.
2: Barcelona.
0: Spodek.
1: Katowice.
0: Most Karola.
2: Praga.
0: Świetnie. Powiem szczerze, nie usłyszałam odpowiedzi na pytanie Ostra Brama.
1: Wilno.
0: Bardzo dobrze. To właściwie tylko jeden błąd, czyli Brama Krakowska jest w Lublinie. Chociaż teraz tak się zastanawiam, każda brama w Krakowie jest bramą krakowską,
1: no,
0: prawda? W związku z czym zaliczam, chociaż mnie chodziło o Lublin. I mamy teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 odpowiedzi. Brawo. Brawo, bardzo dobry wynik. Fantastycznie. A czy któryś z tych miejsc widzieliście? Widzieliście Lenko albo Stasiu? Koziołki widzieliście w Poznaniu?
2: Jeszcze chyba nie.
0: Jeszcze nie. A smoka w Krakowie? A może śledziliście, tropiliście krasnale we Wrocławiu?
3: Tak.
0: I jakie krasnale wam się udało wytropić? Bo ich jest bardzo dużo.
3: Bankiera.
0: To pewnie przy jakimś banku stał.
3: Jocha.
0: I jeszcze raz?
3: Jocha.
2: Jocha.
0: Śpiocha. O, to akurat w weekend to bardzo dużo śpiochów dopiero teraz wstaje. No dobrze, to teraz pytanie dla młodszej części drużyny i to też będzie sprint, tylko troszkę na czym innym będzie polegał. Otóż będą teraz takie pytania, na które trzeba odpowiedzieć tak albo nie. I jeżeli ja zadam pytanie, czy Sahara to pustynia, to co odpowiecie?
3: Tak.
0: Świetnie.
3: Tak.
0: A czy Bałtyk to ocean?
3: Nie.
0: Nie, bardzo dobrze. Od razu mówię, rodzice mogą podpowiadać. Czas tych odpowiedzi oczywiście wyznacza nam dźwięk. No to jesteście gotowi?
3: Tak.
0: Do sprintu gotowi, start. Tak. Czy Włochy przypominają but?
3: Tak.
0: Czy w Egipcie są piramidy?
3: Tak.
0: Czy Londyn lepszy?

0: Że w Azji?
1: Nie.
0: Czy na pustyni pada deszcz?
1: Nie.
0: Czy Antarktyda jest gorąca?
1: Nie.
0: Czy Rzym leży w Grecji?
1: Nie.
0: Czy Nil płynie przez Afrykę?
1: Tak.
0: Czy Grenlandia jest wyspą?
1: Tak.
0: Czy istnieje Morze Martwe? Czy Księżyc to kontynent?
1: Nie.
0: Bardzo dobrze. Tylko tu jeden błąd się wkradł, albo ja źle usłyszałam. Czy na pustyni pada deszcz? Co powiedzieliście?
1: Nie.
0: No nie pada tak często, nie pada, ale czasami się zdarza, że pada. Więc to tak powiedziałabym pół punkta. Mogę tak zaliczyć wam? Tak pół na pół.
1: Tak.
0: Dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,5. Wspaniale, to jest bardzo... Tak, to jest bardzo dobry wynik. A Lenki i Stasia nie pytałam jeszcze. Podróż marzeń, Stasiu. Gdzie ty byś chciał najbardziej pojechać? Gdybyś mógł wybrać
1: do Francji.
0: Do Francji. Dowolne miejsce na świecie to Francja. Ale byłeś tam już i chciałbyś wrócić, czy pierwszy?
1: Nie.
0: A co chciałbyś w tej Francji zobaczyć? Może wieża? No tak myślałam. Ja co prawda wieżę Eiffla widziałam, ale nigdy nie byłam na górze. Tam jest taras widokowy, można się tam na górę dostać. Bardzo chętnie bym pojechała i na Londyn, na Paryż z góry, z wieży Eiffla popatrzyła. A ty, Lenko, dokąd chciałabyś pojechać?
1: Do Paryża i do Barcelony.
0: A co byś chciała zobaczyć w Barcelonie?
1: Stadion.
0: Bardzo dobrze cię rozumiem, bo to byłoby pierwsze miejsce, które bym chciała zobaczyć w Barcelonie. Właśnie stadion. No niestety, już bez Roberta Lewandowskiego. Jesteś...
1: A jest Evo Pajor.
0: I to jest bardzo dobra odpowiedź, rzeczywiście. To jest nawet, można powiedzieć, teraz ważniejsza postać niż Robert Lewandowski, no bo Robert Lewandowski wolniutko kończy karierę, a ona jest naszą najlepszą piłkarką, jedną z najlepszych piłkarek na świecie. Bardzo wam dziękuję. Bawcie się dobrze w tym Olsztynie. Pozdrówcie babcię i dziadka i jeżeli będziecie zbierać grzyby, to wyślijcie nam zdjęcia później z grzybobrania i opiszcie, co wam się udało zebrać. Bawcie się dobrze. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękujemy.
0: A już po piosence spotkamy się z Nelą, małą reporterką podróżniczką, kiedyś małą, bo teraz to już jest dorosła osoba, ale jako dziewczynka, nastolatka często odwiedzała nasze studio i taką jedną z jej podróżniczych rozmów za chwilę przypomnimy.

0: rodzinny tor przeszkód. Robimy sobie przerwę w konkurencjach. Teraz posłuchamy Neli, małej reporterki. Kiedyś była małą reporterką, podróżniczką, autorką książek. Jeździła po świecie i opisywała swoje przygody i wrażenia. Jakiś czas temu wybrała się na Antarktydę, a po powrocie odwiedziła nasze studio. Jak było w tamtej części świata?
1: Bardzo zimno, zimniej niż w Polsce. Tam trzeba odbyć dosyć skomplikowaną podróż, bo najpierw z Polski leci się do Włoch. Z Włoch leci się do Ameryki Południowej, do Argentyny, a potem z dołu Argentyny, czyli z ostatniego takiego miasta na świecie, bierze się lodołamacz. To taki wielki statek z bardzo mocnym dziobem, żeby mógł przebić się przez lód. Na taki statek się wsiada i płynie przez cieśninę Drake'a, czyli jedną z najbardziej burzliwych rejonów morza na świecie. Fale mogą mieć nawet 10 metrów wysokości, więc są naprawdę olbrzymie. I trzeba tak około 3 dni płynąć właśnie na Antarktydę i wtedy bardzo, bardzo buja. Podróży już zaczęłam pisać książkę i nie mogłam się czasami skupić, bo ciągle krzesła po kabinie latały.
2: Myślę, że one może nie latały, tylko się suwały. Czy
1: czasami
2: i w powietrzu
1: też latywały.
2: W studiu jest jeszcze Ala, która przed chwilą przeglądała z zapamiętaniem książkę, która powstała podczas podróży, Nela i kierunek Antarktyda. Alu, marzysz o podróży w takie zimne miejsca?
3: Tak. Bo ja mam trochę zróżnicowane zainteresowanie, że tak, zawsze chciałam polecieć na Antarktydę.
2: Czy dałoby się dolecieć na Antarktydę?
3: A, to w sumie nie.
1: Niestety by się nie dało, ponieważ tam nie ma żadnego lotniska, bo Antarktyda jest objęta taką ochroną i na Antarktydzie nie można nic dotykać, zabierać, psuć. Nie wolno się zbliżać do zwierząt, trzeba być na 2 metry od nich. Też jeżeli na przykład zrobi się dziura w śniegu stopą, tak niechcący, bo będzie jakiś taki bardziej grząski, to trzeba ją zasypać ładnie, żeby było z powrotem tak jak było, bo na przykład pingwin może tam wpaść, one są malutkie, więc mogą tam wpaść i już niestety mogą się nie wydostać stamtąd, więc naprawdę trzeba uważać, co się robi, żeby nie zakłócać ekosystemu.
3: Ale piskle, czy już dorosły pingwin może tam wpaść?
1: Dorosły pingwin, bo dorosłe pingwiny nie są zbyt duże.
2: Pewnie są różne gatunki pingwinów. Jedne są mniejsze, drugie większe. Jedne mają na twarzach takie paski, wyglądają trochę jak policjanci.
1: To są na przykład pingwiny maskowe. One właśnie mają taki pasek, który wygląda trochę jak maska, dlatego się tak nazywają. Ja widziałam tylko

0: O jednego pingwina maskowego, który się zagubił w innej kolonii, bo tam przede wszystkim były pingwiny białobrewe. Patrzę na kolonię pingwinów białobrewych, tam sobie chodzę pomiędzy nimi i nagle widzę jednego pingwina maskowego, który biedny się chyba zagubił, nie dopłynął tam, gdzie powinien, nie wiedział, gdzie jest za bardzo.
1: Chociaż był przecież wśród pingwinów. Ale innego gatunku.
0: Są lamparty morskie, czyli takie groźne foki.
2: Tak jakby.
0: Więc jak się z nimi nurkuje, warto by było mieć taką dużą kamerę, żeby jakby co, ona atakowała tą kamerę, a nie ciebie, bo często właśnie do tych kamer podpływają i w internecie można na przykład znaleźć zdjęcia, jak lampart morski ma taki otwarty pysk z zębami i po prostu szczerze się do tej kamery, bo one tak jakby to ująć, powiedzmy tak lekko prowokują, patrzą na co mogą sobie pozwolić, czy to coś ich zaatakuje. To jest najpierw taka zabawa.
2: A potem atak pewnie.
0: No nie zawsze, ale trzeba uciekać, jeżeli zaczną wypuszczać bąbelki nosem, bo wtedy to jest oznaka już agresywności, czyli uważaj, bo cię zaraz zaatakuje i wtedy to nie jest już zabawa, tylko rzeczywiście on się czegoś przestraszył i chce cię zaatakować.
1: A jak myślisz, Alu, na Antarktydzie są węże, które ciebie, wiem, że szczególnie interesują?
2: Węże ogólnie wolą ciepły klimat, to raczej mi się nie wydaje.
0: Ala, masz rację, to niestety nie ma węży, co też mnie bardzo zasmuca, bo nie tylko ty je kochasz. To są jedne z moich ulubionych zwierząt, więc niestety węży tam nie ma.
1: Taki lodołamacz, jak się po nim wędruje, jak się nim płynie, to on wygląda tak jak taki statek na przykład pasażerski?
0: Można powiedzieć, że tak, ale bardziej taki surowy. To nie jest typowy wycieczkowiec, bo to jest wszystko przystosowane do tego, żeby było praktycznie, żeby można się było szybko poruszać. Wszędzie są takie poręcze. Tam jest taka zasada, jedna ręka dla statku, druga ręka dla siebie. Szczególnie właśnie jak się płynie przez cieśninę Drake'a.
1: Przeglądam tak, tutaj książkę. Mnóstwo zdjęć, jak w każdej twojej książce. Na kilku z tych zdjęć jesteś ubrana w taki nietypowy strój. Jest napisane, cieszę się, że zaraz wejdę do wody. Jak się wchodzi do wody w ciepłych krajach, to jest ulga. Ale jak się wchodzi do wody, a za tobą są zdjęcia gór lodowych, no to nie jestem przekonana, czy to taka przyjemność, a ten strój pewnie po to, żeby w tej wodzie móc przebywać.
0: To jest suchy skafander.
2: Suchy?
0: Tak, suchy. Jest specjalnie zaprojektowany, żeby woda nie przedostała się do środka.
1: To myślę, że jest bardzo ważne, jak woda jest tak bardzo zimna, bo nie dałoby się długo pływać, jakby ta woda gdzieś tam chłodziła organizm.
0: Tak, ale trzeba jeszcze mieć specjalną bieliznę termiczną, taką specjalną, bardzo ciepłą.
2: Cieplejszą niż taką na narty?
0: No tak, cieplejsza
2: jest. O wiele
0: jest.
2: Pewnie.
0: Jeżeli się nurkuje w aż tak zimnych wodach,
2: to
0: trzeba mieć...
2: No tak, no to
0: nie
2: jest to samo, bo jeszcze woda.
0: Trzeba mieć naprawdę dużą ochronę, ale i tak... To nie wystarczy. Fajnie jest przez pierwsze 10 minut, potem się zaczyna robić coraz zimniej, zimniej, zimniej, zimniej i jeszcze zimniej. Szczególnie jak ja to robię, bo nie dopuszczam sobie za bardzo do tego skafandra powietrza, co jest wielkim błędem, bo wtedy równie dobrze mogłoby się wskoczyć do wody bez tego, w samych ubraniach, bo jeżeli nie ma powietrza, to nie ma takiej warstwy izolującej wody od twojej skóry. Wtedy się bardzo, bardzo szybko wychładzasz, a ja jestem trochę za lekka i nie mogę się zanurzyć wtedy, bo wtedy mnie od razu wypycha, choćbym nie wie, ile by tych ciężarków tam założyła, więc trochę marzłam, ale było warto.
1: Ja widzę, że w książce jest bardzo dużo twoich opowieści właśnie o nurkowaniu, że jednak dużo tam pod wodą czasu spędziłaś i dużo rzeczy zobaczyłaś.
0: Tak, bo to była głównie wyprawa nurkowa, żeby tam nurkować. Czasami też schodziliśmy na ląd właśnie, żeby zobaczyć pingwiny. Też była wielka taka spalona przez wulkan stacja badawcza.
2: To tam są wulkany?
0: Tak, praktycznie wszędzie na świecie są wulkany, nawet w Polsce mamy, tylko on nie jest aktywny. To była taka stara stacja badawcza, gdzie wulkan wybuchł, ta stacja cała się spaliła i wpływa się do krateru tego wulkanu tak naprawdę. To wygląda tak, jest taka laguna i w środku jest właśnie ten krater. I ta woda tam jest bardzo mętna, taka brudna, brązowa, a piasek jest czarny. I ta stacja praktycznie jest w środku tego krateru. Nie wiem, jak oni ją tam umieścili, ale w każdym razie jak ten wulkan wybuchł, to jego ściana się zawaliła i woda się dostała do środka i po prostu stworzyła się taka laguna. No i teraz można z lodołamacza pontonami tam przypłynąć i podziwiać szczątki tej stacji.
1: Powiem ci, Nelu, że jak ciebie słucham, to miałabym ochotę wybrać się z tobą w podróż, z moim łapaczem dźwięków, bo mam wrażenie, że niezależnie od tego, w jakim miejscu świata jesteś, to dźwięków jest bardzo dużo.
0: Tak, a szczególnie jak się nocuje na Antarktydzie pod gołym niebem, bo

0: Taką przygodę też miałam. Nocowałam w śpiworze takim specjalnym, bardzo ciepłym. Nie w iglo, ale tak po prostu zbudowaliśmy sobie taką małą zagródkę od wiatru, którą oczywiście trzeba było potem rano zburzyć, co było bardzo trudne, bo już zamarzła praktycznie, zrobił się z tego lód. Naprawdę dźwięki w nocy są niesamowite, bo co jakiś czas odrywają się kawałki gór lodowych i spadają do wody, co brzmi jak jakaś lawina, burza i to jest naprawdę coś niezwykłego. Słychać też ptaki co jakiś czas, no i oczywiście szum wody.
1: Tutaj na jednym z tematów jest coś takiego. Cieśnina Drake'a. Złość ducha korsarza.
2: Tajemniczo brzmi.
0: No właśnie, o to w tym chodzi, bo tu jest opisana podróż przez tą cieśninę Drake'a. Co tam się działo? Krzesła latały w kabinie, ja sama też podskakiwałam, bardzo często leżałam na łóżku i były fale. Statek szedł do góry, to mnie wciskało w to łóżko. A jak statek szedł w dół, to wtedy po prostu tak się aż odrywałam od tego łóżka i nie wiedziałam za bardzo, co się dzieje. I z powrotem mnie wciskało. I średnio się dało spać przez to. Ale to było całkiem fajne, jak się właśnie tak podnosiło. A szczególnie fajnie było na większych falach, bo wtedy aż praktycznie nie miałam styczności z łóżkiem, więc osiągnęłam stan nieważkości.
2: Ja widzę na zdjęciu, to jest jakiś kościotrup kapitana?
1: Tam jest napis coś takiego, tylko nie wiem, czy ten kościotrup to myśli, czy mówi, że czekam od ponad 400 lat na statek, a on nigdy nie przebija do brzegu.
2: To pewnie też jakaś legenda.
0: Wyjaśnisz? No, tak, to jest legenda, gdzie właśnie Drake, podobno czasami można zobaczyć jego statek widmo z takimi porwanymi żaglami, który przemieszcza się, szczególnie w mgle. Na nim jest właśnie Drake, który strzeże tej swojej cieśniny. Tam powiedzmy tak trochę straszy i nigdy tego statku podobno nie słychać, tylko można usłyszeć drewno tego statku, które skrzypi. Więc trochę straszne, nie wiem ile w tym prawdy, ja nic nie słyszałam, bo praktycznie całą drogę przespałam.
1: A ilustracja z tym kościotrupem, który coś tam mówi?
0: To jest też pewnie jakiś korsarz, który od tylu lat czeka aż na ten 400? Statek. Tak, dokładnie. Czeka na statek, aż przybije do brzegu i będzie mógł wsiąść i popłynąć z resztą załogi, a on nie przybija do brzegu, bo ten statek właśnie Francisa Drake'a podobno nigdy nie przybił do brzegu, odkąd tam zaginął.
1: Bo mam jeszcze jedno pytanie, bo ja to ja i ciągle skaczę po stronach nie po kolei. No to tak sobie skoczyłam na prawie sam koniec. I tutaj mam chyba zdjęcie, o ile się nie mylę, to chyba greckiej meduzy. Poznałam po wężach na głowie zamiast włosów.
2: I to jest przy rozdziale o lampartach morskich.
0: Tak. To legenda.
1: A opowiesz? Ja mega uwielbiam legendy.
0: Może potem, bo ona jest trochę taka długa. I
2: poza tym nie możemy wszystkich legend opowiedzieć, no, bo nie o to chodzi, żeby całą książkę opowiedzieć. Chodzi o to, żeby nasi słuchacze zechcieli do tej książki zajrzeć. Natomiast ja się zastanawiam, bo rozmawiamy o zwierzętach, rozmawiamy o temperaturach na Antarktydzie, a tam żyją ludzie?
0: Tam są tylko naukowcy, którzy właśnie żyją w takich stacjach badawczych, ale nie spalonych, takich normalnych, w których można sobie żyć. I tam badają Antarktydę, ale reguły są takie, że oni wracają do domu i zabierają wszystkie śmieci, które tam były i zostawiają ją w zupełnym porządku.
1: Też stacja badawcza zostaje?
0: Tak, zostaje, bo raczej się jej
2: przetransportować nie da. Mam pytanie, no skoro były pingwiny, to teraz opowiedzmy o białych niedźwiedziach.
1: One żyją na drugim biegunie.
0: No, dokładnie.
2: I nie dałyście się złapać w pułapkę. Miałaś, Nelu, jakąś taką no, niebezpieczną albo niesamowitą przygodę podczas tej podróży?
0: No, z lampartem morskim to nie było jakieś bardzo niebezpieczne. Nic się nie stało, ale po prostu
1: szczęście.
0: No, bardzo się bałam, bo uśmiechał się lampart morski, do którego podpłynęłam na kajaku. On się uśmiechał, co mnie trochę przeraziło. Tak, miał zamknięte oczy, a co jakiś czas otwierał jedno oko albo obydwoje oczu i patrzył się na mnie, więc bardzo się bałam, że nagle po prostu postanowi, że wejdzie do wody, a z łatwością by mógł przewrócić kajak i byśmy wpadli do wody, a nie byliśmy w suchych piankach, więc to by się źle skończyło z powodu zimnej wody i z powodu lamparta.
1: Mniej więcej ile było tych ataków na ludzi? Dużo?
0: Ja słyszałam o dwóch. Jeden nie wiem dokładnie, co się stało, że po prostu chyba kogoś ugryzł pod wodą i na pewno niestety słyszałam o wypadku śmiertelnym, gdzie pani biolog podeszła zbyt blisko krawędzi kry i wciągnął ją pod wodę.
2: Niesamowite są opowieści Neli, kiedyś małej reporterki, teraz już dorosłej osoby. Na szczęście

Te jej opowieści są spisane w książkach, które ona pisała po każdej kolejnej wyprawie. Nas dzisiaj też odwiedzi dorosła reporterka i podróżniczka Agnieszka Wasztyl, autorka książki Z plecakiem przez 5 kontynentów po dżunglach, stepach i pustyniach. No i ciekawe, czy Agnieszka dotarła także na Antarktydę. Czekam na kolejną drużynę 22 645 20 55.

0: Od Antarktydy po Afrykę. No, jesteśmy na różnych kontynentach i o różnych kontynentach opowiadamy. Już za chwilę, za chwileczkę moim gościem będzie Agnieszka Wasztyl, podróżniczka, która te miejsca odwiedziła z plecakiem i o tym będzie opowiadała. A tymczasem kolejna drużyna, Marysia i tata Mariusz. Jesteście?
1: Tak.
0: A czy jesteście w podróży?
1: Tak.
0: A dokąd jedziecie? Skąd dokąd jedziecie?
1: Jedziemy z Grabiny do tata.
2: W Góry Świętokrzyskie.
1: Do dziadków.
0: Do dziadków, ale jedziecie na 2 dni, czy jedziecie na 2 tygodnie?
1: Na 2 dni.
0: Ach, to też...
1: Na cały weekend.
0: To też fantastyczny odpoczynek. Co będziesz, Marysiu, w tych górach robić?
1: Będę się bawiła z pieskami, bo dziadek ma 2 psy i urodziły się.
0: Och jejku.
1: I 7 szczeniatków.
0: Ojejku, bardzo lubię szczeniaki, bardzo lubię w ogóle psy i bardzo ci zazdroszczę. A czy one są w takim wieku, już mają tyle, nie wiem, tygodni, że można się z nimi bawić? Czy jeszcze na razie mama nie pozwoli na zabawę? Mama, psia mama nie pozwoli na zabawę?
1: Można.
0: Już można. No to w takim razie koniecznie...
1: Ale nie można zabrać jeszcze.
0: No i jeszcze tak, jeszcze muszą być z mamą. No to słuchajcie, może najpierw zacznę od taty Mariusza. Panie Mariuszu, czy pan lubi podróże?
2: Bardzo. No, uwielbiam.
0: Ale takie podróże w Góry Świętokrzyskie, czy takie podróże dalej
2: małe
0: też?
2: I małe i duże.
0: Podróże
2: plecakiem,
0: małe.
2: Z plecakiem po Tajlandii, zdobywanie korony gór polskich w Polsce, rozmaite miejsca.
0: No to gratuluję. Ja, to jest przede mną wyzwanie, żeby właśnie zdobyć koronę gór polskich. Chociaż zdobyłam już koronę gór Warszawy. Jest taka grupa, która zdobywa szczyty warszawskie.
2: Widziałem bardzo ciekawe filmiki. To duże wyzwanie, żeby ją zdobyć.
0: Oczywiście, oczywiście. No dobrze, to w takim razie, skoro pan podróżuje po świecie, to zadanie nie powinno być trudne, ponieważ mam chciałabym, żeby pan połączył nazwy potraw z różnymi krajami.
2: Próbuję.
0: Nie będzie tego dużo i tutaj nie będzie czasu, znaczy dźwięku, który wyznacza czas, ale Marysia może podpowiadać oczywiście.
2: Już się zadeklarowała, tak.
0: Jeżeli ja powiem pizza, to wy powiecie?
2: Włochy.
0: Świetnie. A jeżeli powiem sushi?
2: Japonia.
0: Bardzo dobrze. No chyba nie powinno być jakiegoś problemu. Uwaga. Chaczapuri.
2: Chaczapuri. Gruzja?
0: Bardzo dobrze. A co to jest?
2: To jest takie mięso z takimi dodatkami, tam chyba fasola jest, papryka, ale nie jestem pewny.
0: Pewnie różnie, w zależności od smaku, ale tak najważniejsze jest to, że to jest taki drożdżowy placek, który jest zapiekany z tymi rzeczami w środku.
2: Tak, tak.
0: Burger. Jaki kraj burger?
2: Burger, no to bym przypisał do USA.
0: No bardzo dobrze. Oczywiście, co to jest burger i jak wygląda i jak smakuje, to chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba. Marysiu, lubisz burgery?
1: Lubię. Takie trochę bardziej zdrowe lubię.
0: To jest
1: bardzo... McDonald's, tylko takie bardziej normalne.
0: To jest bardzo dobra odpowiedź. Ja chciałam powiedzieć, że burgery może są i pyszne, ale od czasu do czasu, a tak na co dzień to nie powinniśmy zbyt często ich jeść. Następne pytanie do pana Mariusza. Butter chicken. Jaki to kraj?
2: Butter chicken? Tak. Nie?
0: Bardzo dobrze, fantastycznie. To są takie kawałki...
1: Właśnie miałam powiedzieć, że Indie.
2: Jemy czasem.
0: No, to jest taka aromatyczna potrawa, jak wszystkie potrawy indyjskie. Uwaga, kebab.
2: Turcja.
0: Bardzo dobrze, chociaż można zjeść właściwie chyba już w całej Europie, wszędzie.
2: Tak.
0: Croissant.
2: Francja.
0: Bardzo dobrze. A co to jest croissant, Marysiu?
1: Co?
0: Croissant.
1: To chyba takie ciasteczko.
0: Taki rogalik z ciasta francuskiego. No i ostatnia potrawa.
1: Ja na ten rogalik mówię ciasteczko.
0: Bardzo dobrze, można mówić ciasteczko. Ostatnia potrawa, żurek.
2: Polska.
0: Świetnie, świetnie.

0: To było najłatwiejsze.
1: To było, dlatego było na końcu. Marysiu, jadasz żurek czasami? Lubisz żurek?
2: I lubię też pizzę. Ulubione rzeczy z tych wszystkich pytań.
1: Właśnie o pizzę nie zapytałam, bo w sumie nie miałam wątpliwości, że lubisz pizzę. A powiedz mi, z jakim...
2: Ale moja ulubiona pizza to margherita.
1: Czyli taka bez dodatków, tylko sos pomidorowy, tak?
2: Tak.
1: No, proszę bardzo, to... Myślę, taka klasyczna, można powiedzieć, pizza. Marysiu, jesteś gotowa teraz na zadanie dla ciebie?
2: Tak.
1: Znowu będą pytania i będziesz odpowiadała tak czy nie, prawda czy fałsz, dobrze? Jeżeli ja się zapytam, czy Polska graniczy z Czechami, to powiesz tak czy nie? Tak, bardzo dobrze, tata może podpowiadać. A czy w Australii żyją niedźwiedzie polarne?
2: Nie.
1: Bardzo dobrze, uwaga. Do sprintu. Gotowi? Start. Czy istnieje Ocean Indyjski?
2: Co tam?
1: Istnieje Ocean Indyjski?
2: Tak.
1: Czy Kanada graniczy z Polską?
2: Nie.
1: Czy Wisła wpada do Bałtyku?
0: Co wpada?
1: Wisła.
2: Tak.
1: Czy Berlin leży we Francji?
2: Nie.
1: Czy w Alpach leży śnieg?
2: Tak.
1: Czy Madagaskar jest wyspą?
2: Tak.
1: Czy w Afryce żyją lwy?
2: Nie, tak.
1: Tak. Czy w Grecji jest dużo wysp?
2: Tak.
1: Czy Morze Czerwone jest słodkie?
2: Nie.
1: Czy w Islandii... to będzie trudne. Czy w Islandii są gejzery?
2: Tak.
1: Czy Rzym jest stolicą Włoch?
2: Tak.
1: Czy w Indiach żyją słonie?
2: Tak.
1: I powiem ci, Marysiu, że skończyły mi się pytania, a na wszystkie pytania odpowiedziałaś bardzo dobrze, poprawnie. 12 pytań i 12 dobrych odpowiedzi. No, można powiedzieć o tobie, że...
2: Tata podpowiadała trochę, jak ja wiedziałam, to nie chciałam patrzeć. To by było za łatwo.
1: Ach, no.
2: Więc się odwracałam.
1: Marysiu, a dokąd ty byś chciała się wybrać w taką podróż marzeń?
2: Do Indii i do Nowego Jorku i jeszcze raz do Grecji.
1: To są też miejsca, które bardzo chętnie bym odwiedziła. Życzę ci tego z całego serca, żebyś...
2: I do Nowej Zelandii.
1: Och, fantastycznie. Jak już tam się pojedziesz, to przyślij nam wiadomości stamtąd, dobrze? Pocztówki dźwiękowe najlepiej do radia.
2: Tak, i jeszcze do Stanów bym chciała, ale Stany już są... zrobione, bo Stany będę za rok.
1: Fantastycznie. Marysiu, bardzo wam dziękuję. Dziękuję drużynie. Czas na konkurs się skończył, ale za chwileczkę porozmawiamy o podróżach z Agnieszką Wasztyl, autorką książki Z plecakiem przez 5 kontynentów.
3: Autopromocja.
4: Ciśnienie w oponach?
5: Sprawdzone.
4: Hamulce?
5: Naoliwione i sprawne.
4: A kaski i odblaski?
5: Gotowe i błyszczące.
4: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
5: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
4: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
5: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
4: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
5: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
4: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
5: Poczekaj, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
4: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
3: Autopromocja.
6: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

0: do domu wrócił.
1: Rodzinny tor przeszkód trwa. Do studia dotarła Agnieszka Wasztyl, zapowiadana wcześniej podróżniczka, dziennikarka, która przemierza świat ze swoim plecakiem i teraz właśnie napisała książkę Z plecakiem przez 5 kontynentów. Witam cię w naszym studiu.
2: Dzień dobry, jest mi bardzo miło.
1: Powiedz mi, czy takie 7-milowe buty, jakie były przed chwilą, usłyszeliśmy w piosence, opowieść o tych 7-milowych butach, przydałyby ci się w podróży?
2: A no pewnie, to by ułatwiło w ogóle podróżowanie w ciągu jednego dnia, w ciągu właściwie sekundy. Można by było przemierzyć kilka krajów, postawić stopę w jednym kraju na jednym kontynencie, potem drugi but na drugim kontynencie, więc tak, to by ułatwiło. Ale z drugiej strony to by też było chyba zbyt proste, a też chodzi w podróżowaniu o przygody, więc może dobrze, że tych butów nie ma, bo czasami trzeba się namęczyć, żeby gdzieś dotrzeć.
1: Zwłaszcza, że bohater wiersza i piosenki miał problem, żeby wrócić do domu w tak, tych butach. Co robił krok, to
2: myślę,
1: był w innym miejscu niż zaplanował.
2: To by było ryzyko też właśnie powrotu do domu.
1: Z plecakiem przez 5 kontynentów, po dżunglach, stepach i pustyniach. Książka leży przede mną. Książka opisuje 5 kontynentów, za chwileczkę o tym opowiemy. Naprawdę wędrujesz z takim małym plecakiem, jak tutaj na zdjęciu?
2: Tak, zazwyczaj podróżuję z plecakiem podręcznym. Nauczyłam się tego, ponieważ jak się podróżuje z małym bagażem, to bilety lotnicze są tańsze. A wiadomo, jak człowiek ma na liście dużo krajów do zobaczenia, no to liczy każdy grosz. Podróże kosztują, więc dużo pracuję, żeby na nie zarobić. No ale też jak jest promocja lotnicza, no to oczywiście kupuję tańsze bilety. Jest to może trochę mniejszy komfort, no ale też w większej liczbie krajów mogę być. I dzięki temu, że mam plecak podręczny, to czasami ta cena biletu jest nawet o połowę mniejsza, niższa.
1: Ale to jest pewna umiejętność, jak taki plecak spakować, bo nie wszystko do takiego plecaka się zmieści.
2: Tak, jest to selekcja i czasami można zapomnieć niektórych rzeczy albo celowo nie wziąć, ale w większości krajów na świecie kosmetyki na przykład, czy jakieś kremy, czy nawet t-shirty można kupić i to nawet za duże niższe ceny niż w Polsce. Więc czasami tego się po prostu nie opłaca brać już z kraju. Jak to są kraje ciepłe, tropikalne, to wbrew pozorom do takiego małego plecaczka zmieści się dużo t-shirtów, spodenek, skarpetek, bluzek, dodatkowe buty, nie ma problemu. Gorzej, jak to są kraje, gdzie

0: jest pogoda bardzo zmienna, że raz jest ciepło, raz jest zimno, ale to ja robię tak, że na siebie nakładam w Polsce ciepłe ubrania, a lekkie daję do plecaka i zawsze mam w tym moim małym plecaku jeszcze mniejszy plecaczek albo taką torbę, którą się fajnie rozkłada szmacianą, na przykład taką na siłownię mniej więcej i tam daję ciepłe ubrania i wtedy mam dwa bagaże nagle zamiast jednego.
1: No to jest jakiś, znaczy te ciepłe ubrania, które miałaś na sobie, zdejmujesz tak. w samolocie i wkładasz do tej drugiej tak. torby. To jest jakiś pomysł. Ja kiedyś rozmawiałam z przewodnikiem, z podróżnikiem Tomkiem Michniewiczem i on mi dał jedną radę, że najlepiej jest brać o połowę rzeczy mniej i o połowę pieniędzy więcej, no bo niestety podróże kosztują, ale można zaoszczędzić.
0: Tak, to jest dobra rada Tomka, ponieważ czasami w podróży, szczególnie jak się podróżuje na własną rękę, bez biur podróży, to są sytuacje, których się nie przewidzi. No bo w miejscach, gdzie czasem trudno jest o jakiekolwiek informacje, nie ma wielu informacji też w internecie, teraz to się może niektórym wydawać dziwne, bo wszystko jest w internecie, ale są miejsca na świecie, gdzie w ogóle nie ma internetu.
1: I tam szczęśliwe kraje, moim zdaniem.
0: To zależy od perspektywy. Natomiast właśnie tam ciężko jest przewidzieć sytuacje różne, szczególnie jeszcze jak to są kraje potencjalnie niebezpieczne, gdzie na przykład trwają wojny domowe albo sytuacja polityczna jest niestabilna, no to wiadomo, że czasami dojazd do jakichś miejsc może być utrudniony i to też wydłuża podróżowanie, przez co na przykład trzeba dopłacić za kolejny nocleg, czy na przykład za kolejne bilety, więc tych pieniędzy zawsze warto mieć więcej niż się wcześniej zaplanowało, chociaż mi się na razie udaje tak spinać w tym budżecie, który sobie zaplanuję, choć dwa razy zdarzyło mi się, że go mocno przestrzeliłam. No ale to też są uroki podróżowania.
1: O takich niebezpiecznych krajach dzisiaj mówić nie będziemy, bo tam nie zachęcamy, żeby nasi słuchacze podróżowali, ale czy jak byłaś w wieku naszych słuchaczy, jak miałaś 8, 10, 12 lat, to już marzyłaś o podróżach?
0: Tak, ja bardzo marzyłam o podróżach, ponieważ jak byłam właśnie w pierwszej i drugiej klasie, to już jeździłam z moimi rodzicami samochodem za granicę. Tutaj do bliskich krajów, do Czech, na Słowację, potem troszkę dalej. Pamiętam, jak już byłam troszkę starsza, miałam chyba 11 lat, to pojechaliśmy z rodzicami do Słowenii i do Włoch. I ja wtedy po raz pierwszy w życiu zobaczyłam Wenecję i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I to właśnie rodzice we mnie zaszczepili ten bakcyl do podróżowania i ten nauczyli mnie zachwycać się światem. A wcześniej to też, jak już byłam taka jeszcze mniejsza, miałam 5-6 lat, to pamiętam jak przez mgłę, to jeździliśmy też sporo po Polsce i od tego tak się zaczęło. Dalej jeździmy po Polsce czasami. Ja też po Polsce dużo podróżuję. Bardzo kocham nasz kraj, mamy piękny kraj. I od tego się zaczęło. A później jak już byłam starsza, jak już byłam w liceum, czy potem na studiach, to już też z przyjaciółmi jeździłam trochę po Europie. Od tego się zaczęło, już tak na własną rękę. A już później ruszyłam dalej w świat.
1: I o tych dalszych podróżach teraz porozmawiamy, bo potem wrócimy do tych podróży po Polsce, bo to też jest fascynujące, że tutaj w tym naszym kraju można zobaczyć właściwie bardzo dużo rzeczy. Chciałam powiedzieć wszystko, no wszystkiego nie, ale mnóstwo rzeczy. Natomiast podróżujesz po kontynentach. Gdzie najdalej byłaś?
0: To zależy, jak się na to spojrzy, bo czasami odległość na mapie nie wydaje się daleka, a podróż trwa nieoczekiwanie długo. Ja taką sytuację miałam na przykład w Mongolii, gdzie na przykład przejechanie 20 kilometrów zajęło nam cały dzień.
1: To rzeczywiście wydawałoby się, że
0: bo
1: 20
0: nie było dróg.
1: Kilometrów
0: jechaliśmy,
1: to jest
0: tak,
1: pół przez, godziny.
0: Tak, właśnie. A tam dzieci, które żyją na przykład, bo to są dzieci koczowników, tam do tej pory żyją koczownicy, którzy zmieniają miejsce zamieszkania kilka razy w ciągu roku, żyją w namiotach. No i te dzieci mają obowiązek szkolny. Więc oni, mimo że mieszkają na przykład 20 kilometrów od wioski, odwiedzają rodziców często tylko na wakacje, no bo nie ma dojazdu, dróg nie ma, jedzie się często właśnie przez strumienie, przez rzeki, przez lasy. My się zgubiliśmy w tej dzikiej tajdze, czyli w tym takim dziewiczym lesie i nasz kierowca szukał drogi, patrząc na kształty gór. Gdzie tam właśnie w tych wgłębieniach może być droga? Bo po zimie się wszystko zmieniło i nie było dojazdu.
1: Niesamowite. Ja słyszałam, że na przykład po Syberii zimą podróżuje się jadąc po rzece. Bo,
0: w Mongolii też.
1: Bo to jest droga, to jest świetna droga. Nieprawdopodobne, chociaż trochę niebezpieczne.
0: W Mongolii akurat jest bezpiecznie, jeśli chodzi o takie ogólne bezpieczeństwo. Niebezpieczne z tego względu, że jakbyśmy się zgubili na tych bezdrożach, to faktycznie długo może pomoc nie nadejść, bo tam po prostu jest bardzo małe zaludnienie. Ale Mongołowie słyną z gościnności.

0: są koczownicy, którzy też pomagają sobie, bo tam jest skrajnie trudny klimat. Latem w Mongolii potrafi być plus 40 stopni, a zimą minus 40. I ta gościnność bardzo pomaga też właśnie samym Mongołom, samym koczownikom, którzy pomagają sobie wzajemnie, bo dzięki temu mogą przetrwać. A z takich dalszych też kierunków, to gdzie też podróż była dość trudna, to była Amazonia.
1: Ja tak jeszcze o tej Mongolii myślę, że czy ja sobie dobrze wyobrażam, bo nie byłam w tamtych rejonach, że jakby patrzeć na Mongolię z lotu ptaka, to widać te właśnie koczownicze namioty, które są w różnych miejscach, że to jest też nieprawdopodobne.
0: Niesamowite jest to, że o ile na przykład w krajach Azji Środkowej, Kirgistan, Kazachstan też występują jurty, to jednak oni żyją w nich najczęściej latem. Natomiast w Mongolii żyją w nich przez cały rok. I co ciekawe, co mnie tak zaskoczyło, w stolicy Mongolii, to jest duże miasto, które się rozwija. Oczywiście są piękne dzielnice, gdzie są nowoczesne bloki i są dzielnice, które wyglądają jak duże wioski, ale niezwykłe jest to, że w samej stolicy kraju też są namioty, w których żyją koczownicy.
1: Namioty, które nazywają się jurtami. To jurtami, troszkę inaczej wygląda niż te nasze namioty.
0: Tak.
1: Jest dużo większe.
0: Jurtami, natomiast oni używają określenia ger albo gir. Oni mówili gir, u nas, nie wiem czy to jest spolszczone, bo słyszałam różne nazwy gir albo ger, ale to jest to samo. To jest taka właśnie jurta, namiot okrągły, w środku znajduje się palenisko. Ogrzewa się, żeby było, bo to są namioty, więc musi być ciepło w jurcie. Także ogrzewa się to właśnie drewnem lub krowimi odchodami. To jest ekologiczne i to nie śmierdzi wbrew pozorom, a jest to bardzo wydajny właśnie surowiec, żeby ogrzewać jurtę. I to jest niezwykłe, bo takie przesądy mówią o tym, że jak się wchodzi do jurty, to nie wolno nadepnąć na próg. Bo to wróży nieszczęście.
1: No, to my mamy podobne przesądy, że się nie witamy, nie żegnamy przez próg, bo to też może tam coś gorszego nas spotkać. Za chwileczkę porozmawiamy o innych kontynentach, bo Mongolia to jest Azja.
0: Tak jest.
1: Największy kontynent.
0: Tak.
1: Ja tylko zapytam jeszcze o taki charakterystyczny dźwięk. Jeżeli myślisz o Mongolii, to jaki dźwięk ci przychodzi do głowy?
0: Cisza.
1: A to niesamowite.
0: Tam właściwie jak się jedzie przez Mongolię, są tak duże bezdroża, niesamowite stepy, gdzie niegdzie trochę tundry, ale przede wszystkim tajga, pustynia Gobi. To jest niesamowite i wiatr. Cisza, a na pustyni właśnie wiatr. Te dźwięki, które wydaje z siebie pustynia, też są takie trochę mistyczne, bo nie ma ludzi, wiatr ma gdzie hulać i to jest jeszcze spotęgowane, a ta cisza momentami w Mongolii, jak się przez Mongolię przejeżdża, to momentami jak człowiek jest do miasta przyzwyczajony, do samochodów, do dzwonka w szkole, to tam to jest takie wrażenie, że czegoś brakuje w pewnym momencie. Jest taka cisza, że nie wiadomo na początku, jak sobie z nią poradzić. Ja się musiałam do tego przyzwyczaić.
1: No, cisza to jeden z dźwięków, oczywiście. Za chwileczkę wrócimy do rozmowy.

się tak.

0: Cały świat tańczy w rytmie dżungli. W dżungli na pewno też byłaś i pewnie nie raz.
1: Byłam zarówno w Azji, jak i w Ameryce Północnej i Południowej.
0: Naszym gościem jest Agnieszka Wasztyl, podróżniczka i właśnie o podróżach opowiada.
1: Tak jest. Co ciekawe, określenie dżungla dotyczy bardziej krajów właśnie azjatyckich, bo na kontynencie, zwłaszcza południowoamerykańskim, jest to określenie selwa. Natomiast i tak wszyscy potocznie mówią dżungla, więc ja też będę mówiła ogólnie, że to jest dżungla. I co jest niesamowite, dżungla po deszczu ma niesamowity zapach. Wszystko pachnie. Nigdy nie zapomnę właśnie pachnącej gleby po takim deszczu w dżungli w Azji, w Kambodży. I to na przykład jest niesamowite, bo wiele w tych krajach Azji Południowo-Wschodniej jest wiele niesamowitych świątyń. Zwłaszcza w Kambodży są zaginione miasta. Oczywiście one już są teraz dostępne, odnalezione, ale przez wiele stuleci były pochłonięte przez dżunglę. I nadal można zobaczyć, poczuć się jak Indiana Jones, czy jak jakiś właśnie podróżnik. Jak się odkrywa te ruiny, które nadal oplatają korzenie albo gałęzie tych drzew. Więc to jest takie jakby takie kadry z filmu przygodowego. A z kolei w Amazonii to też było niesamowite, bo tam żyją rdzenni mieszkańcy. My o nich mówimy Indianie, ale odchodzi się od tej nazwy. Oni żyją nadal według swoich dawnych praw. Mają swoje święte rośliny. Wierzą, że w puszczy właśnie żyje duch puszczy. Jak my się przedzieraliśmy przez puszczę z maczetą, bo po deszczu szybko te ścieżki zarastają, szukaliśmy anakondy, ogromnego węża, którego jednak nie znaleźliśmy. Chociaż nasz przewodnik mówił, że anakondę widział przed naszym przyjazdem i miała 3 metry i widział ją we własnym ogrodzie.
0: Oj, nie wiem, czy ja bym się nie wystraszyła.
1: Baliśmy się.
0: Bo no, to troszkę jest niebezpieczne, chociaż ja 2 tygodnie temu opowiadałam o tym, że tropiłam w Bieszczadach niedźwiedzie. Co prawda tropiłam
1: bardzo
0: tak z daleka, bo poruszaliśmy się za dźwiękiem, bo niedźwiedź miał nadajnik i my tego niedźwiedzia na szczęście dla nas nie zobaczyliśmy, słyszeliśmy. Natomiast niedźwiedź najprawdopodobniej nas widział i był całkiem niedaleko i być może te anakondy też was widziały.
1: Mogły nas widzieć anakondy, mogły nas widzieć jaguary. Jest to jedno z najbardziej drapieżnych zwierząt, nazywany jest królem puszczy. Doskonale czuje się na lądzie, jak i w wodzie, więc trzeba uważać. I było słychać właśnie ryk jaguara. Trzeba było zmienić trasę, bo no wiadomo, to jest bardzo niebezpieczne zwierzę. I co ciekawe, puszcza nigdy nie śpi. Nawet w nocy, ja na przykład miałam stopery, wkładałam do uszu, bo las nie śpi. A nad ranem nagle jest koncert ptasi. Zwierzęta się budzą, las się jeszcze bardziej budzi do życia i są naprawdę cały czas dźwięki.
0: Ale to jest nieprawdopodobne, bo no to jest jedna planeta. Tyle dźwięków, kolorów, zapachów, miejsc, że naprawdę aż szkoda ten czas swój spędzać w jednym miejscu. To jeżdżenie
1: prawda
0: po świecie jest fascynujące.
1: Tak, i podróżując po świecie człowiek dużo się uczy. Dużo się uczy o krajach, widzi jak żyją ludzie na różnych kontynentach, na różnej szerokości geograficznej. Uczy się też tolerancji, docenia to, co ma, kiedy wróci do kraju, bo naprawdę żyjemy w szczęśliwym kraju, wbrew temu, co się tutaj u nas mówi, jak czasem narzekamy na wszystko, o, trzeba iść do szkoły, trzeba iść do pracy. W wielu miejscach dzieci marzą o tym,

żeby iść do szkoły. Na przykład w Afryce, w Kenii i w Etiopii marzą o tym. Nie mają długopisów, nie mają pisaków. Jak ja im tam przewoziłam przybory szkolne, to dzieci biegły z tymi pisakami, jakby

0: szczęśliwym kraju.
1: No tak, czyli takie podróże też uczą empatii, takiego rzeczywiście doceniania tego, co jest wokół nas i co my tutaj mamy. Bo cały czas jesteśmy w Azji, tak? Chociaż nie, no troszeczkę zahaczyliśmy o Amerykę. Na jaki kontynent przeniesiemy się po piosence? O jakim opowiemy?
0: A o jakim byście chcieli?
1: Ja bym chciała usłyszeć o miejscu, gdzie jest zimno.
0: O, no to mogę opowiedzieć, bo zimno jest też w Ameryce Południowej, w Andach, gdzie żyją właśnie rdzenni mieszkańcy i właśnie z Peru i Boliwii wróciłam trochę chora.

0: Polskim Radiu Dzieciom trwa rodzinny tor przeszkód. Ze mną w studiu jest Agnieszka Wasztyl, dziennikarka, podróżniczka, która z plecakiem przemierza kontynenty i potem pisze o nich książki. Przede mną książka z plecakiem przez 5 kontynentów, po dżunglach, stepach i pustyniach. Miałyśmy wyruszyć tam, gdzie jest zimno, czyli kierunek Andy.
1: Tak, opowiem o Peru, bo Peru jest krajem bardzo specyficznym. Jest tam zarówno bardzo gorąco tropikalnie, bo jest już Puszcza Amazońska, są pustynie, więc jest bardzo gorąco, ale w Andach na wysokości powyżej 3-4 tysięcy metrów już jest zimno, szczególnie po zachodzie słońca. I to jest niesamowite, ponieważ warunki są bardzo trudne do życia, a ludzie w domach nie mają ogrzewania. Siedzą w domach wieczorami w kurtkach puchowych. My też tak siedzieliśmy. Nasza pani na recepcji w hostelu siedziała w ciepłej zimowej kurtce, bo po prostu było zimno. Mało tego, często nie ma ciepłej wody.
0: No to rzeczywiście, takie warunki zupełnie inne niż u nas jesienią czy zimą.
1: Tak, i najlepsze jest to, że to się właściwie nie zmienia. Podobnie jest w Boliwii. W wielu miejscach, na przykład w takich zapomnianych już andyjskich wioskach, w wielu miejscach prąd jest tylko kilka godzin dziennie. Często nie ma w ogóle prądu, bo są przerwy, a woda bywa tylko zimna, więc to są warunki trudne. No i te dzieciaki też mają na sobie kilka warstw ubrań, no bo na tych wysokościach, nawet jak słońce świeci, a słońce jest mocne, bo to już jest bardzo wysoko i nawet jak jest tylko 20 parę stopni na przykład w ciągu dnia, to wydaje się ciepło, to po zachodzie słońca temperatura potrafi spaść nawet do zera.
0: Co cię ciągnie w takie miejsca w takim razie?
1: Ciekawość. Ciekawość, jestem ciekawa, jak żyją ludzie. Poza tym to jest niezwykłe, że właśnie tak jak mówiłyśmy wcześniej, żyjemy w tym samym czasie, w różnych miejscach, na tylu kontynentach. I to jest fascynujące zobaczyć, jak żyją inni ludzie. No bo wiadomo, ludzie na różnych kontynentach różnią się od nas, mają inne stroje, inaczej wyglądają, mówią innymi językami, mają zupełnie inne tradycje, inne kultury, inne obyczaje. I to jest fascynujące przyjrzeć się temu z bliska, bo co innego o tym uczyć się w szkole, czy oglądać telewizję, czy czytać książki. To jest oczywiście bardzo cenne, bo daje nam jakiś obraz świata, ale co innego jest tego doświadczyć, z tymi mieszkańcami porozmawiać, zobaczyć ich na własne oczy i przekonać się, jak ta rzeczywistość u nich, to prawdziwe życie naprawdę wygląda.
0: Ja tak się zastanawiam, bo jak w Europie, zresztą w ogóle na świecie, kręcony jest jakiś film dla dzieci, na przykład Shrek, to ogląda go pół świata. Jak są seriale, bardzo często znamy seriale z różnych części świata, oglądamy to. Natomiast są takie opowieści, historie, bajki w tych regionach, na przykład w których ten prąd jest tak mało kiedy dostępny, które są tylko dla tego regionu, które mogą zafascynować, bo się o nich nie usłyszy nigdzie więcej.
1: To prawda, na przykład właśnie w Puszczy Amazońskiej, która też jest przecież ogromnym regionem, to w wielu miejscach, tak jak już mówiłam wcześniej, wierzą w ducha puszczy. Nie ma lekarzy, są szamani i to oni tak naprawdę leczą ludzi. Nasz przewodnik, nasz gospodarz, który nas ugościł w Puszczy Amazońskiej, opowiadał nam kiedyś, jak go ukąsił skorpion, to uratował go szaman. Nie lekarz, tylko szaman. Tym bardziej, że też wiele roślin z amazońskiej puszczy wykorzystywana jest w kosmetykach, w lekarstwach, nawet naszych. Jak oni mówią, ich żywi las i rzeka, na przykład Amazonka, która płynie właśnie i toczy ogromne wody przez Puszczę Amazońską aż do oceanu. I to jest niezwykłe, bo tam nie ma żadnego mostu. Tam rzeki są naturalnymi autostradami. No i też jest wiele wierzeń. I na przykład w rzekach w Amazonce i jej dopływach żyją delfiny rzeczne. Delfiny rzeczne. Niesamowicie super. Można je zobaczyć, można nawet z nimi popływać, jak się ma szczęście. One się nie boją. Też wydają z siebie podobno dźwięki. Ja ich nie słyszałam, ale nasz przewodnik, który płynął z nami przez Amazonkę, mówi: słyszysz? Ja nic nie słyszałam, a on słyszał te dźwięki tych delfinów.
0: Podejrzewam, że tych dźwięków tam było więcej, więc tak trudno było wyłapać te...

0: Przywykł, on delfini. Przywykł do tego. Ja to nie byłam w stanie tam tego wyłapać. To są inie amazońskie tak zwane. I są takie legendy, że one po zachodzie słońca zamieniają się w przystojnych młodzieńców.
1: O! I wędrują, szukają na przykład towarzyszki życia?
0: Tak, ale też żadna właśnie młoda dziewczyna właśnie unika spotkania z tym przystojnym mężczyzną. No bo wiadomo, to może się skończyć różnie, a oni potem przemieniają się znowu w te inie amazońskie i pływają właśnie w rzece. Są także magiczne drzewa. Na przykład jest drzewo Ceiba, ogromne drzewo, które ma nawet 70 metrów wysokości. Jeden z gigantów Amazonii. I oni mówią, że korzenie też zależy od kultury, bo nawet u Majów w Meksyku Ceiba jest świętym drzewem. Tam korzenie symbolizują podziemie. W koronie drzewa żyją duchy opiekuńcze. Tylko pień należy do ludzi. A w Amazonii z kolei też jest ta sama symbolika, ale tam dochodzi jeszcze to, że korzenie nawiązują do licznych odnóg Amazonki. I to też jest właśnie takie niesamowite. Poza tym na przykład w Wietnamie dużo też jest legend o smokach, o wróżkach. Oni też wierzą, że pochodzą od smoka i wróżki.
1: A dzieci chętnie tych legend słuchają? Tak. Tych opowieści?
0: Tak, szczególnie w miejscach, gdzie właśnie nie ma atrakcji, nie ma telewizora, nie ma internetu, kończy się dzień po zachodzie słońca i jest kompletnie ciemno, na przykład w Etiopii, na przykład w Afryce. Dzieciaki siadają często przy ognisku, my też tego byliśmy świadkami, grają. Ja myślałam, że to jest muzyka, że to są bębny. A oni grali na pustych baniakach, kanistrach i wydawały takie dźwięki, jakby grały na bębnach. I siadały razem koło siebie przy ognisku, opowiadały sobie różne historie. Nie wiedziałam, o czym mówią, no bo to był ich język, jeszcze plemienny, bo to byli Hamerowie, ale tak spędzają czas i tak samo wiedza przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Podobnie jest w Kazachstanie, gdzie dopiero no teraz oczywiście ta tradycja przekazywana jest w książkach, natomiast wcześniej koczownicy przez wiele, wiele wieków przekazywali wiedzę przez muzykę, przez pieśni.
1: Naprawdę mam coraz większy apetyt na to, żeby ruszyć w świat. Jeździsz sama, czy jeździsz w towarzystwie? No, opowiadasz o przewodnikach, czyli to są ludzie na miejscu, którzy znają te regiony świata, do których ty przyjeżdżasz, ale tak z Polski wyruszasz sama?
0: To zależy. Często mi się też zdarzało podróżować samej. Czasem z moimi przyjaciółmi, w kilka osób czasami nam się też zdarza podróżować. Czasem tylko z koleżanką, tak jak byłyśmy w Azji Centralnej i jeździłyśmy autostopem przez Azję Centralną. Podobnie zresztą było w Mongolii, też jeździłyśmy tylko we dwie. To zależy od kraju i zależy od tego, ile osób jest chętnych i jak komu pasuje. Natomiast czasem korzystamy z lokalnych przewodników faktycznie, nie wszędzie, w miejscach, które są niedostępne dla nas. Bo ja na przykład, jak jadę przez bezdroża, no to nie wymienię sobie koła sama. Nie znam się na samochodach, na silniku. Gdyby coś się stało daleko od miast, to ja bym sobie nie poradziła, bo bym czekała długo na pomoc. Muszę mieć kogoś, kto jest miejscowy, żeby potrafił naprawić samochód na przykład. Czy w miejscach, gdzie na przykład jest niestabilna sytuacja polityczna, czy niezbyt bezpiecznie, lokalny przewodnik jest na wagę złota, bo on zna ten język lokalny. Może wyczuć, gdzie jest na przykład jakieś są zamieszki, czy gdzie na przykład są jakieś demonstracje, bo to czasami różnie bywa. Po prostu jest takim dobrym duchem, który czuwa nad naszym bezpieczeństwem.
1: O różnych przygodach w podróży porozmawiamy sobie za chwilę.

0: W rodzinnym torze przeszkód dzisiaj gościmy Agnieszkę Wasztyl, podróżniczkę, reporterkę piszącą książki z podróży, które odbyła. Przede mną książka najnowsza Z plecakiem przez 5 kontynentów. Już wędrujemy od kontynentu przez kontynent. W różnych miejscach już byłyśmy, ale teraz chciałam z tobą porozmawiać o przygodach, bo podróż to przygoda.
1: Tak. I to właściwie dla mnie przygodą jest podróż do każdego kraju, gdzie jadę i podróżuję, ponieważ na każdym kroku może czekać coś, co odmieni nasz sposób patrzenia na świat. Nawet w krajach by się wydawało dostępnych. Spotkania z ludźmi na przykład. To jest coś, co zapamiętuję. Na przykład w Tadżykistanie, w kraju, który jest najbiedniejszym krajem Azji Środkowej, mało turystycznym, tam ludzie witają turystów z otwartymi ramionami. I wyobraźcie sobie, jak wędrowałam szlakiem 7 jezior, podszedł do nas ubogi pan, starszy pan, ubranie miał pocerowane, dziurawe. Zapytał, skąd jesteśmy. Powiedziałam, że z Polski. Nie wiedział, gdzie leży Polska. To powiedziałam, że z Europy. No to już kojarzył i chciał nas czymś obdarować. Podarował nam ze swojego sadu owoce. Po prostu chciał nas czymś ugościć, bo byliśmy gośćmi w jego kraju. I tam jest islam, więc on powiedział, że Allah się cieszy, czyli Bóg się cieszy, jak są goście. I u nich się mówi, że jak gość w dom, to Bóg w dom. No to ja powiedziałam, że u nas mówi się tak samo, że to nas łączy. I to było niesamowite, że taka serdeczność ludzka, gościnność, empatia. Ja się z nią spotkałam w bardzo wielu miejscach i to w takich paradoksalnie w miejscach bardzo odległych, właśnie mało turystycznych, bardzo biednych i tam ludzie cały czas są tacy w tym wszystkim szczerzy, zaciekawieni, chętnie pomogą we wszystkim. Z przygód też, może mniej ciekawych, ale to też dla mnie było doświadczenie, jeździłam konno w Kirgistanie i miałam wypadek na koniu. Miałam wypadek, tak. Złamałam rękę, ale też właśnie dzięki pomocy miejscowych ludzi i też takiej opiece tych miejscowych ludzi, ta podróż nie była zła. Chociaż z gipsem, wyobraźcie sobie, trudno mi się było myć jedną ręką w namiocie, gdzie nie było wody, chusteczkami nawilżającymi i z latarką czołową na głowie, bo nie było prądu.
0: Dobrze, że to się wszystko dobrze skończyło.
1: Tak jest, wszystko dobrze.
0: Ale jest to przygoda. Jest, to jest przygoda. Później o czym opowiadać i z czego wyciągać wnioski. Bo pewnie jakiś

0: Błąd został popełniony, że z konia spadłaś.
1: Koń się spłoszył, czegoś się przestraszył, więc na to nie miałam wpływu. Natomiast no, pewnie wiele tutaj dzieci, słuchaczy miało kiedyś na rączkę czy nogę złamaną na jakichś nartach, czy tam w szkole. To się przecież zdarza. Ja w szkole nie miałam nigdy niczego złamanego. Złamałam właśnie w Kirgistanie, więc już teraz wiem, jak to jest. Ale to też mnie nauczyło, że właśnie nie możemy wszystkiego przewidzieć. A jednak nawet w takich sytuacjach ekstremalnych się zawsze znajdzie ktoś, kto nam pomoże.
0: No i od pewnych rzeczy trzeba się ubezpieczyć i o tym pomyśleć koniecznie wcześniej.
1: Tak, tak? Jest
0: to przed każdą podróżą wiadomo. I czy po Polsce, czy po Europie, czy po świecie. Ale takie na przykład przygody, że właśnie, nie wiem, coś się stało z kołem samochodu, albo nocowałaś nie w tym miejscu, które sobie zaplanowałaś, że będziesz nocować.
1: Tak, to było tak wielokrotnie. Jeśli chodzi na przykład o Mongolię, bo to najnowsza moja podróż, w czerwcu z niej wróciłam, to zgubiliśmy się w środku lasu, w tajdze. I nie, była 22, ciemno, nie było, nie wiedzieliśmy gdzie jechać, bo nie było dróg i nagle trafiliśmy na koczowników i oni nas przenocowali. Rano nas jeszcze ugościli i nam podali śniadanie. To była taka śmietana z mleka jaka. Jak to jest zwierzę, które występuje między innymi w Mongolii, ale na północy Mongolii, bo on lubi chłód. I ona miała taki kolor bardziej żółtawy. Nie widziałam jeszcze takiej śmietany. No i z ciasteczkami. I to było tak sycące i tak pyszne. Podawali nam herbatę z mlekiem i solą. Naturalny
0: właśnie
1: elektrolit.
0: Ja słyszałam tak, że są miejsca na świecie, gdzie herbatę się podaje z solą, gdzie tak. Herbatę się soli i czasami dodaje się dużo tłuszczu.
1: Tak, bo to też jest w takim trudnym klimacie, gdzie też są trudne warunki do życia, szczególnie zimą, no to jest naturalny tłuszcz, ochrona, tak samo jak ta kuchnia często jest mięsna, no bo tego też wymaga klimat, dużo się je mięsa, więc ja lubię mięso, natomiast tamtego dla mnie było trochę za dużo. Z takich przygód to też bardzo miło wspominam noc na pustyni w Maroku. To było
0: aż
1: niesamowite.
0: Dreszcze.
1: Tak,
0: bo ale sobie wyobrażam to niebo.
1: Niebo było rozgwieżdżone, dookoła piaszczyste wydmy i rozmawiałam z jednym właśnie mieszkańcem, berberem, który mówił, że jego ojciec miał mnóstwo wielbłądów, on ma tylko 9 i on też spał przy tych wielbłądach pod gołym niebem, bo mówi, że nawet on akurat był wykształcony, studiował, ale wrócił na pustynię, bo tak mu brakowało właśnie tego nieba i tego klimatu, a wcześniej tańczyli przy ognisku, grali na bębnach i pokazywali nam swoje zwyczaje.
0: To niebo nad pustynią nie jest zanieczyszczone światłem, więc te gwiazdy, planety, to wszystko widać dużo lepiej niż na przykład z dużych miast w Europie, ale też to niebo wygląda inaczej, no bo to są inne konstelacje. To jest inny rejon świata.
1: Tak, a to inne konstelacje to szczególnie widać w Ameryce Południowej, kiedy na niebie pojawia się na przykład Krzyż Południa. Ja taki Krzyż Południa, to jest najmniejszy gwiazdozbiór na półkuli południowej i taki Krzyż Południa na Wisiorku dostałam od jednej z Indianek w Peru na wyspie Uros. Po prostu mnie chciała tym obdarować, nie wiem, wzbudziła mi sympatię i to też było takie niezwykłe, bo oni żyją na wyspach trzcinowych, zbudowanych z trzciny totora na jeziorze Titicaca, najwyżej położonym żeglownym jeziorze na świecie, które jest na granicy Peru właśnie i Boliwii. Co prawda wielu z nich już żyje w miastach i tam niektórzy twierdzą, że przepływają do pracy, ale są oczywiście rodziny, które tam dalej żyją. I taka wyspa może przetrwać wiele lat, tylko co kilka lat dokładane są kolejne warstwy tej trzciny, żeby się nie zapadła. I to też jest takie niezwykłe, że widzi się no, zupełnie inne życie w innym zakątku globu.
0: A dla mnie niezwykłe jest to, że ty to opowiadasz, nie masz przy sobie żadnych notatek, ja mam książkę twoją, ale ta książka leży koło mnie, to wszystko zapamiętujesz. To jest nieprawdopodobne.
1: Bo jak coś się przeżyje, to też to łatwiej zapada w pamięci. Oczywiście nie pamiętam wszystkich dat, wszystkich zabytków. Też musiałabym do swojej książki spojrzeć albo do przewodników. Natomiast to, co najważniejsze dla mnie, to właśnie to, co zostaje. Właśnie to też chciałam w tej książce przekazać i staram się o tym mówić, że zabytki zabytkami, one i tak się często te daty zmieniają, bo trwają w wielu miejscach prace archeologiczne, ale to, czego nikt nikomu nie odbierze, to co się przeżyło. Te emocje, przygody, doświadczenia i właśnie kontakt z ludźmi. To jest dla mnie w podróżach najważniejsze. I to, że właśnie ludzie na każdym kontynencie są właściwie tacy sami. Borykają się z tymi samymi właściwie problemami. Oczywiście wielu tych ludzi ma więcej tych problemów niż my, bo mają sytuację gospodarczą w kraju gorszą, polityczną gorszą, ale każdy chce mieć, są te same potrzeby. Każdy chce mieć co jeść, chodzić do pracy, mieć pieniądze i być zdrowym. Każdy chce, żeby dzieci były szczęśliwe na całym świecie. Tego chce każdy rodzic. A nie wszędzie to jest możliwe.

0: i naprawdę, jak też się widzi te dzieciaki na różnych kontynentach, to one wszystkie też są bardzo otwarte i wszystkie są zaciekawione.
1: Ja chciałam jeszcze zapytać, bo jak się wędruje po świecie, no to w różnych częściach świata różne rzeczy się je.
0: O tak.
1: Czy są takie rzeczy, no już troszeczkę o tym powiedziałaś, że czasem się je tłusto, bo tego wymaga klimat i człowiek musi mieć tę warstwę, która go będzie chronić, ale są takie miejsca, w których coś ci bardziej smakuje, a w innych mniej?
0: Tak, ja jestem w ogóle miłośniczką kuchni azjatyckiej, uwielbiam kuchnię tajską, uwielbiam kuchnię wietnamską. Pad thai ja uwielbiam. To jest taki smażony makaron z dodatkiem kurczaka. Może być krewetek, co tam sobie dodacie.
1: Uwielbiam. Jadam, ale w Polsce to nie jest to samo.
0: Tak, ale to też mi się wydaje, że czasami smaki, owszem, bo są inne może składniki, tamto na miejscu, ale też to jest magia chwili i otoczenia. Że to też często z tego wynika. Więc ja jestem zwolenniczką właśnie kuchni azjatyckiej, też chińskiej. Bardzo lubię kuchnię chińską. Co prawda kurczak w 5 smakach nie spotkałam tam w żadnym menu. To jest bardziej chyba na europejską modłę zrobione. Ale bardzo mi smakuje. Podobnie jak kuchnia peruwiańska mi bardzo smakuje, indyjska mi bardzo smakuje, choć jest w wielu miejscach pikantna i o tym trzeba pamiętać, że to są bardzo pikantne dania.
1: Tak, ale za to jak pięknie pachną i te aromaty przypraw. Ale powiedziałaś o kuchni indyjskiej, a wcześniej?
0: Peruwiańska.
1: Peruwiańska. Jakie rzeczy w Peru można zjeść?
0: To też zależy od regionu. W miejscach, gdzie jest dużo rzek, to też królują ryby. Jest pyszne ceviche, to jest marynowana surowa ryba między innymi. Skrepiona też w soku z limonki. Smaczne bardzo. Jak ktoś lubi ryby, to będzie mu to smakowało. Też jedzą dużo mięsa. Ale to mięso jest przyrządzane na różne sposoby i jest naprawdę, znają się na tym, potrafią je pysznie, smacznie przyrządzić. Dużo mają oczywiście owoców. Peru słynie z ziemniaków. To właśnie z Peru przybyły ziemniaki do Europy. Lubię też kuchnię meksykańską, chociaż też jest pikantna i oparta na kukurydzy, więc jak ktoś za bardzo nie lubi kukurydzy, to może po jakimś czasie już mieć dość tych produktów. Ale zdecydowanie uwielbiam kuchnię azjatycką. To jest taki mój faworyt. Indyjska właśnie i ta kuchnia Azji Południowo-Wschodniej plus chińska. Niekoniecznie Azja Centralna, bo jest tam dla mnie trochę zbyt tłusto. Aczkolwiek też mają dobre rzeczy. Na przykład danie, które nazywa się płow, pilaw. To jest danie oparte na ryżu, mięsie. Czasem też się tam dorzuca warzywa i rodzynki. Też w różnych regionach jest różnie przyrządzane, ale smaczne. To mi bardzo smakowało.
1: A desery? Ja już się głodna zrobiłam po tych opowieściach.
0: Ja też się robię głodna. Desery, ja w sumie bardzo mało jem deserów, bo muszę dbać o figurę niestety, więc staram się unikać słodyczy, ale też właśnie tajski deser mango sticky rice. Uwielbiam. To są właśnie, to jest kawałek, to jest ryż z mango, na bazie polany też takim mleczkiem kokosowym. To jest przepyszne i to zawsze jak jestem w Tajlandii, to lody w kokosie też są przepyszne. W kokosie po prostu wyłopuje się kokosa, wypija się sok i tam są te podawane lody, na przykład kokosowe. Przepyszne. Tego sobie nigdy, nigdzie nie odmówię. Jak jestem właśnie w Azji, to zawsze jem.
1: No to tylko można pozazdrościć, bo świat nie tylko brzmi inaczej w różnych miejscach, nie tylko pachnie inaczej, ale też smakuje zupełnie inaczej. A powiedz mi, zdarza ci się wracać do tych miejsc, w których już byłaś, czy raczej chodzi o to, żeby zwiedzać nowe miejsca?
0: Rzadko mi się zdarza, ponieważ chociaż do wielu miejsc chciałabym wrócić. Natomiast jest tyle miejsc, których jeszcze nie widziałam, a wiem, że czas jest ograniczony i nie wszędzie będę mogła być, no bo jest za dużo tych krajów i człowiek jak pracuje, to nie zawsze na to jest czas i też pieniądze są potrzebne. Więc staram się jednak odwiedzać inne miejsca, w tych, których jeszcze mnie nie było. Aczkolwiek mam sentyment do niektórych miejsc i czasami bywam w niektórych miejscach, jak na przykład mam gdzieś przesiadkę. No to w Pekinie byłam już 3 razy, bo miałam przesiadkę.
1: No tak, no tak.
0: Co mnie też cieszyło, bo ja lubię to miasto. Więc
1: i z Pekinu
0: to się
1: można
0: zdarza.
1: Lecieć dalej. Czy jechać dalej.
0: Oczywiście.
1: Agnieszka Wasztyl, podróżniczka, dziennikarka, pisarka, z plecakiem przez 5 kontynentów, po dżunglach, stepach i pustyniach. Zaczarowałaś tymi opowieściami o świecie.
0: Mam nadzieję, dziękuję.
1: Podobno podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Może warto zrobić ten pierwszy krok. Na razie nasi słuchacze mogą zwiedzać swoją okolicę. A kto wie, może kiedyś na te inne kontynenty też trafią.
0: Myślę, że tak. Wszystko zaczyna się właśnie od tego pierwszego kroku. Potem to już idzie samo.
1: Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Agnieszka Ciecierska.

Cześć, dzień dobry, jak się macie? Mam nadzieję, że świetnie, bo już za chwilę przeniesiemy się do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, gdzie odbędzie się koncert z cyklu Alfabet Orkiestry. Tym razem pod hasłem M jak mistrz. Koncert poprowadzi Martyna Chuderska, a zagra jak zawsze mistrzowska Orkiestra Polskiego Radia w

0: Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zanim to nastąpi, wysłuchajcie jednak kilku zasad, które obowiązują podczas koncertu.
1: Cześć! Witajcie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Fajnie, że jesteście tu z nami. Za chwilę zacznie się koncert naszej orkiestry. Naszej, czyli Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Rozejrzyjcie się po sali. To jedna z najlepszych sal koncertowych w Polsce. A to znaczy, że muzykę na żywo słychać tu naprawdę super. Jesteśmy w radiu, a więc koncert jest do słuchania. Trochę też do oglądania. A wiecie, do czego koncert nie jest? Nie jest do biegania i nie jest do jedzenia. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, rozgrzejcie uszy i... Chyba już możemy zaczynać!
2: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.

0: kochani, przepraszam, bo ja chciałam coś powiedzieć. Martyna, bo my dzisiaj przecież dla Państwa zamierzamy i chcemy poprowadzić koncert, którego główną gwiazdą będzie Orkiestra Polskiego Radia, a tutaj też mamy muzyków, tylko takich młodszych. Co tu się dzieje, Martyna?
1: Jacku, no... No spokojnie, tak, no zaraz ci wszystko wyjaśnię, ale musiałeś tak wtargnąć. Widzisz, że zaczęli już wszyscy grać. Ja nie wiem w ogóle, gdzie twoje maniery. Może najpierw byśmy przywitali wszystkich, tak?
0: Tak, tak jak przywitajmy wszystkich. Dzień dobry, kochani!
1: Dzień dobry państwu! Witamy na kolejnym październikowym koncercie z cyklu Alfabet Orkiestry, M jak mistrz i uczeń. Czujesz się już troszkę spokojniej, wiesz już, gdzie
0: tak,
1: jesteśmy,
0: się
1: w jakiej sytuacji, jakiej okolicznościach.
0: Jeszcze ciśnienie jest, ale tak powolutku barometr spada.
1: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, o którą się tak martwiłeś, oczywiście jest z nami. Wielkie brawa.
0: Wielkie brawa.
1: Liliana Krych, nasza niezastąpiona dyrygentka. Jacku. A ci wspaniali młodzi muzycy, którym tak brutalnie i niegrzecznie przerwałeś?
0: Nie, no tak delikatnie powiedziałem, że
1: no jednak, mało to było eleganckie.
0: Czepiasz się.
1: To uczniowie z aż 7 szkół muzycznych z Warszawy i Mazowsza. Przywitajmy ich brawami.
0: Gromkie brawa! Nie szczędźcie dłoni, kochani!
1: I oczywiście moc dobrej energii wysyłamy słuchaczom Polskiego Radia, dzieciom, którzy są dzisiaj również z nami. Będą słuchali
0: koncertu. Pozdrawiamy naszych wspaniałych słuchaczy.
1: Drodzy państwo, dzisiejszy koncert to nasze wspólne święto. Na scenie zobaczycie wielką orkiestrę symfoniczną i prawie wszystkie instrumenty, jakie możemy sobie wyobrazić. Dzisiejszy koncert zatytułowaliśmy M jak mistrz i uczeń.
0: No właśnie,
1: bo każdy uczeń miał kiedyś swojego mistrza, moi drodzy.
0: Każdy uczeń miał swojego mistrza i ja już tu widzę mistrzów w czerwonych bluzach, w niebieskich koszulach. Pierwszy mistrz, ja tylko się upewnię, czy pan mistrzu jest mistrzem?
2: Nie.
0: No, tylko ten, kto nic nie robi, się nie boli. Kim pan jest w takim razie?
2: Uczniem.
0: Pan jest uczniem. Brawa dla ucznia! Ja myślałam, że pan jest mistrzem. Drogi panie mistrz, drogi panie uczniu, w takim razie pan uczeń grał tu na jakim instrumencie?
2: Na terkotce.
0: Możemy zaprezentować terkotkę? Czy możemy zaprezentować te wszystkie takie przedziwne, śmieszne instrumenty? Do góry pokażmy je, tak by wszyscy zobaczyli. Brawa dla naszych zabawek i instrumentów! To nie był mistrz. Gdzie jest mistrz? Dobrze. To będzie teraz drugi raz. Będę próbował. Może

0: bo pan tak troszkę starzej, znaczy dojrzalej wygląda. Czy pan jest mistrzem?
1: Oj, duże słowo, mistrzem. Jestem nauczycielem w wspaniałej szkole na Bednarskiej.
0: Czyli pan jest mistrzem!
2: Martyna znalazła mistrza. Brawo dla pana Łukasza!
0: Ale zaraz, chwileczkę, bo my tutaj bardzo lubimy słuchać instrumentów, oglądać się również, a pan przyszedł z pudełkiem? Co to za pudełko?
1: Pudełeczko takie, taka kukułka.
0: Czyli to jest instrument kukułka, które wygląda jak pudełko, tak?
1: Dokładnie tak.
0: No to wszystko jasne, brawa dla kukułeczki.
3: Tę kukułkę wykorzystał inny mistrz, który jest bardzo znany, mistrz Leopold Mozart, którym był mistrzem, nauczycielem i tatą Wolfganga Amadeusza Mozarta. No i specjalnie napisał taki utwór, taką symfonię, w której właśnie zabawki będą instrumentami, ale przerwaliście nam, więc może byście chcielibyście posłuchać w całości tej pierwszej części?
2: Bardzo.
0: Tak, zdecydowanie. Przepraszam, że przerwałem. Słuchamy.

0: Wielkie brawa!
1: Brawo! Zagrali dla was na Terkotkach Nikołaj i Maja. Ptaszki zaćwierkotały dzięki Leonardowi, Leonowi, Ignacemu i Livii. Z trójkątów dźwięk wydobyli Filip, Magda i Zuzia. Na trąbkach zagrali Tymon i Antek. A na werblach Janek. A mistrz Łukasz, którego dobrze już znamy, zakukał.
0: Na pudełku, czyli na pupułce.
1: Bardzo wam dziękujemy. Odłóżcie proszę zabawki, instrumenty. Ale zajmijcie wszyscy miejsce przy pulpitach.
2: Wszyscy ci młodzi muzycy jeszcze z nami zagrają, bo po kolei zbieramy bardzo wielką orkiestrę dzisiaj.
0: Aha.
1: No tak. Jacku, tak? Zauważyłeś, że coś zmieniło się na scenie? Nie jest tak jak na każdym koncercie?
0: Zauważyłem, jest piękna podłoga, są piękne stylizacje naszych muzyków. I
1: a
0: są nowe krzesła,
1: stronę.
0: Mamy nowe krzesła. Drodzy państwo, ale chwileczka, dlaczego te krzesła są puste, Martyna? Dlaczego się spóźniają?
1: No proszę państwa, wspominaliśmy o tym, że dziś to będzie wielki koncert z wielkim składem muzyków i uczniów.

0: Jak myślicie?
1: Ciekawe, ile może być tych uczniów w orkiestrze?
0: Ilu uczniów może
2: ilu
0: dzisiaj
2: uczniów
0: usiąść?
2: Może być w całej orkiestrze, która dzisiaj zagra tutaj w studiu koncertowym Lutosławskiego? Takie jest pytanie.
1: Ilu uczniów i mistrzów razem? Jak wielka może być ta orkiestra?
2: 77? Martyna, ilu? Ilu, ilu?
0: Ja zapytałabym publiczności.
2: Ilu, ilu? Możemy... Ilu? Mówcie głośno. Ja nie słyszę, bo mi się ucho zatyka. Ilu? Proszę bardzo, jak masz na imię, mój drogi?
3: Edgar.
2: Edgar. Edgar uważa, że będzie ilu muzyków?
3: 100.
0: 100. Kasiu, 200. Proszę, zapisz.
2: No to 100 też dobrze. 100. Brawo dla Edgara, sprawdzimy to później. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Ręce wysoko. O, proszę bardzo. Jak masz na imię?
4: Marian.
2: Marian odpowiada, że ilu muzyków dzisiaj zagra razem z nami?
4: 200.
2: 200, podbijamy stawkę. Czekam na 1000, kto da więcej? Jak masz na imię?
0: Wow.
5: Sonia.
2: Sonia twierdzi, że?
5: 70.
2: 70 muzyków, Kasiu, zapisujemy i sprawdzimy to za niespełna 17 minut, tudzież 35.
1: Tak, ale żeby to policzyć, będziemy musieli doliczać muzyków, którzy tu się będą pojawiali, więc najpierw zapiszmy może, że już teraz jest nas tu 56 osób, bo mamy skrzypce pierwsze, drugie, wiolonczele, kontrabasy, perkusje, razem to jest 56, a potem będziemy dodawać, dobra?
2: Policzyłem, Kasiu, 56. Zapisane.
0: Sprawdzimy też dzisiaj, kto jest mistrzem matematyki w takim razie.
2: Ja. Mm-hmm. No, to... Ale zaraz, zaraz, mistrzem.
0: Skromny.
2: Tak mówimy o tych mistrzach. Martyna, a kim jest właściwie taki mistrz?
0: Jacku, jak czegoś nie wiesz, to wiadomo, że najlepiej zapytać dzieci.
6: Mistrz to taki człowiek, co umie na przykład taką rzecz, bardzo umie.
7: Na przykład bardzo dobrze umie rozpoznawać kryształy, naprawiać silnik, wyjmować i wymieniać tak, żeby nie odczepić rejestracji. Mistrzowie jeszcze są od zjawisk meteorologicznych. I mistrz wygląda jak normalny człowiek, tylko może ma jakieś ubrania droższe. I chyba zawsze nosi to, w czym jest bardzo dobry. Czasem nosi kryształ tak w ręce chodząc, czasem nosi cegłę. Mistrz może czasem
2: różnie bywa.
7: Skrzypce nosić w ręku.
6: A wiesz, że mistrze mogą mieć magię? Mogą wyczarować coś z rąk.
0: Panie Michale!
2: Wielkie brawa dla naszych wspaniałych ekspertów.
0: Nie wiem, czy pan się zgodzi z przedmówcami. Ja chciałam pana zapytać, czy pan bardzo umie rozpoznawać kryształy, czy pan bardziej specjalizuje się w zjawiskach meteorologicznych?
8: Nie znam się ani na tym, ani na tym, ale znam się na diamentach. I taki diament mam dzisiaj ze sobą, tutaj.
0: Już oszlifowany?
8: Jest w trakcie szlifowania.
0: To zapraszamy na scenę.
2: Zapraszamy mistrza i jego
0: Michał.
2: Diament.
0: I jego uczennica
2: Agata. Brawo.
0: Brawo.
2: Pani Diamentko, pani Agatko, pani Agatko, czy długo trzeba przygotować taki utwór, który za chwilę wykona pani w towarzystwie swojego mistrza, by wystąpić tu przed nami?
9: Nie za długo.
2: Ile czasu wy się przygotowywaliście?
9: Tydzień, dwa.
2: Tydzień, dwa, chyba bardzo krótko. Wielkie brawa dla naszych mistrzów.
0: Ale ja słyszałam, że zacząć można uczyć się grać na instrumencie niemalże w każdym wieku. Pana najmłodszy uczeń?
8: Maciuś, 5 lat.
0: Najstarszy?
8: Pani Wiesława, lat 73.
0: Chodźcie, dla każdego jest szansa.
2: To ja mam jeszcze jedno pytanie. Dzisiaj zagracie przed nami w duecie. Czym różni się granie w duecie od grania osobno, solo? Czy łatwiej jest grać solo, czy w duecie?
9: W duecie zawsze raźniej niż solo, więc myślę, że to jest jedna rzecz, która się zmienia. Nie wiem, no, przyjemnie się gra.
2: No to tę przyjemność chcemy właśnie teraz usłyszeć.
0: W jakim utworze?
8: W utworze Jean-Baptiste Charles Dancla, słynny, ale tylko dla skrzypków, kompozytor francuski XIX wieku, który tworzył mnóstwo etiud i właściwie każdy skrzypek na jakimś etapie swojej edukacji musi się z tymi utworami zetknąć.
0: Od dziś słynny już nie tylko dla skrzypków. Zapraszamy.
2: Słuchamy.

0: Pięknie, dziękujemy.
1: Zajmijcie swoje miejsca w orkiestrze, zapraszamy.
0: Jacku.
1: Tak?
0: Ty grasz na jakimś instrumencie?
1: Tak, gram na gitarze. Brawa dla mistrza gitary.
0: A chciałbyś się nauczyć grać na innym instrumencie?
1: Na przykład na?
0: Na przykład na rożku angielskim.
1: Na rożku angielskim?
0: Tak, na rożku angielskim.
1: Martyna, bo ty nie pozwoliłaś mi dokończyć zdania. Ja gram na gitarze, przecinek, a także gram, i to już od 7 lat, drodzy państwo, na... rożku angielskim, voilà.
0: Jacku. Już, już naprawdę to jest poważny koncert. Przestań się wygłupiać, proszę.
1: Wstań. No wiem, ja już po prostu chcę...
0: Widziałeś kiedyś rożek angielski? Chyba musimy poprosić kogoś o pomoc. Panie Michale, no zapraszam. To trzeba wyjaśnić tę sprawę.
1: Tak, obejrzymy i usłyszymy prawdziwy rożek angielski.
0: Taka ignorancja.
1: Tak, no lekka taka.
0: Dla
1: mistrz i uczennica. Wielkie brawa.
0: Brawo. Rożek angielski? Skąd ta nazwa?
2: Dokładnie tak. To ten instrument nazywa się rożek angielski i są dwie rzeczy, które musicie o nim wiedzieć. Właściwie to nie jest rożek, bo rożek jest coś zakręconego i nie jest angielski, bo generalnie pochodzi ze Francji.
0: Wszystko pomieszamy.
1: A ja mam rożek polski na głowie. No dobrze, ale ja czytałam, ja się przygotowałam, Martyna, do tego koncertu i wiem, żeby zagrać na takim rożku angielskim, to trzeba przejść rozgrzewkę oddechową, żeby ten oddech przygotować, prawda, panie Michale?
2: To jest prawda. Dmuchanie do oboju, tak jak do rożka angielskiego, wymaga bardzo, bardzo dużego wydmuchu, dużego wzięcia oddechu do brzucha i zrobienie kilku podstawowych ćwiczeń. My nazywamy to siłownia obojowa.
1: No to teraz naszym trenerem, panem Michałem, i jego asystentką, naszą wspaniałą asystentką, zapraszamy państwa na siłownię obojową. 3, 2, 1, zaczynamy.
2: Ona trwa generalnie pół godziny, ale tylko dwa ćwiczenia.
1: Tylko godzinę.
2: Pierwsze ćwiczenie nazywa się grzyjemy rączki. Musimy podnieść dwie albo jedną rączkę.
1: Podnosimy.
2: I bardzo głośno dmuchnąć, przesuwając język do tyłu. W taki sposób.
1: Próbujemy.
2: Ale oddech do brzucha.
1: Ja sprawdzę, jak tam idzie wszystkim. Oddech, kontynuuj.
0: Ale ja widzę, że nie wszyscy ćwiczą, proszę państwa.
1: Ćwiczymy, kochani, wszyscy. Tutaj siódma C też ćwiczy. O Jezu, poczekajcie.
0: Jest dobrze.
1: Ćwiczenie numer jeden zakończone. Za trudne to było. Brawa, brawa dla trenera. Panie trenerze, coś prostszego poprosimy, bo ja już ledwo tutaj
2: dobrze,
1: dochodzę.
2: Dobrze, ćwiczenie numer dwa. Nazywa się owczarek podhalański. Wyobraźmy sobie takiego dużego białego psa.

0: psa. On wyszedł sobie na spacer, poszedł do góry, wszedł na sam szczyt tej góry, bardzo się zmęczył, siadł sobie, wysunął duży język i zaczął głośno oddychać.
1: Ćwiczymy, kochani, ja wiem, że to jest...
0: Oddech do brzucha.
1: To jest siłownia obojowa z trzema gwiazdkami. Śmiało. Śmiało. Dziękuję. Dziękuję. Brawa dla pana trenera.
2: Wspaniale.
1: Martyno, ja myślę, bardzo dziękuję. To była bardzo ciekawa siłownia obojowa. Już wystarczy. Tu mamy rożek angielski, tu mamy piękny obój. Co dalej, Martyna?
2: No, myślę, że teraz to posłuchamy, jak te instrumenty brzmią. I tak, czy już jesteśmy wystarczająco rozgrzani.
1: To będzie duet kwiatów Leo Delip. Słuchajmy. Brawa oczywiście, brawa.

0: brawo. Mistrz Michał i Ola.
1: Dziękujemy, kochani, to było Mistrzostwo Świata. Wracajcie do naszej orkiestry, a my, Lila, liczymy.
2: Tak, no bo skoro pojawiły się oboje i rożki, to zapraszamy całą sekcję obojów, a na tablicy dopisujemy plus 4 osoby.
1: Kasiu, zapisz. Zapraszamy, zapraszamy.
0: Kasia aktualizuje licznik, państwo też liczą, bo cały czas sprawdzamy, czy mamy tutaj też mistrza matematyki.
1: I liczymy, liczymy.
0: Tak. Jacku, to już wiemy, że jesteś wirtuozem gitary.
1: I rożka tego sylwestrowego.
0: Rożka sylwestrowego. A czy myślałeś kiedyś o tym, żeby ten instrument zmienić? Czy miałeś takie chwile słabości, jak ćwiczyłeś?
1: Miałem ogromne chwile słabości, miałem wątpliwości, czy rożek sylwestrowy, czy gitara, i zmieniałem. Zmieniałem, drodzy państwo, na pianino. Zapisałem się na pianino, dwie lekcje. Potem stwierdziłem, że nie, to pianino niedobrze brzmi. Potem był balafon i akordeon, na końcu dudy smalone. No i teraz moim instrumentem jest mikrofon. Ale myślę, że brawa za wytrwałość, po prostu.
0: Zdecydowanie. Uczniowie, którzy już za chwilę pojawią się na scenie, wybrali instrument, ale po pewnym czasie zdanie zmienili. Czy wyszło im to na dobre? Maja i Marcel, ich mistrzowie, pan Andrzej i pan Mariusz, zapraszamy.
1: Kolejni mistrzowie, kolejni uczniowie. Zaraz, zaraz, ustalmy od razu, które z tych instrumentów to są altówki, a które skrzypce. Skrzypce do góry, poproszę. To są skrzypce, a altówki? Aha, altówki zostały. Dobrze, to już wszystko jasne.
0: Maju, dlaczego porzuciłaś skrzypce dla altówki?
3: Ponieważ gra na skrzypcach już mi się znudziła.
1: No tak, ja tak z balafonem miałem.
0: Marcel by powiedział, że skrzypce nie gorsze, prawda?
1: Marcel, jak to jest ze skrzypcami? Dlaczego wybrałaś skrzypce akurat?
4: Bo nie chciałem już grać na altówce.
1: Ale się dobrali, brawo.
0: Prosta, konkretna odpowiedź. Te instrumenty różnią się barwą, różnią się brzmieniem, prawda?

0: Proszę nam opowiedzieć o tym coś więcej.
1: To może zanim opowiem, to może zagramy i państwo usłyszycie. Zagramy krótki motyw z filmu Peter Gunn i najpierw kolega zagra

0: Brawo!
1: Recital mini, recital mistrzów.
0: Ale dzisiaj zagracie w kwartecie. A jaki utwór przygotowaliście?
2: Zagramy utwór Edwarda Elgara, Salut d'amour.
0: Posłuchajmy.

0: wspaniali. Brawa. Pięknie dziękujemy.
1: No a skoro pojawiły się altówki na scenie, to czas wypełnić te puste miejsca, które czekają od początku, więc zapraszamy całą sekcję altówek.
0: Witamy altówki.
1: A na tablicy dopisujemy plus 12.
2: Cały czas liczcie, kochani, cały czas liczcie razem z Kasią.
0: Altówki zajmują miejsce, a ja zapytam naszego współprowadzącego, Jacku, Martyno? Tobie teraz bliżej do altówki czy do skrzypiec? No może do rożka to już ustaliliśmy, że tak.
3: Czy do altówki czy do skrzypiec?
0: Tak.
3: Wybieram harfę. Wybieram harfę, chociaż... Nie, poczekaj, nie wiem, Martyna, ja mam coraz większy mętlik w głowie tych instrumentów, przybywa, sam nie wiem.
0: No ja czuję, że po prezentacji kolejnego instrumentu to będziesz miał prawdziwy dylemat, bo już sama nazwa marimba przywołuje różne skojarzenia.
3: Jak?
0: Marimba.
3: Teraz będzie, drodzy Państwo, marimba.
0: Posłuchajmy.
4: Kółko i taka długa linia, bardzo długa linia. I to jest marimba. Wygląda dziwnie i ma takie wafelki jakby. Tak się rozkłada, tak zawija raz i zawija się i zawija się, żeby była lepsza marimba. Rn, rn, rn, rn, rn, rn. To właśnie taki dźwięk jest od tego.
5: Na przykład do przenoszenia pajączków z domu na trawę. Do tego mogłabyś użyć marimba. By tam wchodziły cztery pajączki, by się zamknęło i wypuszcza się pajączki na trawę.
3: Kochani, ale wyłączamy, no naprawdę. Nie, to była, ja już teraz usłyszałam, to była marimba, brawa, dziękujemy za naszą sondę.
0: A my, proszę Państwa, mamy dziś marimbę orkiestrową na scenie.
3: Tak jest, na której zagrają nie cztery pajączki, ale czworo naszych wspaniałych perkusistów.
0: Magda, Jan, Maja i pan Łukasz, brawo!
3: Iwan Trevino, Watercolor Sun.

0: Wow, wielkie brawa, kochani, tak brzmi Marynka.
1: Maja, ja, Łukasz. I jak kolorowe słońce. Ależ nam się tu zrobiło kolorowo, pięknie, pastelowo.
0: Martyna, i dlatego chyba, i drodzy Państwo, warto przychodzić na nasze koncerty, żeby usłyszeć taką muzyczną magię. Ja już po prostu odleciałem. Jeszcze raz wielkie brawa!
1: Finezja, współpraca, wspaniali. Moi drodzy, mistrzowie dziś grali już ze swoimi uczniami w duetach, w kwartetach, ale nie mieliśmy jeszcze sytuacji, w której uczniowie wykonują razem z nauczycielem utwór, który nauczyciel sam skomponował. Tego mistrza bywalcy koncertów dobrze znają. To koncertmistrz orkiestry.
0: Choć nie w takiej czapeczce.
1: Marcin dzisiaj zagra ze swoimi studentami, z Marceliną, Zofią i Ignacym.
0: Wielkie brawa dla studentów Marcina. Drodzy studenci, to ja mam pytanie do was, no bo wy już tacy nie jesteście tacy młodzi, chociaż no też jeszcze nie tak mocno dojrzali, ale jesteście po pierwszym stopniu szkoły muzycznej, po drugim stopniu szkoły muzycznej, zatem czy jesteście już mistrzami?
2: Nie, ciągle się uczymy.
0: Ciągle się uczymy. To jak długo uczeń, czy też uczennica uczy się, uczy, ćwiczy, żeby w końcu stać się

0: się mistrzem lub mistrzynią?
1: Ja uważam, że całe życie.
0: I to jest prosta, konkretna, piękna odpowiedź.
2: Marcinie, ty też się cały czas uczysz?
3: Ja się też cały czas uczę. I mam nadzieję, że się nigdy chyba tak nie, że nie nauczę do końca.
2: Dobrze, my sobie będziemy czerpać z tego waszego talentu. A co dzisiaj zaprezentujecie?
3: To jest taki utwór, który napisałem bardzo szybko. 45 minut to trwało. W moim zespole, w którym gram na co dzień, Lutosławski Kwartet, graliśmy kiedyś na wyjeździe, zapomnieliśmy nut na bis, więc nie mieliśmy co zagrać, więc szybko napisałem w dniu koncertu i jest. I graliśmy przez 5 lat to w kółko, ale od 15 lat chyba w ogóle tego nie zagraliśmy, więc to będzie pierwszy raz. I to fajnie, bo z nimi.
2: A, to czujemy się zaszczyceni. Grajcie.
0: No to teraz posłuchamy, jak brzmi utwór stworzony przez naszego Marcina w 45 minut. Słuchamy, wielkie brawa.

0: tytułem
1: Szostakowic.
2: Wielkie brawa raz jeszcze. Brawo.
3: Marcelina, Zofia, Ignacy i Marcin.
4: No i skoro przyszliście, to siadajcie z nami do orkiestry, bo przed nami wielki finał, prawda?
2: Tak, i liczymy.
4: Czyli plus ile mamy? Trzech, plus trójka studentów musimy dopisać.
2: Kasiu, troje studentów, tak?
4: Czekajcie, bo zapomniałam jeszcze, przecież mamy dwie harfy już teraz.
2: Dwie harfy, Kasiu.
4: No i co, już zapraszamy całą resztę?
3: Tak, zapraszamy.
2: To chyba dobry moment.
3: Trąbki, puzony.
4: Tak, to najpierw cztery flety zapraszamy.
2: Liczcie. Cztery flety.
4: Cztery fagoty, plus cztery. Cztery klarnety. Dwa saksofony zaprosimy.
3: Cztery waltornie,
4: tak. Pięć trąbek. Sześć puzonów.
3: Tak jest.
4: Tubę.
3: Czelesta. Proszę. Dokonujemy aktualizacji na naszym liczniku.
4: Zostawmy chwilkę na doliczenie się, a w tym czasie może orkiestra się zaraz nastroi, zanim my to doliczymy, prawda? Żebyśmy mogli się przygotować.
3: Orkiestra się stroi, a my sprawdzamy, czy mamy wśród

0: publiczności mistrza matematyk.
1: No właśnie, bo musimy, Martyno, musimy teraz to zsumować. Kasia, włącz kalkulator albo pod kreską, szybciutko.
0: Kasia nie potrzebuje
1: sprawdzamy, sprawdzamy. Za chwilę dowiemy się, Lila, ilu instrumentalistów, muzyków mamy dzisiaj. Kasiu, liczymy, liczymy.
2: Co dobra, a teraz sekundka ciszy, żeby orkiestra się nastroiła. Każdy liczy w głowie. Stroimy.
0: Liczą państwo?

0: proszę dokładnie policzyć. Zaraz wszystkiego się dowiemy i sprawdzimy, kto był najbliżej prawdy.
1: Martyna, już wiemy.
0: Wy już wiecie? A państwo już wiedzą?
1: Ostatni raz. Ile instrumentów? Niech każdy wykrzyczy swoją liczbę. 3, 4! 58, troszkę więcej. Ile? 1008, ile za dużo? Uwaga, odkrywam.
0: Uwaga.
1: Karty na stół.
0: 108.
1: Najbliżej był Edgar. Edgar, gdzie jesteś? Pomachaj do nas. Edgar mówił, że 100, pomylił się tylko o 8 instrumentów. Brawa dla Edgara.
0: To była fanfara dla Edgara.
1: Bardzo dobrze policzył, tylko 8 instrumentów.
2: No tak, ale żebyśmy doszli do naszego finału i zagrali w tej wielkiej orkiestrze, którą już widzicie, jeszcze chcielibyśmy chyba szybko poznać wszystkie grupy instrumentów, jak one brzmią, bo potem będą grały razem, to może się tak nie odróżni, więc posłuchajmy, z jakich instrumentów składa się z orkiestra, z jakich drużyn. Mamy smyczki i najpierw skrzypce pierwsze. Tutaj siedzą skrzypce drugie. Tutaj są z kolei altówki. A tutaj siedzą wiolonczele. Z tyłu, takie ogromne, to są kontrabasy. Przechodzimy do dętych instrumentów. Mamy flety. Oboje i rożki, które już trochę znacie. Mamy też trąbki. Z taką mocą mamy waltornię. Saksofony. I klarnety. Po nich siedzą te brązowe fagoty i kontrafagot. A tuż obok puzony. A na końcu tuba. Za instrumentami dętymi stoi ogromna sekcja perkusji, w skład której wchodzą kotły, werble tam

0: talerze i wielki bęben, czyli gran cassa. A mamy też harfy i celeste, czyli takie dzwonki, na których gra się na klawiszach. No już jesteśmy gotowi, żeby zagrać wszyscy razem nasz finałowy utwór.
1: Moi drodzy, za chwilę usłyszycie jeden z najsłynniejszych utworów w historii muzyki.
2: Utwór, w którym dzieje się bardzo mało, a jednocześnie bardzo dużo.
0: Bardzo mało, bo złożony jest tylko z jednego głównego rytmu, który właściwie chyba prawie cały czas, usłyszycie, wybija werbel. Ciekawe, czy usłyszycie, czy ten rytm się kiedyś zmienia. A do tego rytmu kompozytor Maurice Ravel dołożył też jedną melodię. Trochę nudno, bo on będzie trwał ponad 10 minut. Ale postanowił tę melodię pokazać w wielu różnych kolorach. Na przykład będzie ją grał flet. Usłyszycie ją też na trąbce. Na czeleście też będzie grana. Słychać, że to ta sama melodia?
1: Tak.
0: Maurice Ravel postanowił z tych dwóch prostych elementów, z takich dwóch klocków, stworzyć utwór, który działa jak taki powolutku rozpędzający się pociąg?
2: Pociąg albo taka ogromna maszyna, prawda, Martyna?
1: Która urośnie.
0: Zaczyna bardzo, bardzo cichusieńko, a potem dołączamy się i rośnie w siłę naszych 108 muzyków.
2: Lila, my już nie możemy się doczekać. To jest, a osobiście powiem, że to jest mój ukochany utwór z kanonu muzyki klasycznej. Droga publiczności!
1: Przed wami mistrzowie i ich uczniowie w jednym z najsłynniejszych utworów w historii muzyki, Maurice Ravel i...
2: Bolero!

0: Te brawa muszą wybrzmieć.
1: Należą im się ogromne brawa, kochani. To jest niecodzienne wykonanie właśnie u nas w studiu koncertowym Polskiego Radia. Wielkie brawa!

0: uczennice i uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 imienia Karola Szymanowicza w Warszawie. Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych pierwszego i drugiego stopnia nr 3 imienia Grażyny Bacewicz w Warszawie. Z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia nr 1 imienia Kosohara Kolberga w Warszawie. Zespołu Szkół Muzycznych pierwszego i drugiego stopnia w Siedlcach. Z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Oraz studenci Akademii Muzycznej z Warszawy.
1: Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
0: Dyrygowała Liliana Krych.
2: Kochani, zwróćcie jeszcze uwagę na to, że oprócz tego, że mistrzowie i uczniowie zagrali dla was te przepiękne, przepiękne dźwięki, to każda para, uczeń i mistrz, zadbała o wspólną, tę samą stylizację, co możecie podziwiać. Uczeń i mistrz
0: mają nawet dobrali się kolorystycznie.
2: Tak chcieli przed wami pięknie wystąpić, że nawet o to zadbali. Wielkie brawa raz jeszcze. Koncert poprowadziła Martyna Huderska.
0: Jacek Zawada. Proszę Państwa, jeszcze dwa słowa podziękowań bardzo ważne dla kadry nauczycielskiej. Wszystkich, którzy na co dzień przygotowują tą wspaniałą młodzież i dla rodziców. Wszystkich Państwa, którzy wkładają tyle serca w to, żeby wasze dzieci mogły tak błyszczeć na scenie i żebyśmy my mogli z tego ich talentu tyle sobie czerpać. Tyle czerpać dla siebie. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Żegnamy też słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
2: I zapraszamy już dziś na kolejny koncert z cyklu Alfabet Orkiestry w listopadzie.

0: Oczywiście na dole we foyer.
1: Bardzo dziękujemy za to, że byliście z nami w pierwszej godzinie Alfabetu Orkiestry. To był koncert. Koncert pod tytułem M jak mistrz, ale zapraszamy Was oczywiście teraz na drugą część naszej audycji. Tuż po godzinie 13 słyszymy się i mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować ten temat M jak mistrz. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
4: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
5: O, i chyba na nas spojrzał.
4: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
6: A, ten z dynastii Piastów.
7: Oni to mieli akcje,
8: intrygi, bitwy, tajemnice.
9: I ta walka o koronę.
3: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
2: Autopromocja.
10: Alfabet Orkiestry.

Nuty, nuty, nut miliony. Dźwięki, jęki, dziwne tony. Gruba tuba, chudy bas. Raz i raz i raz i raz, raz.

Jest już 10 minut po godzinie 13. Mam nadzieję, że byliście z nami w pierwszej godzinie naszego spotkania w naszej audycji Alfabet Orkiestry, bo byliśmy właśnie podczas koncertu M jak Mistrz, jaki odbył się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Myślę, że wielu z was mogło się zachwycić tymi wszystkimi pięknymi melodiami, jakie mogliśmy usłyszeć. To był koncert poświęcony ludziom, którzy w swoich dziedzinach osiągnęli właśnie mistrzostwo. Na scenie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych, a całość poprowadziła Martyna Chuderska jako mistrzyni ceremonii. Towarzyszył jej również Jacek Zawada. I tak pomyślałam sobie, że kiedy słuchamy muzyki, to widzimy przede wszystkim ten efekt, słyszymy piękny dźwięk, ale nie słyszymy tych wszystkich godzin ćwiczeń, nie widzimy momentów, kiedy coś nie wychodziło, nie widzimy pierwszych prób, pomyłek, powtarzania jednego fragmentu po raz 10, 20, a nawet 100. I może właśnie wtedy zaczyna się to mistrzostwo, kiedy jesteśmy już naprawdę dobrzy w swojej dziedzinie, kiedy tych powtórzeń nie potrzebujemy aż tyle, kiedy możemy zacząć bawić się dźwiękami. Mam nadzieję, że są wśród nas tacy, którzy osiągnęli już mistrzostwo, a może są też tacy, którzy do tego mistrzostwa dążą. Bardzo jestem ciekawa waszych opinii tego, jak podobał wam się koncert M jak Mistrz, a także jestem ciekawa tego, jak to u was wygląda. Czy czujecie się już mistrzami w swoich dziedzinach, czy może macie jakiegoś mistrza, o którym chcielibyście opowiedzieć? 22 640 20, 55. Mam nadzieję, że już za chwilę będziemy mogli porozmawiać i podzielić się wrażeniami z koncertu M jak Mistrz, ale także z waszego własnego doświadczenia. A teraz pobawmy się dźwiękami. Mille voci nam zaśpiewa.

Ja myślę, że to jest bardzo piękny moment, kiedy możemy zacząć bawić się odgłosami, a nie tylko próbować ćwiczyć i powtarzać cały czas te same partie. Bo zabawa brzmi dużo lepiej niż nauka, a przecież można się uczyć przez zabawę. Już za chwilę dowiemy się, na czym polega ta nauka muzyki, nauka gry na instrumencie, bo już za chwilę w naszym studiu pojawi się gość, pani Marta Gerus, nauczycielka fletu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Warszawie. Zasiądzie tutaj przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom w naszym studiu i być może dowiemy się, jak właśnie działa to połączenie mistrz i uczeń. Co trzeba zrobić, aby stać się mistrzem? Kim to jest właśnie ten mistrz? I co trzeba zrobić, aby dogadywać się ze swoim mistrzem, aby być dobrym uczniem? Mam nadzieję, że Was również ciekawi ta relacja pomiędzy uczniem a mistrzem. No bo przecież przypominam, już za kilka dni, w środę, 14 października, a ten dzień pewnie dokładnie znacie, bo często jest to dzień trochę bardziej luźny, taki dzień, kiedy możemy skupić się właśnie na tej naszej relacji pomiędzy nauczycielem, mistrzem a uczniem. Dzień nauczyciela to jest właśnie dzień, który już w środę będziemy obchodzić. Dzień wszystkich nauczycieli, również tych, którzy uczą w szkole muzycznej, czyli mistrzów instrumentu, mistrzów gry na jakimś instrumencie. Posłuchamy już za chwilę o tym, na czym polega ta niesamowita relacja, kim jest ten nasz mistrz. Także zostańcie z nami i już za chwilę poznacie naszego gościa. Mam nadzieję, że dużo dowiemy się na ten temat. Mam nadzieję, że też będziecie mogli porównać swoich nauczycieli, czyli swoich mistrzów, do tych, z którymi już mieliście do czynienia, z którymi może będziecie mieli do czynienia. To jest ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że to jest jednak ktoś, kto nas uczy, kto ma wielką wiedzę i chce nam ją przekazać. No to już zaraz dowiemy się, na czym to polega.

0: To Filharmonia Szczecin zaśpiewała nam tę piosenkę, a już teraz przechodzimy do naszego tematu, który tak naprawdę kontynuujemy, bo w pierwszej godzinie mieliście okazję być na naszym koncercie M jak mistrz, a teraz jednego z mistrzów mamy u siebie w studiu. Jest z nami pani Marta Gerus, nauczycielka fletu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imienia Stanisława Moniuszki w Warszawie. Witamy serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Marta uczy też jeszcze w drugiej szkole, w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego.
1: Tak.
0: Także te dwie szkoły pani reprezentuje, także wielokrotnie jest pani pewnie wymieniana jako mistrz. Kim jest ten mistrz w muzyce, mistrz instrumentu?
1: To takie nietypowe pytanie, bo właściwie nigdy na co dzień nie myślę o tym, że jestem jakimś mistrzem. Jestem osobą, która spotyka się z młodymi ludźmi, bo przychodzą do nas najpierw na początku mając około 7 lat i zaczynają uczyć się gry na instrumencie.
0: Jestem przekonana, że właśnie takie małe osoby, takie dzieciaki widzą w pani mistrza, bo jest pani wszechstronnie utalentowana, pokazuje pani im swoje umiejętności, możliwości. No i myślę, że może tego nie nazywamy w ten sposób, ale myślę, że dla nich jest pani mistrzem.
1: Tak. Nie nazywam tego na co dzień, że jestem mistrzem, ale w jakimś sensie jestem dla nich mistrzem, bo umiem już coś, czego oni jeszcze nie umieją.
0: No właśnie.
1: A to jest jakaś taka niesamowita umiejętność dla takiego młodego człowieka. Jak można wydobyć dźwięki takie różnorodne i tyle tych dźwięków na instrumencie?
0: Jak to zrobić, żeby te palce tak się słuchały, żeby ten oddech był taki idealny, żeby ten instrument po prostu wyglądał piękniej, żeby ten cały utwór mógł wybrzmieć. Myślę, że pani osiągnęła już mistrzostwo, dlatego sięgamy do takiego trochę może starszego słowa, bo kiedyś przecież mistrzowie to byli mistrzowie także w cechach, czyli takich rzemieślnicy, to byli też mistrzowie, którzy uczyli bardzo takich czasami bardzo prostych umiejętności. No ale nauka gry na instrumencie to już jest jednak trochę, no myślę, że wyższy poziom.
1: Wydaje mi się, że zaczyna się to od takich codziennych różnych ćwiczeń i codziennej pracy, która na co dzień nie jest taka wdzięczna często. I nauka uczy tych młodych ludzi przekraczać te niechęci, te bariery i jak już przekroczą te bariery i te trudności, to potem mają wielką radość z tego, że im coś wychodzi. I to jest wielka dla mnie wartość, jak ja patrzę, jak

jak oni przekraczają te swoje czasami trudności, czasami wręcz takie, no wydawałoby się, że to się nie uda, takie swoje wewnętrzne, ale też i takie techniczne i emocjonalne trudności. A potem już z

0: tym młodym ludziom zaczyna to wychodzić, zaczynają z tego mieć radość, a potem jak już są starsi, no bo to różne są drogi, czasami idą drogą razem z muzyką, a czasami nie, ale potrafią wracać do nas i z jakichś różnych powodów, czy tak po prostu, żeby się spotkać, czy mają jakieś prośby do nas i wracają. I to jest rzeczywiście taka wielka radość i wielka nagroda.
1: Powiedziała pani o tej drodze, bo droga do tego, aby stać się mistrzem, jest też długa. My dzisiaj mogliśmy obserwować tych uczniów i mistrzów, którzy spotkali się na jednej scenie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Pani również ma często okazję obserwować swoich uczniów, którzy stają na wielkich scenach muzycznych, a czasami na tych małych, żeby zaprezentować się choćby kadrze nauczycielskiej i rodzicom. A proszę opowiedzieć, jak wyglądała pani droga do tego, aby stać się nauczycielem, czyli tym mistrzem. Ile lat trzeba poświęcić na to, aby stać się dla kogoś mistrzem?
0: No, skończyłam wszystkie etapy kształcenia muzycznego, począwszy od szkoły podstawowej, potem drugiego stopnia szkoły muzycznej, a potem i studia wyższe. No więc chyba
1: trzy szkoły, tak? Czyli szkoła podstawowa, średnia i wyższa. Wszystko to równolegle ze szkołą taką tradycyjną. To były szkoły muzyczne. Ile lat to trwa? Bo szkoła podstawowa trwa tak samo 8 lat?
0: Trwała wtedy 8 lat i teraz też trwa 8 lat. Drugi stopień w moim przypadku trwał 4 lata, no i potem studia. 4 lata, czy 5, już zapomniałam. Mm-hmm. Ale tak, no czyli w sumie
1: 14 lub 15 lat nauki gry na instrumencie. Czy po studiach jest już pani na tyle wykwalifikowana, żeby móc uczyć? Czy jeszcze potrzebuje pani jakichś innych metod, żeby się dokształcić?
0: To znaczy, daje mi to możliwość pracy i uczenia, aczkolwiek to nie znaczy, że się mam nie dokształcać i nie rozwijać dalej. No bo jakby jest to taka praca, która właściwie jakby rozwój się nie kończy, dlatego że każdy uczeń, każde dziecko, które przychodzi, czy młody człowiek, jest kompletnie inny. I tu nie ma jakiejś jednego szablonu na to, że uczymy tak. Pewne rzeczy może się powtarzają, ale ta niepowtarzalność danego człowieka, który przychodzi do nas, jest tak niesamowita, że tu nie ma końca tego.
1: Czyli chce pani powiedzieć, że uczy się pani całe życie?
0: Tak.
1: Nawet mistrz musi się jeszcze uczyć, tak. Dokształcać.
0: Tak, dokładnie. Bo to też powoduje, że ta praca po prostu nie jest nudna. Ona za każdym razem jest inna, za każdym razem jest niesamowita, bo nauczyciel musi poszukiwać
1: dróg do swojego ucznia.
0: Dróg do swojego ucznia, dokładnie. Jak mu pomóc pewne cechy czy elementy rozwijać, jak nawiązać tą relację, bo to jest bardzo ważny element, żeby ta praca się dobrze układała, no bo jeżeli jest ta relacja dobra, to ta praca jest też dobra.
1: No, także słyszycie, to jest bardzo długa droga, proces, który jest jednocześnie interesujący, bardzo wyjątkowy i myślę, że to jest też bardzo wartościowe, że możemy uczyć się całe życie. To my już w takim razie teraz posłuchamy takiej piosenki Kluczyki do muzyki, a do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: słuchać audycji Alfabet Orkiestry w Polskim Radiu Dzieciom, a dzisiaj z nami wyjątkowy gość, pani Marta Gerus, nauczyciel instrumentów w szkołach muzycznych. Pani Marto, powiedziałyśmy już teraz trochę o tym, kim jest ten nasz mistrz, a teraz może powiedzmy co nieco o tym uczniu. Miała pani już uczniów pewnie wielu. Liczyła pani kiedyś, ilu tych uczniów przewinęło się przez pani ręce?
1: Nie, nie liczyłam, ale ja nie jestem stosunkowo tak bardzo długo nauczycielem, znaczy nie pracuję jako nauczyciel tak stosunkowo długo co do wieku, ponieważ najpierw byłam mamą i długo jakby temu się poświęciłam, a potem jak już moje dzieci podrosły, to zaczęłam zawodowo bardziej się udzielać, więc są nauczyciele, którzy mają dużo większy staż.
0: No dobrze, ale kiedy spotkała się już pani z tymi uczniami, kiedy już zaczęła pani naukę, pamięta pani takich wyjątkowych uczniów, którzy no jakoś zapadli pani w pamięć?
1: Tak. Właściwie dla mnie to każdy ten uczeń, którego miałam, który ze mną pracował, to jest jakoś wyjątkowy. To, co nie znaczy, że oni jakby, ich droga potoczyła się drogą muzyczną, bo to nie jest to samo. Ale jakby dla mnie jest każdy wyjątkowy z różnych względów, bo każdy ma swoją jakąś historię. Ale noszę niektórych takich w sercu, szczególnie z którymi praca była taka rzeczywiście, którą zapamiętałam.
0: No właśnie, a jak to jest? Czy nauczyciel zapamiętuje tych uczniów najlepszych, tych wybitnych, czy z kolei tych na przykład niegrzecznych, którzy nie uczyli się regularnie, a może tych przeszkadzających, a może tych, którzy początkowo nie mieli żadnego talentu do muzyki, ale nagle swoją pracowitością jakoś nadrobili ten swój talent?
1: No na pewno ci, którzy są trudni, na pewno zapadają w pamięć, bo jakby wymagają od nas szczególnej uwagi, aby do nich dotrzeć. I my musimy

0: no, nagimnastykować się czasami, jak tutaj dotrzeć do młodego człowieka, mimo że jest trudny. I to zostaje w pamięci. Ale niektórzy tacy bardziej cisi też zostają w pamięci, dlatego że są właśnie tacy spokojniejsi. A potem na przykład po paru latach okazuje się, że następuje taki rozkwit jego zainteresowania muzyką, graniem na instrumencie. I to jest niesamowite i to jest właśnie taka tajemnica każdego z tych dzieci, z tych młodych ludzi, którzy przychodzą, że tak naprawdę to nie wiadomo, kiedy co się wydarzy, kiedy on się otworzy i zacznie to się rozwijać tak niesamowicie, a kiedy przyjdą jakieś trudności większe i to się, to tempo pracy się zwolni. To jest tajemnica. Mm-hmm. Tak.
1: A w takim razie, jak wyglądają te wasze pierwsze spotkania, czyli pierwsza lekcja teraz niedawno, pewnie odbyły się we wrześniu, takie pierwsze spotkania z nowymi uczniami. Jak to wygląda? Czy oni są pewnie mocno przerażeni tym, że mają się zmierzyć z tak trudnym instrumentem, jakim jest flet?
0: No, muszę powiedzieć, że to bardzo zależy. W tym roku mam jedną uczennicę w pierwszej klasie, która jest niewielkiego wzrostu. I zastanawiałam się, czy ona będzie się bała, a ona jest taka bardzo zdecydowaną, małą, młodą osobą. Bardzo ciekawą tego, co będziemy robić i to jest niesamowite i sprawia mi naprawdę wielką radość te spotkania z nią, więc to czasami jest tak, ale zdarzyło mi się, że miałam ucznia, który jak przyszedł do mnie, nie miał nawet 6 lat i to było dosyć trudne, bo po raz pierwszy się spotkałam z tak młodym człowiekiem i miałam za zadanie go uczyć. I musiałam bardzo się zastanowić nad tym, jak dostosować jego możliwości do naszych spotkań, tak? Do naszej pracy, dlatego że on, tak jak lekcje dzieci w klasach 1-3 trwają pół godziny, to jego skupienie uwagi i wytrzymałość była dużo krótsza. Mhm. On nie był w stanie wytrzymać tych półgodzinnych lekcji i ja mu skróciłam te lekcje. Zamiast 2 lekcji półgodzinnych miał 3 razy po 15 minut, dlatego że jego uwaga po prostu tylko tyle umiał się skupić na pracy. Mhm.
1: No, jak słyszycie, myślę, że to jest wielkie wyzwanie, aby nie tylko być uczniem, ale też nauczycielem. I do naszej rozmowy wracamy już za chwilę, bo myślę, że tutaj jeszcze bardzo dużo warto powiedzieć o tym instrumencie, jakim jest flet. Więc teraz rozmowa z fletem na naszej antenie i rozmawiamy już za chwilę.

0: I teraz pięknie nam się właśnie ten flet zaprezentował na antenie, a jest z nami nauczyciel gry na flecie, pani Marta Gerus, w Szkole Ogólnokształcącej Muzycznej pierwszego stopnia Stanisława Moniuszki w Warszawie. Uczy nasza pani Marta i w ogólnokształcącej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Pani Marta łączy te dwie funkcje i pewnie nie jest to łatwe, ale powiedzmy w takim razie i tutaj uczy pani gry na flecie. To jest wymagający instrument.
1: Tak, jest wymagający, ale myślę, że każdy instrumentalista powie, że jego instrument jest wymagający, więc tutaj...
0: Ale ja myślę, że tutaj dzieci mają do czynienia z fletami, no bo uczą się na fletach prostych bardzo często na lekcjach muzyki, więc co nieco ten flet kojarzą, ale ten flet, na którym pani uczy, to jest flet poprzeczny.
1: Tak.
0: Czyli tutaj mamy zupełnie inne ułożenie rąk, zupełnie inne ułożenie fletu, no i oczywiście też ten poziom jest znacznie wyższy, bo tutaj nie gramy kolęd ani jakichś prostych melodyjek, tylko uczymy się jakichś prostych melodii, ale z muzyki klasycznej.
1: Tak, choć czasami nawet jak są takie tacy młodzi uczniowie, no to czasami sięgamy jako taki
0: przerywnik
1: do takiej muzyki, powiedziałabym, bardziej lekkiej, ale rzeczywiście większość utworów to jest muzyka klasyczna.
0: To z czym najwięcej problemów mają pani uczniowie, ci oczywiście, którzy na samym początku są tej swojej drogi?
1: No zawsze najpierw jest kwestia wydobycia dźwięku i tu zaczynamy, jak przychodzi młody człowiek w pierwszej klasie na pierwsze lekcje, no to zaczynamy od takich ćwiczeń oddechowych.
0: Ale przecież każdy umie oddychać, to jak? To jest inaczej, inny oddech?
1: Trochę inny to jest oddech, znaczy inny, no. Powiedziałabym bardziej głęboki, bo tu już trzeba...
0: Inaczej wdmuchiwać to powietrze pewnie, tak?
1: Te nabrać też to powietrze, bo powietrze normalnie tak jak nabieramy, to dosyć wysoko tutaj w partię klatki piersiowej, a płuca przecież są dużo jakby, no, aż sięgają nam tutaj prawie...
0: Do brzucha.
1: Do brzucha. Więc chodzi o to, żeby nauczyć się brać to powietrze głębiej. No a potem uczymy się wydmuchiwania tego powietrza w odpowiedni sposób, no bo też każdy instrument dęty ma swoją specyfikę. Bo jedne mają tylko ustnik, a drugie mają stroiki.
0: A od czego to zależy?
1: Od czego? No, jest podział bardzo taki konkretny. Instrumenty takie jak saksofon, klarnet.
0: Ale flet ma tylko ustnik. Jeden rodzaj.
1: Nie ma stroika, tak. To jest niby łatwiejsze, ale też nie zawsze. To bardzo zależy. No i zaczynamy pracę od tych ćwiczeń oddechowych, potem od wydobycia dźwięku na samej, na jednej małej części zwanej główką

0: instrumencie, a potem składamy cały instrument i już próbujemy ułożyć te rączki na klapkach w odpowiedni sposób i wydobywać, trzymając flet już tak, jak się go powinno trzymać i chwytać określone dźwięki, próbujemy na całym instrumencie wydobyć dźwięki.
1: Ja zawsze lubię pytać, skąd wziął się jakiś instrument w życiu danego muzyka, bo to też, no czasami jest to przypadek, a czasami jest tak, że no na przykład nie było miejsca w klasie fortepianu, albo nie było miejsca w klasie skrzypiec, no to poszedł na przykład na gitarę, albo poszedł na flet. Czasami było tak, że ktoś bardzo chciał i na przykład tam się dostał, ale później okazało się, że nie ma predyspozycji. Jak to jest na przykład z tym fletem? Czy do fletu trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, właśnie jakieś, nie wiem, wielkie płuca, długie palce, albo jeszcze jakieś dodatkowe predyspozycje?
0: Nie, długich palcy to raczej myślę, że chyba nie jest to jakieś bardzo potrzebne. Płuca się, no to można, to jest kwestia wyćwiczenia, bo ten oddech to się ćwiczy, tak? I jeżeli się ćwiczy go, to on jest i on się poszerza i on jest...
1: Tak jak mięśnie, da się to wyćwiczyć.
0: Tak, to się da wyćwiczyć. Mhm. Więc nie trzeba mieć jakichś specjalnie wielkich płuc, zwłaszcza, że mamy, no rodzimy się z tym i mamy mniej więcej chyba takie same płuca wszyscy, tylko kwestia ich pojemności to jest kwestia ćwiczenia. A no więc chyba nie trzeba mieć jakichś specjalnych...
1: No to kto w takim razie trafia do klasy fletu?
0: Na ogół jest tak, że młodzi ludzie deklarują, że chcieliby na jakimś instrumencie grać. I czasami jest tak troszkę, że no jest to modelowane, dlatego że na przykład jeżeli jest tak, że młody człowiek wybiera kilka instrumentów, no to troszkę wtedy...
1: Tam, gdzie jest miejsce.
0: Tam, gdzie jest miejsce. Ale jak jest na przykład bardzo konkretnie dziecko się wypowiada, że chciałoby na tym właśnie i tylko na tym, no to jest to brane pod uwagę. No bo to jest też kwestia też motywacji w ich pracy, bo on by chciał na tym właśnie i on wtedy będzie chciał pokonywać te trudności i dążyć do tego, żeby się nauczyć.
1: A jak nie będzie chciał, to będzie miał pretensje tylko do siebie, bo wtedy wybrał po prostu ten instrument i będzie musiał trochę się z nim zmierzyć, ale może takie początkowe trudności też są dobre.
0: W ogóle myślę, że napotykanie na trudności, o czym chyba teraz się mało mówi, to jest taki element naszego rozwoju. Namawiam do tego wszystkich, żeby tak pomyśleć o tym, żeby nie dawać takich, nie stwarzać takich sytuacji naszym młodym uczniom i dzieciom przede wszystkim, żeby zabierać im wszystkie trudności. Bo te trudności powodują, że te dzieci się rozwijają. To jest, myślę, że bardzo ważny element ich rozwoju.
1: I to jest piękne właśnie. Czyli generalnie szukajmy trochę tych trudności, bo one nas kształtują, uczą nas, budują nas jako ludzi. Czego życzy się w takim razie flecistom?
0: Flecistom pięknych dźwięków. Znaczy ja to bym sobie życzyła tego, żeby miała taką radość cały czas i satysfakcję z tego, co robię, żeby mi się to nie zgubiło.
1: O.
0: Na pewno warto jest uczyć się na instrumentach grać, a na flecie zwłaszcza, jako przedstawiciel tej sekcji. Jest to instrument mały, zawsze można go wziąć ze sobą, nie trzeba go bardzo, nie jest ciężki, więc flet jest bardzo takim, ma przyjemny dźwięk, jest bardzo fajnym instrumentem. Więc warto się uczyć, nie tylko dlatego, że jest to piękna muzyka, ale też rozwija różne inne ważne elementy czy cechy.

0: nas samych.
1: No i tego w takim razie życzymy Pani. Pozdrawiamy wszystkich flecistów, tych, którzy doświadczyli już gry na flecie, albo może którzy wybierają się do klasy fletu. Wspaniała przygoda. Tak tutaj też zachwala Pani Marta Gerus. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i życzymy samych wspaniałych doświadczeń jako mistrz, nauczyciel. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Nauczyciela.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pani Marta Gerus, nauczyciel instrumentów w szkołach muzycznych w Szkole Pierwszego Stopnia Stanisława Moniuszki i w Szkole Pierwszego Stopnia Ignacego Jana Paderewskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

To były te dźwięki pianina, które mogliście usłyszeć. No dzisiaj mnóstwo różnych wspaniałych dźwięków. Mam nadzieję, że byliście z nami od samego początku, bo wspaniałe historie za nami. Pierwsza to była historia związana z koncertem. Koncert M jak mistrz w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie właśnie dobiegł końca. Po koncercie dzieciaki mogły jeszcze wziąć udział we wspaniałych warsztatach plastycznych, które przygotowali nasi mistrzowie od tych dziedzin. No a na scenie wspaniała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych, prowadzący Martyna Chuderska i Jacek Zawada. No a na scenie uczniowie i mistrzowie, bo to był właśnie taki koncert M jak mistrz, czyli fantastyczne dźwięki wydobywane przez uczniów i mistrzów, którzy jednakowo jeszcze się ubrali na scenie, co było dodatkowym elementem. Drodzy słuchacze, to była właśnie pierwsza godzina.

naszego spotkania, a w drugiej godzinie fantastyczna rozmowa z panią Martą Gerus, nauczycielem instrumentów w szkołach muzycznych. Mogliśmy się dowiedzieć, jakie predyspozycje trzeba mieć, aby stać się uczniem fletu. No a potem długa, długa droga do tego, aby stać się mistrzem. No ale później, jak się okazuje, ta droga wciąż się nie kończy, bo przecież jest jeszcze mnóstwo wyzwań przed nami i to jest chyba piękne w życiu każdego z nas, że możemy zmagać się z różnymi wyzwaniami, uczyć się wielu ciekawych rzeczy, a później oczywiście móc je zaprezentować w szerszemu gremium i to jest, myślę, że wspaniałe. Już za tydzień kolejna audycja Alfabet Orkiestry. Spotykamy się punktualnie o godzinie 12 i do 14, tak jak dzisiaj. Bawimy się wspólnie. Mam nadzieję, że będziecie z nami, a tymczasem życzę wam dobrego popołudnia, dobrego weekendu. Spędźcie ten dzień tak jak chcecie. Może to będzie właśnie kolejny dzień, kiedy staniecie się mistrzami w jakiejś dziedzinie. Tego wam oczywiście życzę, ale też oczywiście życzę wam dobrego dnia, dobrego weekendu. A była z wami Marta Kawalec i Ania Jończyk. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!

0: słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięce.

Pewnie mi nie uwierzycie, lecz pan chomik całe życie smakołyki nosi w buzi i to wcale go nie trudzi, bo policzki jego dwa to są worki jakby z dna. W nich to chomik wszystko nosi i o pomoc nas nie prosi.

0: dzieciom zabawa!
1: Poznałem pewnego lwa, co zdania zaczynał od ja. Zachwycał się głównie sam sobą. Czy inni też czasem tak robią?
2: Ja zrobię to szybko i sprawnie, ja powiem to bardziej zabawnie. Ja kupię to taniej dwa razy, ja znajdę to również bez

0: Kaczków ma na nosie każdy z was.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

Pozwólcie przedstawić sobie, pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze, zróbże minę uprzejmą, żubrze.

0: Rekły, kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo zaraz smyka.
1: Małpy skaczą, nie dość

0: kurka, kurka, złotopiórka, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy.
1: A ja

0: Twarze była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy, klocki drewniane, pola, kratki malowane, jeziora jak donice, pociągi jak gąsienice, ludzie jak mrówki, krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.

0: krzyczy kurka.
1: Na głowie stają świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy, porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje.

Jestem samolot transportowy, taki skrzydlaty samochód ciężarowy. I choć mam masę kilku wielorybów, ciągnie mnie w górę sześć potężnych silników. Jestem kurierem w drogi ciężkiej.

0: dzieciom.
1: Zabawa!
2: Mm-hmm.

0: Czemu w studni woda dudni?
1: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
2: A burczy bas na pewno burczy basem?
3: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
1: A co jeszcze w audycji?
0: Ciekawe wydarzenia.
1: Wartościowe książki.
2: I niepowtarzalne nagrody.
3: Posłuchamy też opowieści.
1: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
0: I z wami.
3: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają
1: Jolanta Kossakowska,
4: Monika Gigier,
3: Patrycja Cisz,
0: Mateusz Dobrowolski
2: i Piotr Piszczatowski.
5: Autopromocja.
6: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać?

Znowu miał odwieźć do szkoły stół. Powiada do osła: na wieś, stół ten do szkoły zawieź. Aha. Osioł pomyślał o źle i rzecze do kozła: koźle,

i mówi do pracy szczurze. Stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzecze do żaby żabo.

prostu odwieź chrabą szczudroni, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to kaslenia, powiala więc od niechcenia. Wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada,

0: grzebać się z robotą.
1: Czoło ocieramy z potu.
0: Dość, a teraz meblowanie.

0: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
2: Cześć! Bardzo się cieszę, że postanowiliście razem ze mną odkryć kolejną tajemnicę związaną z Warszawskim Ogrodem Zoologicznym. Jesteście gotowi na kolejną dziką przygodę? No to ruszamy! Ogród zoologiczny jest domem dla wielu zwierząt. Jednak czy jest to odpowiednie miejsce dla naszych domowych pupili? Dlaczego chomik, papuga czy kot, które mieszkają na co dzień w

0: naszym towarzystwie mogą czuć się zagubione, spacerując między dzikimi zwierzętami. Dlaczego mimo tego niektóre psy mogą wchodzić do zoo? Bardzo mnie to zainteresowało i postanowiłam, że w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
1: Czy wolno przyprowadzać swojego psa do zoo?
2: Nie wolno przyprowadzać swojego psa do zoo ani innych zwierząt domowych. Bo na przykład gdy będzie lew, to mogą się pokłócić.
3: Nie można, bo mogą wystraszyć inne zwierzęta. Te dzikie, które mieszkają w zoo.
4: Nie można przyprowadzać swoich domowych zwierząt do zoo, bo zwiedzający mogą mieć na to alergię albo mogą się przestraszyć.
5: Nie można ich przyprowadzać też dlatego, że mogą się tam zgubić.
6: Nie można przyprowadzać psów do zoo, no bo na przykład jak jest jakiś basen z orkami, to te orki bardzo niskie dźwięki wydają i pies po prostu może spanikować i szczekać na te orki i może wyrwać się z rąk człowieka i może wskoczyć do basenu z orkami. I to się dla niego źle skończy po prostu.
7: Nie można przyprowadzać zwierząt do zoo, bo mogą spłoszyć inne zwierzęta lub zranić i podrapać inne zwierzęta.
0: Jak mogliśmy usłyszeć od naszych młodych miłośników przyrody, powodów, dla których nie powinniśmy przeprowadzać nie tylko psów, ale i innych domowych pupili do ogrodu zoologicznego, jest całkiem sporo. Posłuchajmy, co na ten temat powie nam ekspert.
8: Większość ogrodów zoologicznych nie zezwala na wchodzenie z psami do ogrodu. Tak samo jest w przypadku warszawskiego zoo. Ze względu na bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt, ale także bezpieczeństwo odwiedzających. Anna Tadra, kierowniczka działu marketingu i sprzedaży warszawskiego zoo. Psy mogą być źródłem stresu dla naszych zwierzaków i niepokoju. I mogą zwierzęta z ogrodów zoologicznych reagować paniką, próbować uciec. To jest dla nich niecodzienna sytuacja, więc tych psów nie można przyprowadzać do ogrodu zoologicznego. Natomiast są wyjątki. Wyjątkiem jest pies asystujący osobie niedowidzącej lub niewidomej. To są psy specjalnie wyszkolone z odpowiednimi certyfikatami i wtedy taki pies wie, jak się ma zachować i on jest jakby niezbędnym towarzyszem swojego pana lub pani. W związku z tym takie psy do zoo wchodzić mogą, ponieważ warszawskie zoo jest ogrodem dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób z różnymi potrzebami. W związku z tym tutaj też wychodzimy naprzeciw właśnie właścicieli psów asystujących. Jeśli chodzi o przychodzenie do warszawskiego zoo czy ogrodów zoologicznych w Polsce też z innymi zwierzętami, nie tylko psami, to również jest to niemożliwe, więc nie można przynieść ani małego pieska w torebce, ani kotka, ani fretki, ani chomika. To są wszystko zwierzęta, które są spoza ogrodu, więc też mogą stanowić źródło różnych chorób, na które wrażliwe są zwierzęta z ogrodu zoologicznego. Jest to bardzo niebezpieczne, a pamiętajmy, że w warszawskim zoo i w ogrodach zoologicznych w Polsce żyją zagrożone wyginięciem gatunki i musimy specjalnie o nie dbać. W związku z tym żadne zwierzęta oprócz tych psów asystujących nie mogą być wprowadzane do warszawskiego zoo i do polskich ogrodów zoologicznych. Zastanówmy się w ogóle, po co przychodzić ze swoim zwierzakiem do ogrodu zoologicznego, jak w zasadzie naszym celem zwiedzających jest to, żeby przyjść do zoo, pooglądać dzikie zwierzęta, a dla naszego zwierzaka nie jest to jakaś wielka atrakcja, a w zasadzie może się bardziej męczyć i lepiej jednak zostawić go w domu lub pod opieką kogoś innego. Więc mając też na uwadze dobro naszego zwierzaka, warto go nie zabierać do ogrodu zoologicznego, a skupić się na podziwianiu właśnie pięknych zwierząt, dzikich zwierząt, zagrożonych gatunków w ogrodzie zoologicznym. Kolejnym takim argumentem, dlaczego nie przyprowadzać naszych pupili do ogrodów zoologicznych, jest na pewno to, że każdy zwierzak jest przyzwyczajony do określonych zapachów. I taki niecodzienny zapach na przykład żubra albo słonia dla naszego pupila może być niepokojący i wcale nie będzie przyjemnie takiemu zwierzakowi

0: naszemu pupilowi. I tak samo to działa w drugą stronę. Zwierzęta, dzikie zwierzęta w ogrodach zoologicznych również nie są przyzwyczajone do zapachów naszych domowych pupili. W związku z tym też są dodatkowo narażane na stres, czego oczywiście chcemy im oszczędzić, bo pamiętajmy, że warszawskie zoo i inne ogrody chronią ginące gatunki. Takie jest nasze hasło przewodnie. Na pewno musimy pamiętać jeszcze o tym, że takie mniejsze nasze zwierzaki, pupile domowe, jak jakieś króliki albo chomiki, świnki morskie, jak przyprowadzimy takie zwierzę do zoo, nawet w sekrecie gdzieś w torebce schowane czy w plecaku, to takie zwierzę może tak nawet z czystej ciekawości, eksploatacji przestrzeni, eksplorowania właśnie terenu, może uciec. I wtedy może się tak schować w jakieś krzaki, że go już nie znajdziemy. A jeszcze jakby wszedł na teren takiego dzikiego zwierzaka, to tam też różne rzeczy mogą się dziać, więc dla bezpieczeństwa naszych pupili nie przyprowadzajmy ich do ogrodów zoologicznych. Ważne jest również to, żeby do zoo nie przyprowadzać takich naszych egzotycznych pupili, typu właśnie papugi albo jakieś gady, jaszczurka, wąż. Bo wiadomo, takie zwierzaki też mieszkają w warszawskim zoo. Natomiast jak nasz pupil, właśnie taka jaszczurka czy papuga, zobaczy swojego kolegę, koleżankę, to może się jeszcze zakochać, zatęsknić później. Więc to jest kolejny argument za tym, żeby nie przyprowadzać swoich pupili do ogrodu zoologicznego. A mówiąc już tak zupełnie poważnie, to pamiętajmy o tym, że zwierzęta w ogrodach zoologicznych to dzikie zwierzęta, które mają jak najmniejszy kontakt z człowiekiem. Dbamy bardzo o to, żeby miały tą swoją dziką przestrzeń mimo warunków właśnie ogrodu zoologicznego. A nasze pupile to są zwierzaki, które są z nami na co dzień, więc no, to zachowanie też jest zupełnie inne. Więc pamiętajmy też również o tym ważnym aspekcie.
1: Za nami kolejna rozwiązana zagadka dotycząca miejskiego ogrodu zoologicznego imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Już niebawem wyruszymy tropem kolejnej, więc bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne życie zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

0: gremia uchwalili przy niedzieli, że duchów już nie ma.
1: Ten profesor, tamten geniusz z uczonym kolegą uchwalili walnie, że już

płynę aż na koniec świata, daleko, gdzie rośnie herbata. Przywiozę liści cały statek, będziemy

mnie zaskoczyć?

0: Autopromocja.
1: Do nie, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Tak

bunkier w kuchni. Na obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć? Przecież tylko myłem

Jakbyś zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze, kotu wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy mówiąc, to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak.

Do Aniołka mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie.

0: powiedzmy, że i wezmę do Mozarta.
1: Daj sobie klawisze, jak im gram. Choć złamałem wiele udia,
2: wolę fugi i preludia.
3: Wolę
2: głęboko w sercu

dziwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądę na złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: doktora fascynuje florystyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz.
2: Ulf ma wielki mim.
3: A piekarzem nie jest złym.
4: Modesta sługa ta, Antreasi sobie gra.
5: Odja jednorożcy zbiera, ma ich dwa.
6: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
7: Marzenie mam,
8: marzenie mam,
7: marzenie mam,
8: marzenie mam.
7: Chcę zobaczyć światło latające.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
6: I raz, dwa, trzy, cztery.

0: zwariowanego. Wyjdziesz za mnie?
1: Ja powiem coś jeszcze bardziej zwariowanego. Tak!
2: Oj, coś kręcisz, kochanienka? Chyba nie powiesz, że cię nie kręci taki men?
3: Czy cię nie nęci jego chód?
4: Czy zniechęcił, bo coś plutł?
5: Czy też wpływ miał na dostęp na twój kształt?

0: Ej, zmieńcie może temat, dobra? Przyszliśmy z o wiele poważniejszą sprawą.
1: No to powiedz mi, kochanienka,
2: czy ostro, ostro ma?
3: Że nie ma manier, chłopak masz.
4: I tak

Cię już państwo wybaczy. Z biegiem dni nawet bałwan pojmie, że sen życia gdzieś jest. I gdy wreszcie znów długich lat to żyje tu, nic mnie już nie zmrozi, nawet taki szczęścia odzew. Gdzieś sens odnajdę, kiedy będę starszy. Po co stresik, nie potrzeba hec i scen. Takim się oddaje snom, że gdy skroń przypruszy szron i będę starszy, wtedy wszystko będzie miało sens. Jakoś tak.

Nie krył mnie aż taki mrok. Tu jest zło, tu jest niemoc, tu jest ziąb. Dawnego życia nie ma, zapadła noc. Wokół cisza, nie oprę się już łzom. Od lat za tobą szłam, przez cały czas. Ale dziś nie wiem, gdzie cię szukać mam. Ten ból ciągnie mnie na dno, jak wielki głaz. Chociaż w duszy głos szepcze raz po raz. Błądzisz gdzieś, nie masz nic.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze,

0: samych dniach.
1: Nawet pięczaki grają dla draki
0: na morza dnie.
1: Ślimaki gołe też są wesołe.

ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają, wiem, no.

0: kamyczki. Będę. Słowa.
1: Nie udawaj. Siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię. Ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd. Czujesz dziwny prąd. Całować chciałbyś ją.

0: emocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Są sny wielkie, jak planety.
5: Są i małe, jak omlety.
4: Są też długie, jak bagietki.
5: Są i krótkie, jak skarpetki.
4: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta słówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Witajcie w niezwykłej krainie, która stworzona jest z waszych snów, waszych marzeń, waszych uczuć, waszych pragnień. Powróćcie do historii o Marzeniusiu Wielkim, który, jak się już niebawem okaże, wcale taki wielki nie jest. Powróćcie do historii o nas samych, o tym, co kryje się gdzieś tam, głęboko, na serca, dnie.
6: Powróćcie do nas, czyli do mnie, Belli Baskotki oraz
4: Pascala.
6: A już za chwilę przeniesiemy się do owyśnionej krainy, na statek z żaglami z chmur, na fale sennego

0: oceanu, które jednak nie są już wcale takie senne. Bo oto poczuliśmy, jak coś zaczyna nas porywać, porywać przed siebie, do siebie.
1: To wielki wodospad. Wodospad tak szeroki, że nie widać brzegów. Wodospad tak głęboki, że nie widać, dokąd woda wpada.
0: Czy ten wodospad, czy ma swój kres?
1: Czy może jest tak, że ten wodospad nie ma dna? Że woda opada, spada bez końca, gdzieś tam w kosmos, w nieskończoność. Wow, kosmiczny wodospad. I być może potem, pod tym wodospadem, gwiazdy się kąpią. Wow.
0: Wszystko jest możliwe w tej krainie. Ale teraz przenieśmy się na nurt wody, która nas porwała.
1: Teraz jesteśmy coraz bliżej. Niebawem nasz statek z żaglami z chmur wpadnie. Wpadnie w bezkres wodospadu. Czy może jednak jest jakiś sposób na ucieczkę, na to, aby...
0: Chyba już nie mamy czasu, Bella. Chyba już nie zdążymy zawrócić. Czasem tak jest, że...
1: Jest się blisko, zbyt blisko ściany i można już tylko się z nią zderzyć. Wpadamy! Chwileczkę, co się właściwie stało? Przecież, czy my wpadliśmy? Czy my jesteśmy gdzieś już tam na dnie?
0: Nie, Bella. Nic się takiego nie stało. Statek z żaglami z chmur, zamiast wpaść, runąć pod ciężarem wody, statek uniósł się. Pofrunął, poleciał na skrzydłach wiatru.
1: Ojejku, rzeczywiście. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, spójrzcie. Spójrzcie za burtę. Ach, pod nami nie woda. Pod nami przestworza. Statek poleciał. Wszystko w tej krainie jest możliwe. Czy zatem Marzeniuś Wielki nie zamieszkuje wyspy, która obmywana jest przez fale sennego oceanu? Czy jego wyspa mieści się gdzieś tam w chmurach? Może ponad chmurami?
0: Miejmy nadzieję, że na te pytania niedługo odnajdziemy odpowiedź. Ale teraz niech gna nas wiatr, niech unosi nas na swych wietrznych skrzydłach, niech szepcze nam do ucha swoje wietrzne opowieści z dalekich krain.
1: Och, chciałabym poznać język wiatru, aby móc usłyszeć wiatru szept, skąd go przywiało, dokąd go wieje, co widział, co słyszał. Czyje włosy porozrzucał śmiesznie na wietrze? Czyj kapelusz porwał gdzieś w siną dal? Czy jakiś balonik również sobie wziął? I może z tym balonikiem

0: wiernikiem do nas przyleciał, niech wieje, niech wieje ten jesienny, złoty wiatr. Niech dmucha i chucha w nasze żagle z chmur.
1: Spójrz, Bella. Spójrzcie. Właśnie wlatujemy. Bo przecież nie wpływamy, mimo iż na statku. Wlatujemy między chmury.
0: Wow! Biel. Dookoła otacza nas biel, ale inna niż biel mgły. Ta biel jest jakaś pluszowa, otulająca, chmurna. Na szczęście niepochmurna.
1: Bella, czy mi się wydaje, czy te chmury mają zapach i smak? Czy jak wyciągniesz rączkę, to jesteś w stanie sobie trochę tej chmury wziąć, powąchać, skosztować?
0: Rzeczywiście, wzięłam do rączki kawałek chmurki. Można powiedzieć, że tak troszeczkę oderwałam. I pachnie. Niezwykły zapach. Pachnie jak sen.
1: Chmura, co pachnie jak sen. A ma swój smak?
0: Muszę spróbować. Pozwól. Wow. I smak swój ma. Ale trudno go opisać słowami. Są takie smaki, które jeszcze nie zostały nazwane. Takie smaki, co przypominają dzieciństwo, słodki czas niewinności. Taki smak, jak mama pocałuje w policzek. Wow.

0: Bajka o babie Jadze i sierotce.
1: Wojtku, o czym dziś będzie bajeczka?
0: Na dziś przygotowałem bajkę o babie Jadze. Chcesz posłuchać?
1: Tak, ale musi się dobrze skończyć.
0: Dla baby Jagi?
1: Nie. Dla tego kogoś, z kim baba Jaga się spotka.
0: No dobrze, tak będzie.
1: Obiecujesz?
0: Obiecuję. W dalekim kraju żyli sobie mąż z żoną. Mieli córeczkę, jedynaczkę. Pewnego razu zdarzyło się nieszczęście. Żona rozchorowała się i umarła. Rozpaczał wdowiec, płakał, a potem ożenił się po raz drugi. Od pierwszego dnia znienawidziła macocha pasierbicę. Biła, łajała i tylko myślała, jakby się jej pozbyć. Któregoś dnia wybrał się ojciec na targ, a macocha powiada do dziewczynki. Idź do mojej siostry, twojej ciotki, przynieś igłę i nitkę, uszyję ci kaftanie.

0: a rodzoną siostrą macochy była Baba Jaga, kościana noga. Nie ośmieliła się dziewczynka sprzeciwiać, poszła, ale po drodze wstąpiła do swojej matki chrzestnej. Witaj, matko chrzestna. Witaj, moja miła. A dokąd to idziesz? Macocha posłała mnie do swojej siostry po igiełkę i nitkę. Chce mi kaftanik uszyć. Dobrześ zrobiła, chrześniaczko, żeś najpierw do mnie wstąpiła. Macocha źle ci życzy, zgubić cię chce, ale nie martw się, ja ci pomogę. Posłuchaj, co masz robić. Masz tu wstążkę, oliwę, chleba piętkę i kawałek mięsa. Gdy brzuska będzie cię chciała gałęziami smagać po twarzy, przewiąż ją wstążką. Gdy wrota będą skrzypieć i trzaskać, przejścia ci bronić na oliwie. Gdy psy będą cię gonić, rzuć im chleba. Gdy kot będzie ci chciał oczy wydrapać, daj mu kawałek mięsa. Podziękowała dziewczynka matce chrzestnej za radę i poszła. Długo wędrowała, aż trafiła do lasu. Patrzy, a tu za wysokim płotem stoi chatka na kurzych nóżkach o baranich różkach. A w środku siedzi Baba Jaga, kościana noga i płótno wszędzie. Witaj, ciotko.
1: Witaj, siostrzenico, powiada Baba Jaga. Czego ci potrzeba?
2: Macocha przysyła mnie po igiełkę i nitkę, kaftanik chce mi uszyć.
1: Dobrze, dam ci igiełkę i nitkę, a tymczasem usiądź i trochę popracuj.
0: Usiadła dziewczynka pod okienkiem i do przędzenia się zabrała. A Baba Jaga weszła do izdebki i mówi do swojej sługi.
1: Odpocznę trochę, a ty rusz się, napal w łaźni i wymyj moją siostrzenicę. Tylko pamiętaj, wyszoruj ją porządnie, gdy się zbudzę. Zjem ją.
0: Usłyszała wszystko dziewczynka, siedzi, ze strachu boi się ruszyć. Kiedy Baba Jaga się położyła, zaczęła sierota prosić służącą.
2: Dobra kobieto, nie przykładaj się zanadto do pracy. Drwa mokre wybieraj, a wodę nosi rzeszotem.
0: I podarowała jej haftowaną chusteczkę. Krząta się służąca w łaźni tak, jak dziewczynka prosiła. Tymczasem obudziła się Baba Jaga, podchodzi do okienka i pyta.
1: Przędziesz, siostrzeniczko? Przędziesz, moja miła?
2: Przędę, cioteczko, przędę.
0: Położyła się z powrotem Baba Jaga. A dziewczynka podeszła do kota, co na słonku się wygrzewał, rzuciła mu kawałek mięsa i pyta.
2: Kotku mruczku, powiedz, jak się stąd wydostać?
0: Powiem ci, dziewczynko, kot na to, bo bardzo jesteś miła. Na stole leży ręcznik i grzebień. Zabierz je i uciekaj.
1: Kiedy usłyszysz, że Baba Jaga goni za tobą, przyłóż ucho do ziemi. Gdy będzie blisko, rzuć za siebie grzebyk. Wyrośnie las gęsty i nieprzebyty.
0: Póki wiedźma będzie się przez niego przedzierać, uciekniesz daleko. A kiedy pogoń znów będzie się zbliżać, rzuć ręcznik. A w tym miejscu popłynie rzeka głęboka i szeroka.
2: Dziękuję ci, kotku mruczku,
0: powiedziała dziewczynka, wzięła grzebień i ręcznik i pobiegła. Naskoczyły na nią psy podwórzowe. Chciały na strzępy rozerwać. Rzuciła dziewczynka im chleba i psy ją przepuściły. Dobiegła sierota do bramy, a brama skrzypi, zatrzasnąć się chce. Naoliwiła ją dziewczynka i brama się nie zamknęła. Biegnie dziewczynka, a tu na drodze stoi brzoza. Gałęziami wymachuje, pewnie zaraz po twarzy smagnie. Przewiązała ją sierota wstążeczką i ruszyła dalej. Biegnie ile sił w nogach i nawet się nie ogląda. A tymczasem kot usiadł na ławeczce i zaczął prząść.
1: Ale co to za robota? Wszystkie nitki porwał i poplątał.
0: Obudziła się Baba Jaga i pyta.
1: Przędziesz, siostrzeniczko, przędziesz, moja miła?
2: Przędę, cioteczko, przędę,
0: odpowiada kot. Wybiegła Baba Jaga z izby, patrzy, nie ma dziewczynki, a przy kołowrotku kot siedzi.
2: Jak nie zacznie Baba Jaga kota bić i łajać?
1: Ach ty taki i siaki, darmo zjadzie i szachraju. Dlaczegoś dziewczynkę wypuścił, dlaczegoś jej oczu nie wydrapał?
0: A kot odpowiada. Tyle lat ci wiernie służę, a tyś mi nawet marnej kosteczki nie rzuciła, a dziewczynka mięsa mi dała. Pobiegła Baba Jaga do psów i nuże na nie krzyczeć.
1: Dlaczegoście dziewczynkę wypuściły?
0: Psy na to. Tyle lat ci wiernie służymy, a ty nawet spleśniałej skórki nam nigdy nie rzuciłaś, a dziewczynka chleba nam dała. Rzuciła się Baba Jaga ku bramie.
1: Dlaczegoś nie zaskrzypiała, dlaczegoś się nie zatrzasnęła? Dziewczynkę z podwórza wypuściłaś.
0: Odpowiada brama. Tyle lat ci wiernie służę, a ty nigdy mnie nie naoliwiłaś, a dziewczynka oliwą mnie wysmarowała. Pobiegła Baba Jaga do brzozy.
1: Dlaczegoś dziewczyny po twarzy nie wysmagała?
0: Brzoza na to. Tyle lat ci wiernie służę, a tyś mnie nigdy nawet nitką nie przewiązała, a sierotka mi wstążeczkę podarowała. Wróciła Baba Jaga do chatki i na służącą naskoczyła.
1: Ach ty niegodziwa, czemuś mnie nie zbudziła, nie zawołała, dziewczynce uciec pozwoliła.

Paliła. Od tylu lat jestem tu służącą, a nigdy dobrego słowa nie usłyszałam. A dziewczynka chusteczkę haftowaną mi podarowała, miło i uprzejmie ze mną rozmawiała. Pokrzyczała Baba Jaga, poawanturowała się, stępy dosiadła i w pogoń pomknęła. Tłuczkiem wymachuje, pomiotłem ślad zaciera. A dziewczynka już daleko była. Zatrzymała się, ucho do ziemi przyłożyła i słyszy. Ziemia się trzęsie, drży, to Baba Jaga się zbliża. Wyjęła sierota grzebień i rzuciła go za siebie. Wyrósł natychmiast gęsty las, nieprzebyty. Korzenie drzew na trzy sążnie w głąb ziemi sięgają, a korony niebo zamiatają. Przygnała Baba Jaga i dalej, że gryści łamać drzewa, a dziewczynka w tym czasie daleko odbiegła. Minęło czasu mało wiele, znów przyłożyła sierota ucho do ziemi, ziemia drży i trzęsie się, Baba Jaga już blisko. Wyjęła dziewczynka ręcznik i za siebie go rzuciła i w tej samej chwili rzeka się rozlała, szeroka, głęboka, nie da rady jej przeskoczyć ani przepłynąć. Zobaczyła Baba Jaga rzekę, zębami ze złości zazgrzytała, rzeki przepłynąć nie może. Wróciła do domu, zebrała wszystkie byki i do rzeki pognała. Pijcie, byczki, wypijcie rzekę do dna. Piją byki, piją, ale wody nie ubywa. Rozgniewała się Baba Jaga, położyła się na brzegu i sama pić zaczęła. Pije, pije, pije, pije, pije, pije, a potem jak nie pęknie, nic z niej nie zostało. A dziewczynka już daleko była. Tymczasem wrócił ojciec do domu i pyta macochę. A gdzie moja córka? Baba na to, do cioteczki poszła po igiełkę i nitkę, ale trochę się zatrzymała. Zaniepokoił się ojciec, chciał córki poszukać, ale akurat dziewczynka na progu stanęła. Ciężko oddycha, tchu złapać nie może. Gdzieś ty była, córeczko? Pyta ojciec. Ach, ojczulku, macocha posłała mnie do swojej siostry, Baby Jagi. Zjeść mnie chciała ta wiedźma, z trudem jej uciekłam. Jak tylko usłyszał to ojciec, za miotłę złapał i przegnał złą macochę, gdzie pieprz rośnie. A sam z córeczką zamieszkał w szczęściu i w spokoju.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

będę przecież całe życie me. Bardzo szybko minie. Dobrze,

ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis. A kto chce, niech ze mnie.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: Dzień dobry, witam Was w podcaście N97. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zabezpieczyć płodność, w jakich sytuacjach możemy o to się starać, kiedy możemy uzyskać na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia, no i kogo tak naprawdę ta procedura dotyczy i jakie są zasady zabezpieczania płodności w Polsce. O tym wszystkim porozmawiamy z doktorem Damianem Warzechą, ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitalu Południowym, Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Miło mi, że mogę być z Państwem dziś tutaj.
0: Proszę powiedzieć na początku, co to właściwie jest zabezpieczenie płodności?
1: Zabezpieczenie płodności to dosyć szeroka procedura, szeroki termin, który oznacza tak naprawdę stworzenie możliwości na zajście w ciążę w przyszłości lub posiadanie potomstwa w przypadku mężczyzn. To dotyczy różnych jednostek chorobowych, przede wszystkim tych, które mogą wpływać negatywnie na płodność w przyszłości. Tu mówimy głównie, przede wszystkim mamy na myśli choroby onkologiczne, takie, których leczenie będzie ograniczało możliwość uzyskania własnych komórek rozrodczych w przyszłości, komórek jajowych, plemników, ale mamy tutaj na myśli również leczenie operacyjne czy jakieś choroby autoimmunologiczne, które, endometriozy również warto wspomnieć, które mogą mieć właśnie ten negatywny wpływ na płodność w przyszłości.
0: W jakich przypadkach możemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Zdrowia?
1: W tej chwili program jednoznacznie wskazuje, że z tego zabezpieczenia płodności mogą skorzystać pacjenci, kobiety i mężczyźni, którzy są w trakcie lub planowane jest u nich leczenie wpływające negatywnie na płodność. Także jest to dosyć literalnie określone: choroba nowotworowa w trakcie lub przed leczeniem, które ogranicza płodność.
0: Mm-hmm. I wtedy mamy, jak rozumiem, trzy ścieżki. Możemy zabezpieczyć płodność męską, kobiecą, albo możemy zabezpieczyć zarodek pary, tak?
1: W programie dokładnie jest to określone mrożeniem komórek jajowych lub mrożeniem nasienia, ale jeżeli para oczywiście się zdecyduje, ma wskazania, to najlepszą szansę na uzyskanie w przyszłości ciąży daje oczywiście mrożenie całych zarodków. Wiadomo, że ta procedura implikuje pewne zobowiązania, ponieważ jeżeli już połączymy komórki rozrodcze kobiety i mężczyzny, no to wiemy, że zarodek będzie ich wspólny. Ale sytuacja życiowa może się zmieniać. Może kobieta lub mężczyzna w tej chwili nie posiadać partnera, partnerki, którzy są gotowi na macierzyństwo w przyszłości. I w tych przypadkach rekomendowaną metodą jest mrożenie właśnie komórek jajowych po to, żeby zwiększyć dowolność tego leczenia w przyszłości.
0: Mm-hmm. Prowadząc wiele rozmów na temat procedury in vitro, wiem też na własnym przykładzie, że mając pozyskane komórki jajowe, to wcale jeszcze nie oznacza, że z tych wszystkich komórek będziemy mieli zarodki. Więc chciałam zapytać, jaka jest skuteczność później uzyskania ciąży po tej procedurze zabezpieczenia płodności?
1: Samo mrożenie komórek jajowych, jeżeli chodzi o skuteczność zamrożenia, rozmrożenia, to jest około 70-80%. W przypadku zamrożenia i rozmrożenia zarodka, to ta skuteczność jest na poziomie 99%.

0: 9%. Nie mówimy tu jeszcze o ciąży. Mam na myśli tutaj sam proces przeżywania tych komórek w momencie zamrażania i rozmrażania. Zarodek jest zdecydowanie mniej podatny niż komórki jajowe na uszkodzenie w trakcie procesu zamrażania i rozmrażania. Plemniki też są stosunkowo odporne na zmiany temperatury, natomiast komórka jajowa już jest bardziej wrażliwa i ten proces jest mniej wydajny, dlatego na pewno skuteczniejszą metodą byłoby mrożenie zarodków niż samej komórki jajowej.
1: Czy przy zabezpieczaniu płodności musimy przejść pod kątem medycznym taką samą procedurę jak przy procedurze in vitro? Chodzi mi o stymulację hormonalną, monitoring.
0: Tak, natomiast tu jest obejście w pewnym sensie tych kolejek. Jest to tak wprost napisane w programie, że pacjenci onkologiczni przyjmowani są bez kolejki i my to rzeczywiście też bardzo mocno respektujemy. Przyjmowani są poza główną kolejką oczekujących, przyjmowani są ad hoc praktycznie. Badania są zlecane i wykonywane tego samego dnia i nawet tego samego dnia, jeżeli tylko stan zdrowia pacjenta na to pozwala, pacjentki, bo tutaj mam na myśli kobietę, tego samego dnia jeszcze rozpocząć możemy stymulację owulacji, tak zwany protokół random start. W dowolnym momencie cyklu możemy rozpocząć taką stymulację. Tego zazwyczaj nie praktykuje się w przypadku klasycznego in vitro, natomiast w przypadku zachowania płodności, kiedy zależy nam na czasie, kobieta już za chwilę musi podjąć leczenie tej choroby podstawowej, no to naszym celem jest nie utrudnianie tego leczenia choroby, która jest dla niej zagrożeniem życia zdrowia i musimy szybko działać. Dlatego minimalizujemy te wszelkie straty czasu, które mogłyby mieć miejsce w przypadku takiej klasycznej diagnostyki.
1: No ale trochę pan doktor uniknął odpowiedzi na moje pytanie, więc jeszcze do niego wrócę. No chodzi mi o tę skuteczność, no bo po to zabezpieczamy płodność, żeby zostać mamą albo tatą, rodzicami, więc chciałam zapytać, jak to później jest?
0: Jeżeli chodzi o skuteczność przy mrożeniu komórek jajowych, to ciężko mi określić, jak to procentowo może wyglądać. Wszystko zależy, ile tych komórek jajowych uda nam się pozyskać. Nie odpowiem pani jednoznacznie na to pytanie, bo są kobiety z niską rezerwą jajnikową, których pozyskanie komórek jajowych w liczbie 2-3 będzie miało zupełnie inne implikacje jak zamrożenie 12 dobrej jakości komórek jajowych u kobiety na przykład lat 25-26. I procentowo myślę, że nie ma takich statystyk. To są statystyki uzależnione od choroby podstawowej, również stanu klinicznego pacjenta, rezerwy jajnikowej, wieku. I jest tutaj bardzo wiele zmiennych. Wiemy oczywiście też, że w przypadku leczenia płodności nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji na zajście w ciążę. Jest to, można powiedzieć, pewnego rodzaju polisa, zabezpieczenie. Ale oczywiście też informujemy zawsze pacjentów, że może się okazać tak, że z tych komórek nie będzie ciąży w przyszłości, ale czasem jest to jedyna opcja, jedyna możliwość i alternatywa na przykład do procedury dawstwa komórek jajowych, bo może się tak zdarzyć, że po bardzo obciążającym leczeniu onkologicznym kobieta już nie będzie miała własnych komórek jajowych, mężczyzna nie będzie produkował plemników w przyszłości. Więc nie odpowiem, tak uniknąłem celowo tej odpowiedzi na to pytanie, bo nie odpowiem, jaka jest szansa na uzyskanie ciąży, bo zależy po prostu to od wielu zmiennych po drodze.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, co właściwie obejmuje ta refundacja, jeżeli mówimy o zabezpieczaniu płodności?
0: W przypadku kobiet to jest pełne badanie, wirusy, wymazy, procedura stymulacji. Leki są również refundowane do stymulacji, pobranie komórek jajowych, zamrożenie i przechowywanie. W tym momencie przechowywanie jest bezpłatne do końca trwania programu, który został wyznaczony na koniec 2028 roku. W przypadku mężczyzn jest to bankowanie nasienia, również wymagane do tego celu wirusy. I w przypadku mężczyzn, no wiadomo, ta procedura jest zdecydowanie prostsza. Zwykle polega na, tak jak mamy współpracę na przykład z Instytutem Hematologii, pacjent przychodzi jednego dnia, oddaje nasienie, tego samego dnia pobieramy krew i to jest jednorazowa wizyta u nas w jednostce, w ośrodku leczenia niepłodności. W przypadku kobiet zazwyczaj tego samego dnia wykonujemy badania, rozpisujemy stymulację i widzimy się za kilka dni w trakcie monitorowania cyklu.

0: cyklu i w momencie, kiedy te pęcherzyki standardowo, tak jak przy każdej procedurze in vitro, uzyskają odpowiednią średnicę, wtedy planujemy punkcję i pobranie komórek jajowych. I tu kończy się procedura, zamrażamy te komórki jajowe i czekają na dogodny moment dla kobiety. Ważna też implikacja jest taka, że komórki jajowe czy plemniki w każdej chwili mogą zostać zniszczone. To akurat, jeżeli kobieta zrezygnowałaby ze swoich planów prokreacyjnych w przyszłości, w każdej chwili może zdecydować się podpisać dokumenty, zniszczyć lub przekazać takie komórki jajowe. Natomiast zarodków wiemy, że co do zasady nie możemy niszczyć i nikt tego nie robi. Jest ustawa, która to reguluje. Także ja to również zawsze podkreślam, ponieważ jest to jeden z mitów funkcjonujących w przestrzeni publicznej na temat in vitro. Żadne zarodki nie są niszczone. Komórki jajowe nie są natomiast traktowane jak zarodek i tutaj jest pełna dowolność i dysponentem tych komórek jest pacjent.
1: Mm-hmm. No dobrze, to już wiemy, jak wygląda sprawa w sytuacji refundacji. A co w sytuacji, kiedy nie mamy partnera, partnerki, wiemy, że w przyszłości chcemy zostać rodzicem, no, ale wiadomo, rodzicem można zostać w określonym czasie, więc chcemy zabezpieczyć tę płodność ze względu na wiek. Czy taka opcja też jest?
0: Mamy na myśli już tu pacjentów nieonkologicznych. Mm-hmm.
1: Tak, tak. Zdrowy pacjent, no, ale powiedzmy po 30, zegar tyka, partnera, partnerki nie ma, więc chce się zabezpieczyć na przyszłość.
0: W Polsce nie mamy jasnych regulacji w tym zakresie. Jeżeli decydują o tym wskazania medyczne, no to oczywiście tak, można to przeprowadzić. Natomiast ta procedura już nie będzie refundowana. Mhm. Refundowane w tej chwili jest zabezpieczenie płodności tylko dla pacjentów onkologicznych.
1: Dobrze, a jeżeli chodzi jeszcze o inne wskazania medyczne, czy na przykład niska rezerwa jajnikowa u stosunkowo młodej osoby jest takim wskazaniem?
0: To zależy. Przede wszystkim dlatego, że musimy ustalić, jaka jest przyczyna tej niskiej rezerwy jajnikowej, bo mogą być to na przykład jakieś wady genetyczne i wtedy no, trzeba z pacjentką porozmawiać bardzo wnikliwie, czy te wady mogą być również przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jest to zespół na przykład łamliwego chromosomu X, czy zespół Turnera. Oczywiście to nie wyklucza posiadania zdrowego potomstwa, natomiast wszystko zależy od przyczyny tej niskiej rezerwy jajnikowej. Jeżeli natomiast jest na przykład planowane leczenie operacyjne, no to warto było taką płodność, szczególnie z niską rezerwą jajnikową, zadbać jak najbardziej. Jest to wówczas zasadne. Wszystko zależy od okoliczności.
1: Mhm. Wspomniał pan doktor o chorobach autoimmunologicznych. Które choroby bierzemy pod uwagę i w przypadku których chorób warto się zastanowić nad zabezpieczeniem płodności?
0: Wpływ chorób autoimmunologicznych na płodność, na rezerwę jajnikową jest jakby dwutorowy. Z jednej strony mamy planowane leczenie. Czasem wykorzystujemy tutaj również leki z grupy tych immunosupresyjnych, czy wręcz stosowanych czasem w leczeniu onkologicznym, które mogą wpłynąć na rezerwę jajnikową. I tutaj jest ta przestrzeń na zabezpieczenie płodności. Ale z drugiej strony też choroby autoimmunologiczne często wiążą się z przedwczesnym wygasaniem funkcji jajników. Więc mając tę wiedzę, może warto z jednej strony zadbać o zabezpieczenie tej płodności, ale może z drugiej strony też po prostu przyspieszyć pewne decyzje, jeżeli okoliczności życiowe na to pozwalają, to przyspieszyć pewne decyzje. Ja jeszcze chciałem wrócić do jednej kwestii dotyczącej tej niskiej rezerwy jajnikowej i wpływu niskiej rezerwy jajnikowej na płodność. Mianowicie są badania, które jak gdyby mówią, i to jakby jednoznacznie, że sama niska rezerwa jajnikowa nie jest wskazaniem do in vitro. Ona nam tylko mówi perspektywicznie o szansie uzyskania komórek jajowych tu i teraz, ale nie mówi na przykład, czy szansa na posiadanie potomstwa teraz versus za 5 lat będzie niska. Wszystko zależy właśnie od przyczyny tej niskiej rezerwy jajnikowej.
1: No to nowość, bo zazwyczaj, gdy otrzymujemy ten wynik, to informacja, że ta rezerwa jajnikowa jest niska, no to jest coś takiego namacalnego. Często, gdy nie mamy diagnozy, a mamy wynik, no to jest szok.
0: Wszystko właśnie zależy od przyczyny. Niska rezerwa jajnikowa, tu i teraz tak wyrwana po prostu z kontekstu,

0: testu wcale nie musi oznaczać mniejszej szansy na uzyskanie ciąży tu i teraz. Ona oznacza tylko szansę na pozyskanie większej ilości komórek jajowych.
1: Kobieta... A czy ta rezerwa jajnikowa może sama z siebie wzrosnąć?
0: Co do zasady nie powinna, bo to świadczy o tej puli komórek, które są w tej chwili zamrożone w jajniku, powiedzmy tych małych pęcherzyków antralnych i preantralnych. Pewnymi suplementami czasem kobiety próbują podnieść tę rezerwę jajnikową, natomiast z moich obserwacji wynika, że częściej jest to efekt różnych laboratoriów, różnej metody oznaczania, niż samej jakiejś pojedynczej interwencji, która podbiła tę rezerwę jajnikową. Natomiast z drugiej strony na pewno warto zwrócić uwagę na czynniki, które mogą negatywnie wpływać na rezerwę jajnikową, czyli ograniczyć to wszystko, co może nam uszczuplać pulę pęcherzyków jajnikowych, czy wynik tej rezerwy jajnikowej.
1: A jakie to są czynniki?
0: Między innymi właśnie byłoby to na przykład palenie papierosów, które wpływa też na wyniki. Jest to potwierdzone w badaniach na wyniki rezerwy jajnikowej, którą oznaczamy w laboratorium.
1: Mam wrażenie, że ta nasza rozmowa tak bardziej się kręci wokół kobiet, a w jakich sytuacjach, poza sytuacjami chorób onkologicznych, zachęcalibyśmy mężczyzn do tego, żeby się zastanowili nad zabezpieczeniem płodności?
0: Na pewno taką okolicznością jest planowane leczenie operacyjne w obrębie jąder, powrózka nasiennego. Nie tylko mam na myśli tutaj wazektomię. Ja znam sam urologów, którzy zajmują się właśnie tego typu procedurami i deklarują, że każdorazowo pacjentom oferują bankowanie nasienia przed. Oczywiście wazektomia jest uznawana za względnie odwracalną procedurę, ale nie zawsze musi to pójść w miarę sprawnie i zamiast wykonywać w przyszłości biopsję jądra, czyli pobranie tych komórek rozrodczych bezpośrednio z jądra, to można zamrozić sobie taki depozyt nasienia, przechowywać jako właśnie rodzaj polisy na przyszłość. Nawet jeżeli mężczyzna deklaruje, że w tej chwili, że nie planuje już mieć dzieci, to może mu się zmienić za parę lat. Może się zmienić partnerka, mogą się zmienić okoliczności, więc warto o czymś takim pomyśleć. Czyli planowana wazektomia, planowane operacje w obrębie jąder, myślę, że żylaki powrózka, jeżeli nie są jakieś bardzo rozległe i nie stwarzają ryzyka po prostu uszkodzenia tego jądra, to może już niekoniecznie, ale wszelkiego rodzaju procesy, planowane leczenie operacyjne, no oczywiście leczenie onkologiczne, tak, też warto się nad tym zastanowić, lub nawet wiek mężczyzn. Jeżeli ta płodność męska oczywiście zmniejsza się mniej dynamicznie versus płodność kobiet. U kobiet wiemy, że po 35 roku życia ta płodność zmniejsza się wręcz drastycznie z roku na rok. U mężczyzn ten proces jest bardziej powolny. Bardziej powolny też dlatego, że plemniki są wytwarzane na bieżąco i ten wpływ wieku na płodność obserwowany jest bardziej intensywnie po 50 roku życia. Stąd te kryteria włączenia na przykład do programu in vitro są wiekowe, są bardziej liberalne dla mężczyzn niż dla kobiet w przypadku obecnej refundacji. I myślę, że to są te takie, już wracając do podstawowego pytania, podstawowe okoliczności, kiedy o tym zabezpieczeniu płodności należałoby pomyśleć.
1: A takie choroby cywilizacyjne jak otyłość czy depresja?
0: Myślę, że sama depresja czy sama otyłość nie jest wskazaniem tu i teraz do zbankowania tych komórek rozrodczych, natomiast wszystko zależy też, jakie jest planowane leczenie, ile lat ma właśnie kobieta, mężczyzna. Same te choroby, które zostały wymienione, nie stanowią wskazania do tego, żeby już oferować bankowanie płodności.
1: A czy sama procedura zabezpieczania płodności w Polsce jest znana, popularna wśród pacjentów, używana? Czy to jest obszar, który wymaga edukacji?
0: W mojej ocenie wymaga zdecydowanie edukacji. Przepraszam, że to powiem, ale też trafiają do nas pacjenci, którzy nie dostali tej informacji na przykład od swojego lekarza przed planowanym leczeniem operacyjnym. My bardzo też duży nacisk kładziemy na edukację w zakresie naszych różnych mediów, kontaktów z pacjentami i czasem ta inicjatywa wychodzi bezpośrednio od pacjenta. A tutaj bardzo duża jest rola lekarza prowadzącego, który na przykład przygotowuje do takiego leczenia.

0: doświadczenia onkologicznego, żeby poinformował pacjenta, że ma taką możliwość, szczególnie jeżeli taka procedura może być wykonana zupełnie bezpłatnie.
1: To przejdźmy teraz do sytuacji, w której osoba, która zdecydowała się na zabezpieczenie swojej płodności, jest już po operacji, procesie leczenia, no i podejmuje decyzję, że chce z tej opcji skorzystać. To jakie procedury wtedy wchodzą w grę?
0: Jeżeli mamy zamrożone te komórki rozrodcze, no to tylko właściwie in vitro wchodzi w grę. U mężczyzn, jeżeli jest duży depozyt, jeszcze można by, powiedzmy, rozważyć inseminację, ale praktycznie wyłącznie jest to procedura zapłodnienia pozaustrojowego. Rozmrażamy w przypadku komórek jajowych, rozmrażamy te komórki, partner oddaje nasienie, łączymy je ze sobą. W przypadku plemników, no to na bieżąco kobieta musi być stymulowana, pobieramy komórki jajowe, rozmrażamy depozyt nasienia i łączymy komórki jajowe z tymi plemnikami.
1: Czyli można powiedzieć, że to jest taka standardowa procedura in vitro.
0: Tak, absolutnie. Standardowa diagnostyka przed, badania, stymulacja, jeżeli myślimy tutaj o plemnikach. Jeżeli są zamrożone komórki jajowe, no to wiemy, że kobieta już nie przechodzi tej stymulacji po raz drugi, tylko korzystamy z tej polisy, którą ma zamrożoną w banku.
1: A jak się ocenia, czy zabezpieczony materiał, zabezpieczona płodność jest wystarczająca?
0: To właśnie zależy od na przykład jakości tych zamrożonych komórek jajowych, ilości.
1: A jak się ocenia jakość komórek jajowych?
0: Embriolodzy na podstawie obecności pewnych ziarnistości, wyglądu makroskopowego, dojrzałości komórek mogą oceniać ich potencjał do zapłodnienia w przyszłości. Wszystkie te, które nadają się do zapłodnienia, dobrze rokują, zamrażamy. No, jeżeli komórka jest uszkodzona, czy nie nadaje się do zapłodnienia, widzimy, że jest tam jakby duża fragmentacja też, to takich komórek nie zamrażamy tylko dlatego, żeby zamrozić.
1: A czy jest jakiś stopień oceny jakości komórek jajowych, tak jak w przypadku zarodków?
0: To jest, oczywiście są M1, M2, GV, określa ta skala stopień dojrzałości komórki jajowej. Tak, makroskopowo, właściwie mikroskopowo, ale na podstawie cech morfologicznych są oceniane one przez embryologów. Pod tymi samymi mikroskopami co zarodki, ale jest to jakby inna skala, inne parametry morfologiczne są oceniane.
1: Czyli zdarza się, że pacjentka musi przejść kilka procedur, żeby można było uzyskać ten materiał pozwalający zabezpieczyć płodność?
0: W przypadku akurat pacjentów onkologicznych refundowana jest jedna procedura, czyli jedna stymulacja. Zwykle nie mamy aż tak dużo czasu, żeby prowadzić jedną stymulację, kolejną stymulację. Czasem może być taki protokół dual stim, czyli stymulacja, pobieramy komórki i znowu od razu stymulujemy od następnego dnia i znowu pobieramy komórki. To takie opcje są również dopuszczalne. Wszystko zależy od tego, ile tych komórek pierwszorazowo uda nam się uzyskać i czy mamy czas. Bo czasem w przypadku na przykład chorób rozrostowych układu krwionośnego, czyli chłoniaki, białaczki, czasem musimy działać już tu i teraz. Ale czasem zdarza się również, że kobieta przyjdzie do nas w tak zaawansowanym już procesie leczenia i mieliśmy taki nawet przypadek niedawno, że nie udało się w ogóle pozyskać w ogóle żadnej komórki jajowej mimo tej stymulacji, dlatego że już te jajniki były na tyle zablokowane, powiedzmy, że przez to leczenie, które otrzymała, że nie byliśmy w stanie zamrozić komórek jajowych.
1: Czy pacjenci, pacjentki korzystające z refundacji w ramach programu Ministerstwa Zdrowia właśnie w tej sytuacji zabezpieczenia płodności mają też refundację wsparcia psychologicznego? No bo domyślam się, że taka sytuacja, kiedy po pierwsze wiemy, że mamy chorobę onkologiczną, po drugie chcemy zabezpieczyć płodność i nie udaje się, no to musi być duży cios.
0: Tak, na pewno już samo rozpoznanie, wizja choroby onkologicznej, myślę, że jest druzgocąca wręcz, depresjogenna. Dwa, jeszcze konieczność poddawania się jakimś dodatkowym procedurom, to my oferujemy i to jest jakby wymóg też dla każdego ośrodka, który korzysta z tego programu ministerialnego, posiadanie psychologa. Psychologa, który jest w pełnej dostępności dla pacjentów, może z nielimitowanych konsultacji psychologicznych pacjentka czy pacjent skorzystać, także jak najbardziej jest to ważne.
1: To wróćmy jeszcze na zakończenie do endometriozy.

0: Endometrioza jest to choroba, która wpływa negatywnie na płodność. Im bardziej zaawansowana endometrioza, tym większy negatywny wpływ na jakość komórek jajowych, szanse na powodzenie nawet metody in vitro. I to, czy zdecydować się na zabezpieczenie płodności, to zależy od tego, czy planujemy leczenie operacyjne. W tej chwili raczej staramy się, zgodnie z rekomendacjami światowych, europejskich towarzystw, minimalizować liczbę operacji na jajnikach. Jeżeli nie ma dużych torbieli, wysokiego prawdopodobieństwa onkologicznego, no to staramy się raczej postępować maksymalnie zachowawczo, ewentualnie odessać zawartość takiej torbieli, bo każda operacja na jajniku zabierze też zdrową tkankę jajnikową. I jeżeli jest to zaawansowana endometrioza jajnikowa, jeżeli jest wyjściowo niska rezerwa jajnikowa, kobieta nie planuje teraz ciąży, a w niedalekiej przyszłości czekają to leczenie operacyjne, to na pewno jest to dobra kandydatka, żeby się tym zająć przed operacją.
1: Mm-hmm. A czy u was można leczyć endometriozę operacyjnie?
0: Tak, jak najbardziej. Zajmujemy się również leczeniem endometriozy. Gro pacjentek to jest oczywiście leczenie hormonalne, leczenie operacyjne, także takie procedury wykonujemy również u nas. Leczenie endometriozy powinno wręcz odbywać się w ośrodkach, które zajmują się również leczeniem niepłodności, po to, żeby to współchorobowość jest naprawdę duża. 30-40% kobiet z endometriozą jest niepłodnych. To jest zdecydowanie wyższy odsetek niż w populacji ogólnej. Wiemy tam, że jest około 10-15% par niepłodnych w populacji ogólnej. I myślę, że ideałem byłoby to, żeby każdy ośrodek, który zajmuje się leczeniem endometriozy, posiadał również możliwość zabezpieczenia tej płodności, przeprocedowania procedur rozrodu wspomaganego na miejscu, po to, żeby zapewnić taką kompleksowość, czyli możliwość pełnego leczenia endometriozy i niepłodności lub zabezpieczenia płodności w jednym miejscu, żeby pacjentka nie odbijała się od jednych drzwi do drugich i to zawsze gdzieś wydłuża niepotrzebnie ten proces leczenia.
1: Zdecydowanie i też odbiera poczucie sprawczości, bo pacjentka czują się wtedy po prostu zagubieni i brakuje tego jednego lekarza, który by nas prowadził i z którym mamy kontakt. Dlatego ja bardzo cieszę się, że jest Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności, gdzie no jest ta kompleksowa. No przychodzi mi do głowy tylko słowo obsługa, no ale podejście do pacjenta, pacjentki, gdzie rzeczywiście odbywa się i leczenie, i diagnostyka, i zapłodnienie pozaustrojowe. No i później, jeżeli mamy ten szczęśliwy finał, to też prowadzenie ciąży i poród.
0: Tak, tak, to jest bardzo ważne. Nawet mamy taki projekt u nas realizowany w szpitalu od poczęcia do narodzin. Mhm. Od etapu właściwie już starań to do możliwości urodzenia u nas w dobrych warunkach dziecka, także serdecznie zapraszamy.
1: To ja wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom życzę, żeby mogli skorzystać kiedyś z hashtagu Rodzę w Południowym, bo to jest taki instagramowy hashtag, który myślę, że łączy się ze spełnieniem marzeń, no pewnie wszystkich tych, którzy nas dzisiaj słuchają i oglądają. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj gościem podcastu N97 był dr Damian Warzecha.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Do usłyszenia, Karina Terconi.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa.

0: powiem ci, czego potrzebuję od ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
1: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
0: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
1: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
0: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Bo kochanie właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę